Na 21-wiecznej płycie zespołu The Blues Brothers Band, tego Original Blues Brothers Band, znalazła się także kompozycja doktora Johna, czyli Maca Rebenaka, zatytułowana Qualified. Ten album nosił tytuł The Last Shade of Blue Before Black i zawierał sporo utworów, które miały charakter premierowy. A nagranie zatytułowane Qualified jest właśnie taką premierą w repertuarze The Original Blues Brothers Band. No i atrakcją tego nagrania jest oczywiście to, że słyszymy tutaj doktora Johna.

Na koniec tego przeglądu dokonań doktora Johna z innymi artystami w XXI wieku zachowałem taką solidną pigułę, w której The Night Tripper mógł roztoczyć pełnię swojej aury. Będzie też to najdłuższe nagranie spośród prezentowanych w tej audycji, bo trwa ponad 10 minut. W 2013 roku ukazał się wielopłytowy album Government Mule zatytułowany Shout z wykrzyknikiem. I właśnie na tej płycie znalazła się owa długa rejestracja współpracy doktora Johna z Warrenem Haynesem i jego współpracownikami z Government Mule. Stoop So Low, Government Mule i Dr. John. To był pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

could stoop so motherfucking low.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Barszcz
1: Sosnowskiego,
0: czyli Górecka
1: i Sosnowski
0: trują
1: o muzyce.
0: W kolejnej audycji Barszcz Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski trują o muzyce. Witają Państwa
1: Górecka
0: i Sosnowski.
1: Dzisiaj ja zacznę, bo to ja wymyśliłam ten temat. Bo tak sobie pomyślałam, że zaczęły się wakacje i dużo teraz podróżujemy, a tak w ogóle to samochód i trasa to jest chyba moje ulubione miejsce do słuchania muzyki. W związku z tym będziemy mieli teraz taką podwójną audycję, ponieważ dzisiejsza audycja to jest muzyka w trasie drogi wojewódzkie, czyli takie bardziej kręte, takie...
0: Wojewódzkie i powiatowe.
1: Tak, powiatowe też się nadają. Właściwie i takie leśne też się nadają tutaj. A za tydzień będzie muzyka w trasie drogi szybkiego ruchu.
0: Przechodząc do muzyki, kilkanaście lat temu udałem się na koncert Steve'a Vai'a, który odbył się w sali kongresowej. I zupełnie nieoczekiwanie support przed Steve'em grał nieznany mi wówczas gitarzysta. Szczerze mówiąc, byłem pod ogromnym wrażeniem tego wykonania. No i tak się jakoś zdarzyło, że zaraz po koncercie kupiłem sobie płytę. Ta płyta jeździła ze mną bardzo długo w moim odtwarzaczu w samochodzie. Kojarzy mi się głównie z wiejskimi, krętymi drogami. Przed Państwem Eric Sardinas w piosence Treat Me Right.

0: A ja teraz troszeczkę inne klimaty Państwa zabiorę. Nie wiem, czy słyszeliście Państwo o takiej grupie, która nazywa się Bella Fleck and Flecktones. To jest grupa zrzeszająca wspaniałych instrumentalistów z przeróżnych bajek. Lider Bella Fleck gra przede wszystkim na banjo. I to jest formacja, którą pokazał mi Sosnowski. Niech mu będzie.
1: Dziękuję ci bardzo. Dziękuję, że to przyznałaś. Bardzo mi na tym zależało i czuję się w tej chwili bardzo spełniony.
0: Wiedziałam, że ci zależało. Tak, ja się absolutnie tutaj nie zakłamuję rzeczywistości. U nas zawsze prawda i tylko prawda. Wracając do muzyki, to jest taki utwór Bella Fleck and the Flecktones o tytule Big Country. To jest taki numer, którego bardzo, bardzo lubimy słuchać, kiedy zaczyna się wiosna, zaczyna się robić ciepło i cudownie się jeździ wtedy po takich drogach wojewódzkich, a nawet powiatowych w tej atmosferze.
1: A czy wiesz, na czym gra tutaj perkusista?
0: Nie pamiętam, a na czym?
1: Perkusista de facto nie jest perkusistą, tylko gra na synthaxie, czyli swego rodzaju gitarze MIDI, i wszystkie instrumenty perkusyjne wydobywają się z syntaksu, czyli z gitary MIDI. On de facto nie gra ani stopą, ani nogą, gra tylko i wyłącznie palcami i w odpowiednie miejsca na syntaksie.
0: W ogóle zachęcam Państwa do wejścia na YouTube i obejrzenia koncertów formacji Bella Fleck and the Flecktones, bo oni są zdecydowanie formacją koncertową i to, co tam się dzieje, to są wspaniałe rzeczy. Jest zawsze masa gości z przeróżnych kultur, z przeróżnych krajów. Wszystko się miesza, po prostu cudowny miszmasz. A tymczasem Bella Fleck and the Flecktones, Big Country.

0: Kolejna piosenka, którą chcielibyśmy Państwu dzisiaj zaprezentować, to jest piosenka, która kojarzy mi się z jedną z najdłuższych podróży autokarem. To jest piosenka, która towarzyszyła mi w podróży z Warszawy do Gentu w Belgii. Nie będę opowiadał wszystkich perypetii, które są związane z tą podróżą, ale proszę mi wierzyć...
1: Może innym razem.
0: Proszę mi wierzyć, dla mnie była to jedna z najdłuższych podróży, jakie kiedykolwiek odbyłem. Przed Państwem wspaniały zespół, jeden z najlepszych koncertowych zespołów świata, czarnoskórzy rockmeni i Living Color w piosence Solace of You.

0: A ja wracam do korzeni, ponieważ nie wyobrażam sobie audycji z muzyką w trasie bez tego numeru. Po prostu, zwłaszcza jeżeli chodzi o nasze podróże dotyczące koncertów, to ten utwór zawsze cyklicznie się pojawia raz na jakiś czas. Więcej nie muszę dodawać. Blues Brothers i Rawhide.
1: Z podróżami to jest chyba tak, że gdziekolwiek by się nie jechało i którejkolwiek z piosenek Blues Brothers nie umieściłoby się w głośnikach, to ona zawsze będzie pasować, bo to jest chyba kwintesencja podróży, kwintesencja przemieszczania się autem, przede wszystkim autem, prawda?
0: Nie tylko autem, pieszo też.
1: Mówisz, że dobrze się chodzi przy Blues Brothers.
0: Zdecydowanie, chociaż rzeczywiście samochód tutaj wygrywa. Nie wiem, to jest po prostu, to jest coś takiego, do czego zawsze warto wracać w każdych okolicznościach przyrody, mam wrażenie. I to jest bardzo uniwersalny zestaw. Ale trzeba tutaj wspomnieć, że ostatnio Blues Brothers mieli swój jubileusz.
1: 40-lecie pojawienia się filmu Blues Brothers.

0: Teraz wracając do pięknych okoliczności przyrody, proszę sobie wyobrazić, że jeszcze kilkanaście lat temu w Polsce praktycznie nie było autostrad, a drogę z Warszawy do Mielna pokonywało się właściwie tylko i wyłącznie drogami wojewódzkimi, ewentualnie siódemką, która, o ile dobrze pamiętam, była wtedy bardzo mocno rozkopana. W każdym razie trafiła mi się kiedyś taka trasa z Warszawy do Mielna, następnie do Goleniowa, z Goleniowa do Mielna i z Mielna do Warszawy. I właściwie te 1400 kilometrów zdarzyło mi się pokonać właściwie 24 godziny, w tym również w międzyczasie wykonując pewien występ artystyczny. W każdym razie przez niemalże całą drogę towarzyszyła mi ta jedna wspaniała piosenka artystki, którą muszę przyznać, pokazała mi Górecka.
1: Właśnie już tutaj byłam w pogotowiu, żeby to nadmienić.
0: To jest wspaniałe. Możesz o niej opowiedzieć, bo ty na pewno wiesz więcej. Ja znam tylko piosenki.
1: To jest wspaniała artystka pochodząca z Tuwy, z Mongolii, która łączy różne style muzyczne, ale przede wszystkim łączy muzykę korzenną z muzyką elektroniczną i to czasami taką bardzo mocno awangardową. I to jest artystka, która poza normalnym śpiewaniem opanowała śpiew gardłowy, co jest jednak ewenementem.
0: Ja myślę, że jeżeli chodzi o Mongolię, to jest jakby jeden z elementów tradycji, kultury, tenże właśnie rodzaj śpiewu. Przed państwem Sajko Namjelak w piosence Dance of Eagle.

0: w magiczny sposób wracamy do naszego kraju, chociaż tylko jedną nogą, dlatego że teraz nam pięknie zaśpiewa Julia Pietrucha ze swojej pierwszej płyty piosenkę zatytułowaną Living on the Island, a dlatego tylko jedną nogą jesteśmy w Polsce, bo Julka Pietrucha napisała tę piosenkę, w ogóle całą tę płytę pisała, kiedy była w dość długiej, egzotycznej podróży. I jest to bardzo odczuwalne, kiedy się słucha tych piosenek. Jest tam tak dużo słońca, dużo takiej beztroski. Jest to taki klimat bardzo, bardzo wakacyjny. I był taki czas, że słuchaliśmy tej płyty w kółko, prawda, Sosnowski?
1: No jakby tutaj się dużo nic nie zmieniło, bo ja sobie właściwie tylko robię delikatne przerwy od tych piosenek.
0: Tak, i chyba nie ma co tutaj już gadać. Jeżeli macie Państwo jakiś deszczowy humor, to warto się ratować. Julia Pietrucha, Living on the Island.

Teraz chciałbym zaprezentować Państwu piosenkę artysty, który nazywa się Mayer Hawthorne i który w moim odczuciu swego czasu razem z Amy Winehouse i Benem Drew z Planu B zapoczątkowali taką modę na brzmienie retro. To była jedna z tych płyt, które spowodowały, że w jeszcze większym stopniu zacząłem słuchać muzyki z lat 60. Przed Państwem Mayer Hawthorne w piosence Maybe So, Maybe No.

0: kiedy Mayer Hawthorn nam śpiewał, to mieliśmy taki zabawny okres w życiu, że się cały czas przeprowadzaliśmy. Chyba w ciągu pół roku przeprowadzaliśmy się chyba z 5 razy, dobrze mówię?
1: W ciągu 9 miesięcy przeprowadziliśmy się 4. 4 razy. To były tylko 4 razy, chociaż wydawało się, że przeprowadzaliśmy się non-stop.
0: Ja się przeprowadzałam ten jeden raz więcej.
1: Pomijając szczegóły, przejdziemy do kolejnej piosenki.
0: I tym razem będzie to Tom Jones i utwór, którego największą wadą jest to, że jest taki krótki. It's not usual.
1: Czyli piosenka, którą Tom Jones nagrywał jako tak zwany wokalista demo, ale producentowi, który wówczas pracował z Tomem przy tej piosence, Tom powiedział wprost: nikomu tej piosenki nie mam zamiaru oddawać.

0: kolejną piosenką, która moim zdaniem idealnie nadaje się do jazdy po krętych i wyboistych drogach wojewódzkich, powiatowych oraz leśnych. Jest to piosenka zespołu Telepop Music, który pochodzi z Francji. Piosenka nazywa się Breathe.
1: Raz na jakiś czas zdarza się piosenka, która ma w swoim brzmieniu i w swojej melodii tak strasznie dużo takiego właśnie powietrza. I po prostu i takiej przestrzeni niesamowitej. I też mi się wydaje, że po jakichś takich drogach, gdzie jest dużo przestrzeni, jakieś pola widać wszędzie, to idealny numer. Właśnie mi się przypomniała taka historia. Kiedyś słyszałam wywiad z członkami zespołu Telepop Music i opowiadali, jak powstał motyw przewodni, że siedzieli w studiu i palili strasznie dużo papierosów i było już tak gęsto od dymu, a wokalistka nie mogła już wytrzymać po prostu w tym dymie i właśnie mówiła just breathe. I tak powstał temat.

Dawno nie było w naszej audycji Screamin' J. Hawkinsa, a wiadomo, że audycja bez Screamin' J. Hawkinsa jest po prostu audycją straconą. Ten kawałek wydaje nam się doskonały do tego, żeby w sposób bezpieczny i przyjemny podróżować drogami wojewódzkimi. Screamin' J. Hawkins, I Love Paris.

0: I tak szybko dojechaliśmy tymi krętymi drogami, że prawie skończyła nam się przestrzeń i droga przed nami, ale mi się normalnie zrymowało. Ja dzisiaj troszeczkę zaniedbałem tą polską część audycji, ale na szczęście Górecka czyha za rogiem i jest przygotowana na wszelkie możliwe ewentualności.
1: Gdzie za rogiem? Ja jestem zawsze frontem na pierwszej linii, proszę Państwa. Tutaj tak sobie pomyślałam, że z każdej podróży warto bezpiecznie wrócić do domu. I jakoś bardzo mi się ten numer kojarzy z domem. To jest zespół Incarnations. Jeszcze wtedy nazywał się po prostu Incarnations, a wokalistką była Maja Kleszcz. My w ogóle jesteśmy psychofanami Maji Kleszcz. Ona o tym nie wie. Kiedyś jej mówiliśmy, bo kiedyś graliśmy razem na koncercie, ale pewnie nie zwróciła. Myślała, że kłamiemy, ale naprawdę jesteśmy jej fanami wielkimi. Uwielbiamy, zwłaszcza jak tak nonszalancko sobie śpiewa. Wtedy jeszcze właśnie tak było. I to jest utwór dla mnie o domu i o wracaniu do domu bezpiecznym. Życzymy Państwu szerokiej drogi i żebyście Państwo zawsze bezpiecznie wracali. A utwór nosi tytuł Miłość Tobie Dam.
0: Dziękujemy jeszcze raz za wysłuchanie tej naszej dosyć krętej audycji. Zapraszamy do kolejnej, w której nieco przyspieszymy tempa i Państwo, ale ja raczej będę próbował zdejmować nogę z gazu, choć ta noga będzie świerzbić bardzo, bardzo. Dziękujemy jeszcze raz. Zapraszamy do kolejnej audycji. Muzykę prezentowali dzisiaj dla Państwa
1: Sosnowski
0: i wspaniała, moja ulubiona i jedyna w swoim rodzaju Górecka.
1: Do usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Pierwszy odcinek Glusa melduje się na antenie Radia Baobab, niezależnie od tego, czy pada śnieg, czy słoneczna spiekota. Wszystko jest natomiast uzależnione od tego, jaka przyjdzie muzyczna aura do głowy redaktora, który prowadzi tę audycję od 40 ponad lat. Czyli od mojej głowy mówi do Państwa przez Radio Baobab Jan Chojnacki. No i teraz naszła mnie właśnie taka muzyczna aura, która nazywa się Shelby Lynn.

Shelby Lynn nie jest obca słuchaczkom i słuchaczom Bielszego Cienia Bluesa, bo już kilkakrotnie wystąpiła w naszej audycji, ale tym razem ogarnęła mnie taka niczym niepowstrzymywana potrzeba, żeby zaprezentować Państwu Let's Make It Real, nagranie Shelby Lynn pochodzące z albumu, na razie tylko wirtualnego, który ukazał się w grudniu 2020 roku. Wirtualnego, no bo jest dostępny w sieci, ale chyba na płytce takiej, co to można wziąć w rękę i potem postawić na półce, to niestety tej płytki nie ma. Shelby Lynn jest wokalistką, no trochę też i gitarzystką, ale przede wszystkim jednak śpiewa, którą trudno zaszufladkować, bo jest po prostu dosyć samodzielna w tym, co robi. Jak mówiłem, była już gościnią Bielszego Cienia Bluesa, a miało to miejsce w 2018 roku, wtedy, kiedy ukazał się album poświęcony twórczości Elmora Jamesa, zatytułowany Strange Angels. I tam właśnie Shelby Lynn wraz ze swoją młodszą siostrą Alison Moore wykonały tytułowe nagranie z tego albumu. Strange Angels, Shelby Lynn and Alison Moore.

To było w 2018 roku, ale ja jeszcze wrócę do tej płytki z grudnia 2020. Nosi ona tytuł The Healing i w podtytule A-Tone Recordings. A wracam do tej płytki dlatego, że jest ona warta wysłuchania nie tylko dla utworu, który rozpoczął dzisiejszą audycję, ale także całościowego. No nie zaprezentuję całej płyty, ale proszę jeszcze wytrwać przy Shelby Lynn w dwóch nagraniach. Wasting Away in LA i Sugarcane. Proszę wytrwać, bo warto, bo to jest bardzo piękna muzyka.

rejestruję tę audycję no, prawie na przełomie 2020 i 2021 roku i dlatego też zaczynają się już pojawiać pewne objawy tego, co 2021 rok przyniesie w postaci nowych nagrań, nowych płyt. Wśród tych nowości zapowiadana jest rejestracja koncertu z wiosny 2020 roku, koncertu poświęconego twórczości Petera Greena. Organizatorem tego wydarzenia był przyjaciel Petera Greena i współzałożyciel grupy Fleetwood Mac, Mick Fleetwood. Udało mu się zorganizować zupełnie niesamowite grono wykonawców, o których pewnie jeszcze będę mówił wtedy, kiedy będzie ten album dostępny w całości, bo to będzie nie tylko album dźwiękowy, ale także rejestracja wideo. No i teraz tylko jedno nagranie jest dostępne i to jest Green Manalishi. Tu na gitarze gra Kirk Hammett z Metallica, zresztą na tej samej gitarze, na której przed laty grywał Peter Green, a później przekazał ją Garemu Moore'owi, który z kolei pozbył się tej gitary i ostatecznie w tej chwili jest ona w posiadaniu Kirka Hammetta z Metallica. To jest ów słynny Gibson, na którym Peter Green wygrywał swoje najpiękniejsze gitarowe frazy. W tym koncertowym wykonaniu Green Manalishi usłyszymy mnóstwo różnych innych też wspaniałych gitarzystów, no a do tego jeszcze jest wokalista. A tym wokalistą jest Reverend Billy Gibbons. Oto Mick Fleetwood z przyjaciółmi Green Manalishi.

0: Queen Mother Lacey. Nailed it.
1: I tak sobie pomyślałem, że może warto by było teraz posłuchać kilku nagrań Micka Fleetwooda niezwiązanych z jego tym podstawowym organizmem muzycznym, czyli z grupą Fleetwood Mac, bo Mick Fleetwood od czasu do czasu prowadzi też własną działalność i koncertową, i nagraniową. Kiedy był z zespołem Fleetwood Mac w Warszawie, w Polsce i występował w połowie lat 90. w sali kongresowej, miałem możliwość zamienienia z nim kilkudziesięciu zdań. I wtedy się też opowiedział Mick Fleetwood za swoją bluesową fascynacją i też wyznał, że prowadzi nieformalny zespół, który nazywa się The Mick Fleetwood Blues Band i od czasu do czasu gdzieś tam coś koncertują i może też coś nagrają. Tych nagrań nie powstało wiele, ale niewątpliwie do takich widomych przykładów tego, że Mick Fleetwood to jest bluesman pełną gębą, należą nagrania koncertowe, które ukazały się na albumie Blue Again w 2008 roku. Towarzyszył mu wówczas na gitarze Rick Vito, znakomity gitarzysta, a nieco mniej utalentowany wokalista, ale pół biedy. I teraz chciałbym, żebyśmy posłuchali Micka Fleetwooda z tego właśnie czasu i z tej płyty w dwóch nagraniach. Koncertowych oczywiście. Red Hot Girl i Fleetwood Boogie.

Jeszcze jedno studyjne nagranie Micka Fleetwooda z Rickiem Vito i dodatkowo jeszcze z B.B. Kingiem, bo ci trzej panowie zostali uwiecznieni na znakomitym zresztą albumie firmowanym przez B.B. Kinga zatytułowanym Lucille and Friends. Oto kompozycja Jerry'ego Lynn Williamsa Can't Get Enough, B.B. King, Mick Fleetwood i Rick Vito.

Dominik Abłamowicz, pianista, kompozytor, skończył niedawno 44 lata. No i tę rocznicę właśnie zastanawiam się, czy radosną, czy też taką trochę refleksyjną, postanowił uczcić płytą nagraną w domowym zaciszu, którą zatytułował Blues at Home. Jest na tym albumie także utwór, to są wszystko instrumentalne nagrania, utwór zatytułowany I'm 44, który myślę w pewnym sensie odkrywa prawdziwy stosunek Dominika Abłamowicza do jego obecnego wieku. 44. Dominik Abłamowicz.

Płyta Blues at Home Dominika Abłamowicza została zarejestrowana w warunkach czysto domowych, bezpretensjonalnych, ale być może dzięki temu te nagrania nabrały takiego dodatkowego waloru, całej prawdy o tym, jak współczesny bluesman przy fortepianie może spełniać swoje muzyczne zachcianki, życzenia czy marzenia. A od czasu do czasu, w związku z tym, że nagrania są realizowane w warunkach domowych, dochodzą do tego jeszcze dźwięki związane z ową domowością. Tak też jest w utworze, który otwiera album Blues at Home i nosi tytuł Barking George Boogie Woogie. Ten Barking George to jest szczekający Jurek, bo tak też nazywa się piesek państwa Abłamowiczów, który nie omieszkał skorzystać z okazji i włączył się, nawet czasami tonacyjnie się wpasowując w pasaże fortepianowe Dominika. Barking George Boogie Woogie, Dominik Abłamowicz z albumu Blues at Home.

dopiero w XXI wieku, a teraz ponownie została wydana w postaci zremasterowanej. Oto Little Richard i jego Puppy Dog Song. Niestety nie wiemy, jakie imiona, nazwiska czy pseudonimy noszą pieski, które występują w tym nagraniu.

Kolejne nagranie bluesowe poświęcone pieskom to utwór zatytułowany He's a Dog Elvina Bishopa z albumu Getting My Groove Back. I tutaj piesek prawdziwy nie występuje głosowo, tylko artyści uczestniczący w tym nagraniu naśladują psie poszczekiwanie i czasami też chyba popiskiwanie. Nie wiem, czy sam Elvin Bishop również naśladuje pieska, ale niewątpliwie cały ten utwór jest wynikiem bardzo pozytywnego, a może nawet powiedziałbym emocjonalnego stosunku Elvina do pieska. He's a dog.

ten emocjonalny związek z psem pięknie zaakcentował Chris Stapleton na wydanej w 2020 roku płycie Starting Over. Utwór nosi tytuł Maggie's Song i ta Maggie to nie jest kobieta, to jest imię psiny, którą Chris Stapleton ze swoją żoną przygarnęli kiedyś i spędzili z nią kilkanaście lat. A właśnie w tym roku 2020 Maggie odeszła. Jej poświęcił piosenkę Chris Stapleton.

teraz przejdźmy do klasyka bluesa, czyli do Little Miltona, który w swoim katalogu własnych nagrań ma także utwór zatytułowany My Dog and Me. I z albumu The Last Soul Company właśnie Little Milton z dużym składem instrumentalnym zaprezentuje tę swoją pieśń o psie. My Dog and Me.

Kończę to psie, ale nie pieskie, tylko psie wydanie pierwszego odcienia bluesa nagraniem Dog in my Backyard, czyli piesek na moim podwórku. Ten utwór słyszeliśmy chyba też podczas występu tych artystów na festiwalu Jimmy Way w Ostrowie Wielkopolskim. Zespół Mississippi Heat wykona Dog in my Backyard na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: That's a rip. That's a fucking rip, dude. Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: W 2025 roku audycja Bielszy odcień bluesa obchodzi swoje 50-lecie. Pół wieku, panie i panowie. Pomyślałem więc, że z tej okazji od czasu do czasu będę nawiązywał do tej rocznicy i przywoływał różne przygody Bielszego odcienia bluesa związane zazwyczaj z koncertami, które pod hasłem Bielszy odcień bluesa odbywały się i tu, i tam. A w tej audycji chciałbym zapoznać tych, którzy jeszcze nie wiedzą, z genezą Bielszego odcienia bluesa, genezą nazwy i samej istoty tej audycji. Żeby to Państwu jasno i klarownie przedstawić, postanowiłem skorzystać z tekstu klasycznego, czyli z fragmentu mojej książeczki Blues z kapustą, która nakładem wydawnictwa Znak ukazała się w 2017 roku. Pozwolę sobie więc zacytować. Na początku lat 70. byłem przez krótki czas disc jockeyem. Postanowiłem jednak zakończyć karierę prezentera dyskotek, bo w tym fachu zasadniczym narzędziem były single, a mnie interesowały long playe, albumy. Właśnie na nie wydawałem zaoszczędzone dewizy i kolekcja szybko rosła. Na początku przyszedł mi do głowy tytuł. Stanąłem kiedyś przed półeczką z płytami i gapiłem się na nią, by wybrać coś odpowiedniego na tę chwilę. The Allman Brothers Band, The Animals, Jeff Beck, The Paul Butterfield Blues Band, Eric Clapton, Cream, Fleetwood Mac, John Mayall, Johnny Winter. Moja muzyczka, mój rock and roll, mój blues. Tak jest. Bielszy odcień bluesa. Byłem tak podniecony tym olśnieniem, że niemal natychmiast zadzwoniłem do Wojtka Mana. Mam pomysł na audycję, właściwie na tytuł. Nie, na jedno i na drugie, no i płyty są, i ty też przecież masz od groma tych płyt, i Dylana, i J.J. Cale'a, Bardona, Them Pretty Things. Nie pamiętam dokładnie, co mi odmruczał, ale z pewnością nie było to Spadaj. Spisaliśmy na kartce A4 manifest programowy, który Wojtek przedstawił w centrali przy Myśliwieckiej. Programem Trzeciego Polskiego Radia zawiadywała wówczas Ewa Ziegler, a redakcją muzyczną Krystyna Kępska. Pomysł chyba się paniom spodobał, bo w końcówce 1975 roku pojawiła się na antenie audycja Bielszy odcień bluesa, poprzedzona charakterystycznym sygnałem. O tym, jak ten sygnał powstał, a także o różnych innych historiach związanych i z samą nazwą, i z przygodami związanymi z koncertami pod hasłem Bielszy odcień bluesa, będę w innych audycjach Państwa informował, ilustrując to odpowiednimi nagraniami. A w tej audycji chciałbym przywołać pewien historyczny moment, który miał miejsce 30 listopada 2002 roku w sali imienia Agnieszki Osieckiej, kiedy to święciliśmy 25-lecie Bielszego odcienia bluesa. Święciliśmy, no bo była publiczność, święciliśmy, bo byli też bliscy mi ludzie, dzięki którym to przedsięwzięcie mogło się odbyć. Przede wszystkim chciałem tu wspomnieć Jacka Ksenia, mojego przyjaciela, fana dobrej muzyki, no a przede wszystkim fana zespołu Jam, który wówczas piastował stanowisko prezesa jednego z naszych najważniejszych banków i ów bank dzięki jego protekcji sponsorował przedsięwzięcie zatytułowane Jan Chojnacki, Bielszy odcień bluesa, 25 lat z trójką. pod tym właśnie hasłem odbył się koncert, w którym uczestniczyły dwa znakomite organizmy wykonawcze. Zespół Jam i zespół The Blues Band z Wielkiej Brytanii. O The Blues Band innym razem, a dziś chciałbym, żebyśmy przypomnieli sobie razem ten właśnie koncert zespołu Jam. A więc, panie i panowie, wieczór 30 listopada 2002 roku. Sala imienia Agnieszki Osieckiej i oto w tej sali rozbrzmiewa nasz słynny sygnał.
3: Oh! Everybody!
1: Pierwszy odcień bluesa.
4: W ten oto sposób młodzież zebrana w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przywitała słuchaczy programu trzeciego. 10 lat temu zespół Jam święcił swoje dziesięciolecie w sali katowickiego Spodka. Zaprosił mnie wówczas, bym ten koncert zapowiedział i poprowadził. To było niezapomniane 3 godziny. Z zespołem Jam. W 25-lecie mojej audycji nie mogło być inaczej. Zespół Jam zagra za chwilę dla nas wszystkich i cieszyć nas będzie przez najbliższe 55 minut. Na perkusji zagra Zbyszek Szczerbiński. Zbyszek Szczerbiński. Na basie kołysać nas będzie Beno Tręba. Beno Tręba. Najbardziej cudowne opuszki palców i niezastąpiony Paweł Berger na klawiszach. Cudna gitara Adaś Otręba, Adaś Otręba. I równie cudna gitara elektryczna Jerzy Styczyński, Jerzy Styczyński. Śpiewać będzie tak jak nikt. Maciej Balcar. Panie i panowie, dziewczęta i chłopcy, bracia i siostry, Jam!

Piosenka specjalnie dla naszego przyjaciela, który jest tutaj główną postacią dzisiejszego koncertu i jest w dodatku skazany na blues.

Panie i panowie, wprost ze studia Agnieszki Osieckiej przy ulicy Myśliwieckiej ze stolicy polskiej Warszawy, zespół Dżem. A naprzeciwko zespołu Dżem młodzież pragnąca słuchać pięknych dżemowych piosenek. Zespół Dżem!

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Jan Chojnacki melduje się w Bielszym odcieniu bluesa i po tym sygnale, który jest sygnałem podstawowym, teraz zabrzmi w tej audycji sygnał, do którego troszkę też się zapewne przyzwyczailiśmy, czyli sygnał zwiastujący, że ta audycja, jej program jest przygotowany przez kogoś z naszych słuchaczy lub słuchaczek. A tym razem, i to już, panie i panowie, po raz drugi, tę audycję przygotował nasz słuchacz i patron, pan Andrzej Marchewicz.

0: Fanfary dla patrona. To jest niezwykłe wydarzenie w historii Bielszego Cienia Bluesa i fanfar dla patrona, bo po raz pierwszy ktoś zdecydował się po raz kolejny zgłosić akces do zaproponowania programu audycji. Pan Andrzej napisał do mnie też mail, w którym wszystko wyjaśnił, a także, i to już niezwykła zupełnie pracowitość, przysłał mi znaczną część nagrań, które pojawią się właśnie w tej audycji. Pan Andrzej pisze: drogi panie Janie, to ja jestem drogi pan Jan, piszę ponownie do pana z propozycją kolejnej audycji. Pretekstem dla tej propozycji była pana, czyli moja audycja, w której mówił pan, czyli ja, o miejscach będących jakby sanktuariami naszej muzyki. Dla mnie, pisze pan Andrzej, takim sanktuarium jest stary dom w Domecku koło Opola. Właściciel tego obiektu, Jan Cieślik, jest wielkim fanem muzyki, a zwłaszcza bluesa. Dzięki niemu miałem nie tylko ja, zresztą możliwość poznania ciekawych wykonawców naszej muzyki. I tym wykonawcom poznanym dzięki Dankowi chciałbym poświęcić tę audycję. No i tak też będzie. Pan Andrzej Marchewicz przysłał propozycję 7 nagrań konkretnych, a na kilka pozostałych dał mi wolną rękę pod warunkiem, że będą to ci wykonawcy, których on sobie ceni i lubi. Zacznijmy może teraz od muzyki, a potem jeszcze kilka słów poświęcę owemu staremu domowi, które mieści się w Domecku koło Opola. I tam też właśnie pan Andrzej miał możliwość wysłuchania koncertu Aleksa Rossiego. Któż to jest Aleks Rossi? To jest bluesman rodem z Brazylii. Jest harmonikarzem, trochę też czasami śpiewa. Przez dobrych kilka, czy może nawet kilkanaście lat grywał i występował w Stanach Zjednoczonych i to w otoczeniu tamtejszych znakomitych bluesmenów. Ale pewnego dnia nieopatrznie zdecydował się wrócić na chwilę do rodzinnego miasta w Brazylii, żeby odwiedzić rodzinę, no i później okazało się, że do Stanów już wrócić nie może, bo widocznie coś tam było nie tak z wizą. W związku z tym Aleks Rossi poświęcił się krzewieniu bluesa u siebie w Brazylii, także w Argentynie, no i także od czasu do czasu występuje w Europie. I w Europie dotarł chyba w 2007 roku do Domecka i tam zagrał koncert w Starym Domie. Pan Andrzej, autor dzisiejszej audycji, kupił także właśnie podczas koncertu płytę Aleksa Rossiego zatytułowaną Let Me In i z tej płyty proponuje utwór zatytułowany Show Me Your Bombacha.
1: Go, man.

także swoją polskością, bo nawet niemieccy historycy przyznają, że nazwa tej miejscowości musi się wywodzić z polsko brzmiących imion czy nazw. Tak jak też wspominał pan Andrzej w swoim liście, właścicielem tego obiektu jest pan Jan Cieślik, który kilkanaście lat temu przybył do Domecka i tak się zachwycił pewną nieruchomością w tym Domecku, że postanowił ją kupić, wyremontować, no bo nie była w najlepszym stanie, i uczynić z niej przybytek restauracyjno-koncertowy, który nazwał Stary Dom. Ponieważ jest fanem muzyki, zwłaszcza tej okołobluesowej, zaczął rozglądać się, czy nie byłoby chętnych, którzy chcieliby wystąpić w jego starym domu, i z biegiem lat ta jego pasja nabrała szerszego rozgłosu, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Stąd też zdarza się często, że artyści podróżujący po Europie zjeżdżają czasem z głównych traktów, by trafić do Starego Domu w Domecku i tam koncertują. I dzięki nim nasz patron, pan Andrzej Marchewicz, mógł poznać kilkunastu artystów z kręgu okołobluesowego, którzy odwiedzili w ostatnich dziesięcioleciach naszą ojczyznę. Aleks Rossi już zaznaczył się w tym programie, a teraz będzie Bernard Allison, który był w Domecku chyba gdzieś w okolicach 2010-2011. Bernard Allison zaprezentuje się w utworze The Other Side, który pochodzi z płyty o tym samym tytule, płyty, którą pan Andrzej Marchewicz, nasz patron, kupił sobie po koncercie Bernarda Allisona w Starym Domu w Domecku.

0: Wśród artystów, którzy jakoś szczególnie zapadli panu Andrzejowi w pamięci i w sentymencie, jest też Lester Kitson, czyli nasz rodak, który używając tego mile brzmiąco dla bluesmana pseudonimu, występuje jako gitarzysta i wokalista ze swoimi zespołami nie tylko w Polsce, ale także i za granicą. Pan Andrzej Marchewicz stał się posiadaczem albumu Lestera Kitsona, który nosi tytuł Live in Prague, czyli albumu z rejestracją koncertu Lestera Kitsona i jego tria w Pradze. Ten album rozpoczyna nagranie zatytułowane Lester is in Town, Lester Kitson Trio.
1: Good evening everyone. Actually, dobry wieczór.

0: All right, thank you everyone. I hope you like it.
1: Wśród znakomitości, które zagrały w starym domu w Domecku koło Opola, znalazł się także Otis Taylor. No, niewątpliwie jedna z bardzo znaczących postaci współczesnego bluesa, zresztą nie tylko bluesa. To był rok 2008. Otis Taylor promował wówczas swój album zatytułowany Definition of a Circle i właśnie z tej płyty pan Andrzej Marchewicz zaproponował utwór zatytułowany Looking Over Your Fence.

Nieco wcześniej, bo zdaje się gdzieś koło 2006 roku, w starym domu w Domecku zagrał Zac Harmon. Świetny gitarzysta i wokalista, chyba parokrotnie nagradzany nagrodami The Blues Music Awards. I te wszystkie amerykańskie wyróżnienia nie przeszkodziły mu w tym, żeby przybyć do Europy i razem ze swoim zespołem zagrać w starym domu w Domecku. Zac Harmon z albumu The Blues According to Zacharia w utworze A Hole in My Heart.

Wszystkie te nagrania, które przed chwileczką Państwo słyszeli, pochodzą z osobistej biblioteki nagraniowej pana Andrzeja Marchewicza, który dostarczył mi te nagrania w formie cyfrowej, no i dzięki temu nie musiałem latać po półkach i wyciągać zakurzone płyty z mojego archiwum, tylko sobie po prostu pyk, pyk, pyk, popykałem i mam. I Państwo też mają. No ale na liście pana Andrzeja znalazło się także kilkoro wykonawców, do których już dał mi wolną rękę w sensie wyszukania kolejnego konkretnego utworu. Do takich artystów należy Javier Vargas, którego Vargas Blues Band także grał w Starym Domu w Domecku. Z bogatego bardzo repertuaru Javiera Vargasa wybrałem mój ulubiony utwór i mam nadzieję, że może to być też coś, co będzie pasowało panu Andrzejowi, mianowicie Blues Latino. Przecież Javier Vargas jest uważany za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli latynoskiego bluesa. Blues Latino z koncertu w wykonaniu Vargas Blues Band.

0: Luz Latino. Gracias.
1: No i oczywiście w Starym Domu w Domecku występują też znakomici polscy artyści. Wśród nich znalazł się także zespół Cree, który zagrał tam, jak sądzę, nie tylko jeden raz, ale pan Andrzej wybrał z repertuaru Cree nagranie zatytułowane Po spowiedzi. Ono znalazło się na wydanej w 2012 roku płycie Diabli Nadali. No i oto teraz Sebastian Riedel i Cree Po spowiedzi.

Nie brakło też w gronie wykonawców, którzy bawili publiczność w Starym Domu w Domecku, zespołu Jam. Z repertuaru Jamu pan Andrzej wybrał utwór zatytułowany Partyzant. To kompozycja Zbyszka Szczerbińskiego do słów Maćka Balcara z albumu Muza z 2010 roku. Partyzant.

Na zakończenie tej audycji, której autorem jest w całości pan Andrzej Marchewicz, nasz patron, kolejne nagranie w wykonaniu naszych polskich okołobluesowych artystów, czyli Piotr Nalepa Breakout Tour. Oczywiście nie mam żadnego nagrania koncertowego ze Starego Domu w Domecku, ale mam nagranie koncertowe, w którym sam uczestniczyłem, którego byłem współorganizatorem, a więc pomyślałem sobie, że może wspólnie odbierzemy tę atmosferę, którą Piotr Nalepa Breakout Tour z przyjaciółmi potrafił stworzyć. Oto Żana Lubera ze swoimi przyjaciółmi i z Piotrem Nalepą, W co mam wierzyć? To był pierwszy odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Żaneta Luber.
1: Radio Baobab.
2: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
1: Radio Baobab.

0: Everybody!
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Ten sygnał nie kłamie, panie i panowie, to jest bielszy odcień bluesa, bo ten sygnał od ponad 45 lat zwiastuje nadejście tej audycji na antenie. No, na różnych antenach, tym razem to jest antena niezłomna Radia Baobab.
3: A feather, whole bunch of blues lovers gathered together, fixing to get loose, have a good time, like Brother Charlie says, I ain't lying, so clap, stomp, holler and yell,

Cała dzisiejsza audycja będzie poświęcona nominacjom do Blues Music Awards na rok 2021. Jak Państwo zapewne wiedzą, ale być może są też i wśród nas jacyś bluesowi neofici czy neofitki, więc spieszę wyjaśnić, że Blues Music Award to jest najistotniejsze, najważniejsze wydarzenie i najważniejsze wyróżnienie w świecie współczesnego bluesa. To są wyróżnienia, nagrody, które są owocem pracy The Blues Foundation, czyli amerykańskiej organizacji non-profit, która za swój cel ma pielęgnowanie dziedzictwa bluesa, dbałość o przyszłość i rozwój tej wyjątkowej amerykańskiej formy sztuki, ma w swoim zakresie działalności szerzenie kultury bluesa na całym świecie oraz wreszcie promocję nagrań i imprez z bluesem związanych. The Blues Foundation powstało w 1980 roku. Przez pewien czas te nagrody, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, nosiły nazwę W.C. Handy'ego, ale od dobrych kilkunastu lat noszą już nazwę The Blues Music Awards. The Blues Foundation skupia około 200 organizacji bluesowych, głównie amerykańskich, ale także z całego świata. Przyznaje także słynne Keeping the Blues Alive Awards. To są takie wyróżnienia za całokształt działalności na różnych polach krzewienia świadomości bluesowej na świecie. W Polsce te Keeping the Blues Awards otrzymały festiwale, czyli Rawa Blues i Jimmy Way Blues Festival oraz kwartalnik Twój Blues. Po tym krótkim wprowadzeniu przejdźmy do prezentacji Blues Music Awards 2021. Birds of a Feather to jedno z nagrań, konkretnie wręcz pierwsze nagranie, które otwiera album Elvina Bishopa i Charlie'ego Musselwhite'a zatytułowany 100 Years of Blues. I to jest jeden z pięciu albumów nominowanych do tytułu albumu roku. W tym wydaniu Pierwszego Cienia Bluesa zajmiemy się tylko trzema kategoriami, mianowicie kategorią album roku, kategorią pieśń roku i kategorią Best Emerging Artist Album, czyli album najlepiej zapowiadającego się artysty. Zaczęliśmy od Elvina Bishopa i Charlie'ego Musselwhite'a, bo też tak w kolejności alfabetycznej są umieszczane tytuły albumów nominowanych do tytułu albumu roku. Przy okazji tej nominacji chciałbym jeszcze wspomnieć o bardzo istotnej osobie, która ma w tej sprawie pewien drugoplanowy udział, ale jest ogromnie istotna. A myślę o Kidzie Andersenie, znanym nam z występów z zespołem Ricka Estrina and the Nightcats. No i on właśnie odpowiada za produkcję tego albumu, a także jest współproducentem kilku innych wydarzeń, które aplikują do głównej nagrody The Blues Music Award. Kid Andersen i jego Graceland Studio stają się bardzo istotnym elementem w świecie współczesnego amerykańskiego bluesa, bo Kid Andersen przyciąga do siebie znakomite postaci bluesowej sceny, czasami też wydobywa je z głębokiego zapomnienia, no i dzięki niemu powstają właśnie wspaniałe bluesowe płyty, tak jak ta 100 Years of Blues. Drugim albumem nominowanym do tytułu album roku jest album Bobby'ego Rusha zatytułowany Rower Than Row. To bardzo tradycyjnie bluesowe przedsięwzięcie. Tutaj Bobby Rush jest absolutnie samodzielnym realizatorem swojego pomysłu, a ten pomysł to przypomnienie podstawowych utworów bluesowych, które ukształtowały całą dzisiejszą bluesową strukturę w Stanach i na świecie. A to są jednocześnie te utwory, które Bobby Rush jako młody człowiek przyjmował do swojej bluesowej wyobraźni.
Tytuł też charakterystyczny, Rower than Row. No już nic bardziej surowego nie można było zdziałać, niż wykonać 11 pomnikowych numerów bluesowych tylko z gitarą, tylko z harmonijką, tylko z własnym głosem. I to właśnie zrobił Bobby Rush na albumie Rower than Row. Z tej płyty bardzo zasłużone dla bluesa i także dla rock bluesa, Dust My Broom. Oto Bobby Rush.

Kolejny album pretendujący do tytułu album roku 2021, oczywiście w kategorii bluesowej, to album Roniego Earla and the Broadcasters zatytułowany Rise Up. Szczerze mówiąc, spośród 5 nominowanych ta płyta moim zdaniem najmniej zasługuje na to wyróżnienie, ale to pewnie dlatego, że ja mam jakiś bardzo osobisty, niespecjalnie entuzjastyczny stosunek do tej części twórczości Roniego Earla, której towarzyszy głos jego chyba ulubionej wokalistki, czyli Diane Blue. A ja głosu Diane Blue jakoś nie trawię i przeszkadza mi ona w realizacjach nagraniowych Roniego Earla. Stąd też z albumu zatytułowanego Rise Up wybrałem utwór instrumentalny Talking to Mr. Bromberg.

Po tych krytycznych uwagach odnośnie płyty Roniego Earla przechodzę teraz do albumu, który też pretenduje do tytułu Album Roku. I to jest płyta, do której już żadnych zastrzeżeń nie mam. A mówimy o albumie zatytułowanym Too Far From The Bar. No już sam tytuł może dobrze nastroić, bo sugeruje, że będzie zabawowo. No i rzeczywiście tak też jest. Wykonawca Sugar Ray and the Blue Tones. Ale to są tylko wykonawcy wiodący, bo do tego jeszcze jest Charlie Batty, gitarzysta, który odszedł z tego świata niedługo po zarejestrowaniu tej płyty i wygląda na to, że to jest jego ostatnie nagranie na tym bluesowym padole. Sugar Ray Norcia to oczywiście wokalista, no i harmonikarz. Charlie Batty to gitarzysta. Do tego jeszcze w kilku nagraniach dokłada drugą gitarę Duke Robillard. I właśnie z udziałem Duke'a Robillarda z albumu nominowanego do nagrody Blues Music Awards za album roku nagranie zatytułowane I Got a Right to Sing the Blues. Sugar Ray Norcia, śpiew i harmonika, na gitarach Charlie Batty i Duke Robillard.

Piąta pozycja na liście albumów nominowanych do tytułu Album Roku przez The Blues Foundation to płyta, która jak sądzę ma największe szanse, żeby zdobyć ten tytuł, czyli Uncivil War Shemeiki Copeland. Shemeika Copeland staje się poniekąd nie tylko głosem, ale i twarzą współczesnego bluesa, bo jest wykorzystywana nie tylko jako artystka nagrywająca czy artystka estradowa, ale także jest wykorzystywana jako prowadząca różne ważne przedsięwzięcia z dziedziny bluesa w Stanach Zjednoczonych. Płyta Uncivil War jest też nieco odmienna w swojej stylistyce muzycznej i powiedziałbym także takiej ogólnospołecznej, bo to jest niewątpliwie album przepełniony tekstami odnoszącymi się do współczesności i to często krytycznie odnoszącymi się do tej współczesności. Ale ja wybrałem z tego albumu utwór, powiedziałbym, najbardziej skłaniający do kołysania się. Shemeika Copeland z albumu Uncivil War zaśpiewa She Don't Wear Pink.

Przechodzimy teraz do kolejnej kategorii The Blues Music Awards, czyli do piosenki roku, Song of the Year. W ubiegłym roku zwyciężył w tej kategorii Nick Moss ze swoim zespołem i z piosenką Lucky Guy. A jak będzie w tym roku? No ja mam swojego faworyta, o którym za chwilę, ale teraz prześledźmy kolejno według alfabetu ułożone 5 nominacji do tytułu Bluesowa piosenka.

To była pierwsza z nominowanych piosenek do tytułu Piosenki Roku. Wykonawca Frank Bay. To bardzo zasłużona postać w świecie amerykańskiego bluesa. Artysta w sile wieku, który znów skorzystał ze wsparcia wspomnianego wcześniej Kida Andersena. Bowiem właśnie Kid Andersen wyprodukował, nagrał, a także współuczestniczył jako instrumentalista w nagraniu całej płyty Franka Baya zatytułowanej All My Dues Are Paid. I właśnie to tytułowe nagranie z tego albumu jest nominowane do tytułu Piosenki Roku.

Kolejna nominacja przypadła Walterowi Troutowi i jako wykonawcy, i jako kompozytorowi, bo on jest autorem tej właśnie piosenki. Zresztą tak jak wszystkich nagrań na albumie zatytułowanym Ordinary Madness. Z tego albumu Collegium The Blues Music Foundation przyznało nominację utworowi zatytułowanemu All Out of Tears. Oto Walter Trout.

seniorem wśród nominowanych autorów piosenek, które mogą się stać hitami roku, jest Don Bryant. Rocznik 1942 ma za sobą nie tylko udaną karierę wokalną, ale także zaznaczył się w historii jako kompozytor kilku bardzo znanych utworów. Wśród nich ten najbardziej znany, czyli I Can't Stand the Rain, który napisał dla swojej kobiety, czyli dla Anne Peebles, ale potem spopularyzował ten utwór zespół Eruption, no a jeszcze bardziej chyba udało się to Tinie Turner. Piosenka nominowana do tytułu Pieśni Roku nosi tytuł Is It Over? Don Bryant.

No, o tym utworze już mówiłem przy okazji prezentacji fragmentu płyty o tym samym tytule, czyli płyty Shimiki Copeland zatytułowanej Uncivil War. No, ponieważ utwór tytułowy jest nominowany, to mimo iż wielokrotnie już był prezentowany w różnych moich audycjach, postanowiłem go tak jeszcze raz powtórzyć, żeby już nam się tak utrwalił na dobre. Oto Shimika Copeland, Uncivil War.

Wspominałem, że mam swojego faworyta wśród piosenek nominowanych do tytułu Pieśni Roku i tą piosenką jest Blues Coming On, napisana przez Diona Di Mucci i przez niego głównie wykonywaną, no ale jest tu także ukryta dodatkowa atrakcja, która być może przysporzy temu właśnie nagraniu jakichś dodatkowych atutów i może ona stanie się bluesową piosenką roku, czego ja sobie bym zresztą bardzo życzył. Oto Dion Di Mucci z Joe Bonamassą w utworze Blues Coming On.

Tak się tu przyjemnie do Państwa mówi i nadaje, że nie zauważyłem, że to już godzina audycji za nami, więc pora chyba kończyć. I przerzucę prezentację kolejnych nominacji do Blues Music Award do następnej audycji Pierwszy Odcień Bluesa. Na zakończenie tej, żeby zanęcić troszkę, przedstawię nagranie z jednej z płyt nominowanych w kategorii Best Emerging Artist Album. I będzie to utwór zatytułowany So Long, czyli taki troszkę pożegnalny. A wykonawca Andrew L. Lee. To był Pierwszy Odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Kolejnej godzinie naszego programu patronować będą Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski, twórcy kabaretu Starszych Panów. Upłynęło już ponad 50 lat od premiery kabaretu Starszych Panów w Telewizji Polskiej i właśnie na 50-lecie kabaret doczekał się wreszcie pełnego zapisu na płytach kompaktowych. To wydawnictwo Polskiego Radia, zredagowane bardzo starannie przez Grzegorza Wasowskiego, przyjaciela Radia Baobab. Zachęcamy wszystkich słuchaczy do zapoznania się z całością tego, co zawierają płyty kabaretu Starszych Panów od A do Z. A teraz posłuchamy premierowych nagrań z 1958, 9 i 60 roku. Zapraszamy na wieczór pierwszy. Tytuł tego wieczoru: Popołudnie Starszych Panów. Premiera odbyła się 16 października 1958 roku.
3: Tu kabarecik Starszych Panów, to znaczy przyjaciela i mój. Siedzimy sobie z przyjacielem na naszej ulubionej kanapce i na naszym ulubionym tle muzycznym.
4: Jesteśmy ładnie, starannie ubrani. Czarne żakiety, sztuczkowe spodnie, jasne kamizelki, getry, perłowe plastrony z perłą plastronową.
3: No, trzeba przyznać bez hipokryzji, że do tego jesteśmy dosyć przystojni.
4: No, nie tylko do tego.
3: Jeden z nas z włosami tu i ówdzie przyprószonymi siwizną, a drugi z głową tu i ówdzie przyprószoną włosami.
4: I tak to pogwizdujemy sobie, to toniemy we wspomnieniach.
3: Tak.
5: I znaleźliśmy się w wieku, trudna rada, że się człowiek przestał dobrze zapowiadać.
3: Ale z drugiej strony również cieszy się, że się również przestał zapowiadać źle. Starsi panowie, dwaj, już szron na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle maj. Starsi panowie dwaj, już szron na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle maj. I ta trwoga, trudna rada, że się nie wie, czy się człowiek dla dam nada.
5: Ale z drugiej strony chwili takiej wdzięk, gdy rozwieje dana dama taki lęk.
3: O, starsi panowie dwaj, już szron na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle maj. Starsi panowie dwaj, już szron na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle maj.
5: Za granicę raczej nikt już nas nie wyśle. Zostaniemy, trudna rada, my przy Wiśle.
3: Ale z drugiej strony też się cieszy człek, z geografii znając gorszych parę rzek.
4: Starsi panowie dwaj, już szron na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle maj.
3: Starsi panowie
4: dwaj, już szron na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle maj.
3: Nie liczymy, trudna rada, też z kolegą, by na Marsa wija Sputnik się w tętego.
5: Ale z drugiej strony, czy na Marsie gra, gdy w ankiecie się ziemianin były ma?
4: Starsi panowie dwaj, już szron na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle maj. Starsi panowie dwaj, już szron na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle maj.
5: Trudna rada, jeśli chodzi o karierę, to nie będzie, już nie będzie się premierem.
3: Ale z drugiej strony weźmy, co tu kryć, jak to długo tym premierem trzeba być.
4: Starsi panowie dwaj, już szron na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle maj. Starsi panowie dwaj, już szron na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle maj.
3: Spójrz,
0: O, Walczyk!
5: A skądżeś się wzięłaś, nasz Walczyku?
6: Z 19 wieczku.
0: Z 19.
6: Tra, la, la.
0: Tra, la, la.
6: La, la, la.
0: Mój Boże.
6: To pan Lenner walca gra.
0: Walca gra.
6: Można tańczyć całą noc.
0: Oczywiście całą
6: taka
0: noc.
6: Taka jest w tym walcu moc.
0: Jaka moc.
5: Tra, la, la, la, la. La, la. To pan Lanner walca gra, zasłuchany w rytmie tym, cały Wiedeń tańczy z nim.
6: Bucik z miasta, bucik z wioski,
0: no patrz,
6: Walczyk wodzi, Jezonoski, Walczyk boski, Lannerowski, tańczy go cały kraj tylko. Graj.
0: Tylko mu graj.
5: Tylko mu graj.
6: Od brzemyczka, Utrzewiczka,
0: tak?
6: Do guziczka, Ustaniczka,
0: z
6: każdej panny, baletniczka, każda we krwi to ma co Lanner gra.
0: Oj ma, oj ma.
6: Cały kraj za zachwycie brał.

0: przedsięwzięcie ma, że nie porwie bardziej nas. Nawet sam pan Johann Strauss.
1: Oj, nie porwie, oj nie.
2: Płyń,
1: słyń mi,
2: ze swej wiecznej młodości, jak sam,
1: letni wiatr,
2: mój walczyku, kolor światy, z rąk do rąk,
1: nieś ten pąk,
2: goździk pierwszej miłości,
1: cudowny,
2: który rósł, żebyś niósł.

0: jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko szklaneczki tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął, arrivederci lato.
0: Gdy wtem drzwi cicho skrzypną,

0: tak wdzięczni, że nas darzysz.
1: Pod koniec już sezonu
0: o tobie będzie marzyć, twój zapach czule chłonąc, a potem syci woni. Poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.

0: Ojej,
1: wzywa was do uczczenia milenium.
0: Wyście, panie.
1: Tango rzepicha. Jeszcze naród się nie ochrzcił, jeszcze w piątki on nie pościł, jeszcze w kniei wśród zawień protoplasta, jeszcze Wanda w Wiśle dyszy, jeszcze popiel w kiszkach myszy, a już słychać taki refren w chacie Piasta, że picho siądź przy prakolowrotku, że picho przodzie wątek prapraprzodków, prapraprać, prapra ojców prawych, praziarno sprawy w pragliebie sać, byłby prakiep, kto dałby miastowie Piastów praszczep, począć innej szkole, prazmierz pranoc zapowiadać cicho, więc swój drzepicho w mych ramion moc. Wkrótce potem postrzyżyny ziemowita, już wypita okolica,

0: Senim spowiek spędza refren w zwie piasta, żeb ich osiąść przy wrotku, żeb ich obsiąść wątek pra-pra-przodków, pra-pra-pra-mać, pra-pra-ojców prawych, pra-ziarno sprawy w pra-glebie sać. Byłby pra-kiep, kto dałby miastowie piastów praszczep, począć innej z kobiet, prazymierz pranoc zapowiadać cichą, więc swój drzepichą w mych ramion moc. My to tut le lesio, refran!
1: Drzepicho, siądź!

0: Sowowrotku, że picho prządź, wątek pra przodków. Pra pra pra masz, pra pra ojców prawy, pra ziarno sprawy, pragnę wysać. Byłby prakiem, to dałbym ja stole, piasto w praszczep, począć innej szkole, pra zmierz pra nogę, opowiadać cicho.
1: Kiepier Amorozo.
0: Więc spójrzże picho, my chrobiane moc.
2: Pa, pa, pa, na dziś już chyba dość. Pa, pa, pa, nie czyńmy więc na złość. Chęć ukróć mi i uśmiech żyć mi, choć trochę ściska na stół.
3: Bo kochani, ten wieczór z wami naprawdę był tredu.
2: Bo kochani, ten wieczór z wami naprawdę był tredu. Pa, pa, pa, gdyby nie czas, nie czas. Pa, pa, pa, wciąż byście mieli nas.
3: Lecz niestety to już kuplety skąpane w les naszych dżdżu.
2: Bo nie wiemy, czy tu wrócimy z dyrekcją nothing to do.
4: Bo nie wiemy, czy tu wrócimy z dyrekcją nothing to do.
2: Pa, pa, pa, skończone dzisiaj gry. Pa, pa, pa, co złego to nie my. Lecz zacina się nam kurtyna, właśnie. Więc jeszcze śpieszmy co tchu.
3: Wam zaśpiewać,
2: ku wam powiewać.
3: Raz jeszcze łubudu.
2: Wam zaśpiewać, ku wam powiewać. Raz jeszcze łubudu. Pa, pa, pa. Kurtyna, kurtyna.
3: Na czas.
2: Pa, pa, pa. Kurtyna, panowie, kurtyna.
3: To pioruna, nie męczcie tu nas, ostatkiem godziny już tchu.
2: Ruszyła, ruszyła kurtyna.
4: Pa, pa, pa, pa, starszych panów dwóch. Pa, pa, pa, pa, starszych panów dwóch.
5: Słuchali państwo uprzejmie obszernych fragmentów czterech pierwszych wieczorów kabaretu starszych panów z lat 1958-60. Całość kabaretu starszych panów jest dostępna na 6 płytach CD wydanych przez Polskie Radio. Zestaw ten nosi tytuł Piosenki kabaretu starszych panów od A do Z.
6: Everybody,
7: bielszy odcień bluesa.
5: W bielszym odcieniu bluesa melduje się Jan Chojnacki i w tym wydaniu tej słynnej audycji przedstawię państwu historię. I będzie to historia jednego gitarzysty. No i od razu niech zabrzmi muzyka, bo wtedy zapewne większość z moich stałych słuchaczek i słuchaczy domyśli się, kto będzie bohaterem tej opowieści.
8: Everybody, what do you say? You know what to do on a crow. When I point at you, you say crow as loud as you can. We're gonna start it out. Crawl on three, everybody, to the high heavens. Crawl on three, ready? One!

0: love you, Barbie. Thank you.
1: The Crawl to był jeden z największych przebojów słynnej orkiestry teksańskiej, czyli The Fabulous Thunderbirds. Mówię słynnej, no bo słynna ona była rzeczywiście w kręgach i teksańskich, i tych słuchaczek i słuchaczy, którzy kochają taką właśnie skoczną blues-rockową muzyczkę, zawieszoną głównie na słynnych teksańskich shuffles. A głównym bohaterem nie będzie dzisiaj zespół, tylko będzie jeden z współzałożycieli i liderów, czyli Jimmy Vaughan. Jimmy Vaughan skończył w 2021 roku 70 lat i troszkę pewnie dlatego, żeby jakoś podsumować dotychczasowe swoje osiągnięcia, doprowadził wreszcie do wydania pięknego zbioru 96 nagrań pod wielce znaczącym i jednoznacznym tytułem The Jimmy Vaughan Story. Oczywiście, jak to teraz w modzie, to wydawnictwo ukazało się w kilku różnych edycjach, ale ta podstawowa zawiera 5 płyt CD i wspaniale ilustrowaną i bardzo elegancko wydaną książeczkę w formacie płyty CD, 240 stron wypełnionych tekstami, zdjęciami, no i oczywiście wszelkimi szczegółami dotyczącymi nagrań z tych 5 płyt. Wśród tych 96 nagrań znalazło się sporo wcześniej nigdzie nie publikowanych. Oczywiście one pewnie krążą gdzieś tam w internecie, ale w sposób nieoficjalny, a tutaj to wszystko podpisał i własnym autografem zatwierdził Jimmy Vaughan, więc wszystko jest już oficjalne. Nie będę opowiadał o całej historii, o tym jak rozwijała się kariera albo i jak życie się toczyło Jimmy'ego Vaughana, bo będę tylko się zatrzymywał na pewnych kamykach milowych czy też kamieniach milowych jego twórczości i muzycznej podróży przez świat i będę wybierał nagrania, których dotychczas nie prezentowałem, bo nie miałem do nich oficjalnego dostępu. I niech to będzie swojego rodzaju opowieść o tym, jakim muzykiem, jakim gitarzystą Jimmy Vaughan jest dziś. A zaczniemy od 1978 roku, kiedy zaczęło się coś, co potem przekształciło się w zespół The Fabulous Thunderbirds, ale na tym etapie ta formacja nazywała się po prostu Storm, no tak jak sztorm, jak burza. I brali w niej udział basista Paul Ray, perkusista Doyle Bramhall, no Doyle Bramhall senior, czyli tatuś Doyle'a Bramhalla II, i wreszcie Louis Coudray, który grał na harmonijce ustnej, no i oczywiście Jimmy Vaughan. Oto z 1978 roku nagranie grupy Storm. Have you ever loved a woman? Skąd my to znamy?

0: Lord, you know she's tearing me apart.
1: To był jeden z pierwszych zespołów Jimmy'ego Vaughna, grupa Storm, która w 1978 roku zarejestrowała kilka nagrań. A już rok później, w 1979 roku, Jimmy Vaughn wraz z kolegami i tym razem już z wiernym przez następne kilka lat towarzyszem, czyli Kimem Wilsonem, przybrali nazwę The Fabulous Thunderbirds i trafili w dobre ręce, czyli Doug Pomus zajął się produkcją ich pierwszej płyty, która została nagrana, ale jakoś później tak się to wszystko potoczyło, że nigdy nie została w całości wydana i opublikowana. I teraz na tym zbiorze swoich historycznych nagrań Jimmy Vaughn przypomina kilka z nich. Ja wybrałem z tego zbioru dwa piękne, no dlaczego to się nie dało wtedy wydać? Tego zupełnie nie rozumiem. Dwa piękne nagrania. Dirty Work i I Can't Quit You Baby. The Fabulous Thunderbirds, rok 1979.

Od połowy lat 80. można powiedzieć, zaczęła się taka duża, międzynarodowa także kariera The Fabulous Thunderbirds, ale Jimmy Vaughan od czasu do czasu też był pozyskiwany przez innych artystów jako gitarzysta, taki, który potrafiłby swoją grą wpasować się w klimat tego zapraszającego. Jednym z takich zapraszających był słynny Albert Collins, którego duet z Jimmy Vaughanem za chwileczkę usłyszymy. Rok 1986, Cold Cold Feeling. Albert Collins, Jimmy Vaughan.

1990 roku doszło wreszcie do czegoś, na co Jimmy Vaughan bardzo czekał od wielu lat, czyli do wspólnego nagrania ze Stevie Rayem, czyli jego młodszym braciszkiem. Zrealizowano wówczas album zatytułowany po prostu The Vaughan Brothers i absolutnie absurdalna historia, jaką było tragiczne odejście Stevie'ego Raya Vaughana w katastrofie helikoptera po koncercie z Ericiem Claptonem w Alpine Valley, sprawiła, że ta płyta ukazała się dopiero po śmierci młodszego z braci Vaughan. I to będzie w zasadzie jedno z niewielu nagrań, które no, były publikowane i wielokrotnie już nawet prezentowane, także w Radiu Baobab. Oto jak bracia zagrali na jednej, jedynej wspólnej płycie.

0: wait. Put those boots back on. Cios, jakim była śmierć Stevie'ego Ray'a, zaważyła także na kilku następnych latach w twórczości Jimmy'ego Vaughna. Jak opisuje w książeczce, o której opowiadałem, w tej jego traumie bardzo pomocny okazał się Eric Clapton, który wielokrotnie namawiał go do podjęcia kariery, do wyjścia na scenę, i tak naprawdę Jimmy Vaughn uważa, że to jest właśnie największa zasługa Erica Claptona, że on powrócił do grania wśród żywych. A tę swoją traumę potrafił też przełożyć na muzykę. Pamiętają Państwo zapewne nagranie Six Strings Down, które wielokrotnie Jimmy Vaughn wykonywał i na swoich płytach, i podczas koncertów, także podczas tych koncertów, którym towarzyszyli mu inni znakomici gitarzyści wspominający Stevie'ego Ray'a Vaughna, ale na ten swój jubileuszowy zestaw Jimmy Vaughn wybrał Six Strings Down w wydaniu akustycznym. Tylko on, gitara, no i oczywiście jego głos. To nagranie powstało już bardzo współcześnie, w 2019 roku.
1: This is called Six Strings Down. That was written by the Neville brothers, Art Neville and his brothers. And they sent it to me after Stevie got killed and I changed it. And changed the lyrics and kind of made my own version out of it. Changed it up, and this was what we put on the record many years ago, and then it's popular at funerals now. People call me, my friends call me and want me to come sing it at their funerals. So that's the real story, so...

Raz jeszcze nawiążemy do Claptona i do jego pomocnej dłoni i pomocnej idei w przywracaniu Jimmy'emu pewności, że powinien wrócić na scenę i do studia. Jest taki album, na którym wielu znakomitych gitarzystów i wokalistów składa hołd Stevie'emu Ray'owi. Z tej płyty wybrałem utwór zatytułowany SRV Shuffle, czyli Stevie Ray Vaughan Shuffle. To było wielkie koncertowe wykonanie tego utworu. Poza Jimmy'm Vaughanem i Claptonem wzięli w nim udział Bonnie Raitt, Robert Cray, B.B. King, Buddy Guy, Dr. John i Art Neville.

Jedną z pierwszych towarzyszek muzycznych w drodze zarówno Stevie'ego Ray'a, jak i Jimmy'ego Vaughana w teksańskim graniu była wokalistka Luann Barton, z którą Jimmy wielokrotnie występował i nagrywał. Ostatnie takie spotkanie w studiu odnotował też Jimmy Vaughan niepublikowanym wcześniej nagraniem, które nosi tytuł What Am I Living For? Oto Luann Barton i Jimmy Vaughan.

Jest też na tym zbiorze wśród tych 96 nagrań kilka wspaniałych koncertowych, wcześniej niepublikowanych nagrań z najbardziej ulubionego przez Teksańczyków miejsca, czyli z Austin. Jak Państwo wiedzą, tam się odbywa taki wielowątkowy zresztą festiwal coroczny, który nosi nazwę Austin City Limits, i podczas jednego z tych koncertów w 2007 roku doszło do spotkania na scenie kilku wspaniałych, bardzo związanych z Teksasem muzyków. I oto za chwileczkę wcześniej niepublikowane nagranie zatytułowane You Upset My Mind, właśnie zrealizowane podczas koncertu tych muzyków na Austin City Limits. A ci muzycy to oprócz Jimmy'ego Vaughna, Omar Ken Dykes, Kim Wilson, Luan Barton, Delbert McClinton, James Cotton i Gary Clark Jr. You Upset My Mind, rok 2007, Austin City Limits.

0: Carlson on the harmonica. How about Miss Lou Ann?
1: Sam sobie zazdroszczę, że mam to wydawnictwo. To naprawdę fantastyczny pomysł, żeby zgromadzić tyle cudnych gitarowych dźwięków na jednym wydawnictwie. 5 płyt zebranych w albumie The Jimmy Vaughan Story. Zakończę tę prezentację antologii nagrań Jimmy'ego Vaughana nagraniem z 2001 roku. Nosi ono tytuł When Did You Leave Heaven? Dziewczęta i chłopcy, kochajmy Jimmy'ego Vaughana. To jeden z najprawdziwszych skarbów elektrycznego gitarowego grania wokół bluesa. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: pare.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Tak, tak, to jest ten bielszy odcień bluesa, ta audycja, ten czas, ta pora. No i w ogóle wszystko tak jak trzeba, Jan Chojnacki przy mikrofonie. Pewnie każdy z, i każda z nas, fanek i fanów muzyki, ma wśród swoich ulubionych, takich najulubieńszych wykonawców i w związku z tym też ma pewne wyczulenie, czy aby coś nowego z jego dokonań, tego wykonawcy się nie ukazało na świecie, żeby cieszyć nasze duszyczki. No i taką w moim przypadku jednostką wykonawczą jest niewątpliwie Colosseum, fantastyczna brytyjska, niestety już nieistniejąca orkiestra, która od 1968 roku do dziś wzbudza we mnie ogromne zachwyty. No więc, kiedy na początku kwietnia 2023 roku ukazał się album zatytułowany Colosseum Live at Montreux 1969, no to oczywiście rzuciłem się na tę płytkę, no i nie żałuję. Ale wywołała ona przy pierwszym słuchaniu pewien niepokój, bo nie poznałem głosu wokalisty. Bo to nie był Chris Farlow. Nie właśnie, bo przecież 1969 rok, czyli występ Colosseum na festiwalu Montreux, to był ten czas, kiedy wokalistą i gitarzystą zespołu był, proszę Państwa, James Leatherhead. No i pomyślałem sobie, że warto by było zerknąć, co też z tym Jamesem Leatherheadem później się działo, kiedy przestał być członkiem Colosseum i o tym dzisiaj, a także o innych kolegach z Colosseum będę opowiadał i będziemy sobie słuchać ich nagrań, ale przede wszystkim posłuchajmy sobie nagrania z 1969 roku z festiwalu w Montreux, kiedy to Colosseum wykonało Buddy's Blues.
3: Thank you very much. This is a number which features Dick Axel Smith on the saxophones. It's a blues. It's all about a young man from Manchester in England. And we call him Butty. It's him. Butty's Blues.

0: Czekaj, to smet.
1: I co się działo później z Jamesem Liederlandem? A no właśnie, nie Liederhand, tylko Liederland. No bardzo przepraszam. Rozpędziłem się troszkę historycznie, więc jeszcze raz teraz powtarzam. James Liederland, gitarzysta i wokalista. Kiedy pożegnał się z Colosseum i jego miejsce jako wokalisty zajął Chris Farlow, James objawił się jako współzałożyciel progresywnego, jak to się wówczas mówiło, zespołu brytyjskiego Moggle Trash. W 1971 roku ukazał się ich album zatytułowany tak, jak nazywała się orkiestra, a w jej skład, poza Jamesem Liederlandem, wchodzili między innymi tacy muzycy jak Bill Harrison, który grał na perkusji, sekcja Denta, czyli Malcolm Duncan, Michael Rosen i Roger Ball, no i John Wetton, basista, także wokalista i gitarzysta, który potem przecież odbył bardzo barwną i długą drogę w różnych brytyjskich znakomitych formacjach, że wspomnę tylko King Crimson, Roxy Music, Uriah Heep, Wishbone Ash, Asia, no i także miał wspaniałą karierę solową. No ale my się zatrzymajmy przy Jamesie Liederlandzie, który był współkompozytorem singla zespołu Moggle Trash zatytułowanego Sleeping in the Kitchen.

Sleeping in the Kitchen, singiel zespołu Mogul Trash, rok 1970. No nie powiem, żebym potem z Little Landem miał jakieś bliskie kontakty fonograficzne, więc szczerze powiem, że dopiero już w XXI wieku spróbowałem odnaleźć ślad jego bieżącej twórczości. Urodzony w 1949 roku, a więc no, to już jest teraz gość po 70. Okazuje się, że chyba nadal jest czynny, chociaż ostatnia jego płyta, jaką udało mi się odnaleźć, została wydana w 2017 roku. Nosiła ona tytuł Back in Blue i świadczyła o tym, że James Litherland nadal ma bluesowe fascynacje. Oto nagranie z tego właśnie albumu zatytułowane Miss You Blues.

Na chwileczkę oderwijmy się od Jamesa Liderlanda i w ogóle od uczestników przygody pod nazwą Colosseum, a to dlatego, że James Liderland to dzisiaj też bardzo aktywny artysta z innej półki stylistycznej. James Blake Liderland, występujący pod imieniem i nazwiskiem James Blake, to bardzo poważany w Wielkiej Brytanii, a także i na świecie wykonawca muzyki, no już bardzo, bardzo XXI-wiecznej, niewiele mającej wspólnego z bluesem. Ale niewątpliwie są to utwory, które muzycznie i interpretacyjnie zasługują na uwagę, więc może przez chwilkę chociaż posłuchajmy Jamesa Blake'a z płyty wydanej w 2021 roku, zatytułowanej Friends That Break Your Heart, i będzie to nagranie Famous Last Words.

Ten kontakt z nagraniem Colosseum z 1969 roku z Montreux zachęcił mnie też do prześledzenia, bardzo pobieżnego zresztą, współczesnych losów innych członków Colosseum, którzy wówczas w Montreux występowali. Dave Greenslade, czyli przede wszystkim klawiszowiec. No on w XXI wieku głównie chyba zajął się twórczością własną, czyli taka Zosia Samosia, że nagrywał sobie wszystko, co chciał samodzielnie. Nie wzbudza to jakichś moich szczególnych zachwytów, ale wtedy, kiedy Greenslade wraca do czegoś, co robił z Colosseum, no to myślę, że warto poświęcić chwilę muzycznej uwagi. Oto Dave Greenslade w bardzo kameralnym i nastrojowym utworze zatytułowanym A Valentine.

Kolejnym uczestnikiem Colosseum, który grał wówczas na festiwalu w Moutre w 1969 roku, jest basista Tony Reeves. No tutaj szczerze powiem, że nie bardzo mogę się doszukać jakichś jego szczególnie interesujących dokonań poza Colosseum, ale przecież on właśnie zanim Colosseum się stało, był uczestnikiem John Mayall Blues Breakers i wspólnie z Johnem Mayallem, Dickiem Hextallem Smithem i Johnem Heismanem był przecież uczestnikiem teamu, który nagrał fantastyczną płytę Bear Wires. No więc czemu nie posłuchać teraz Bear Wires fragmentu? Oto John Mayall and the Blues Breakers. I'm a Stranger.

Myślę, że takim najbardziej charakterystycznym wykonawcą związanym z Colosseum przez niemal cały czas trwania tej orkiestry, aż do jego śmierci, jest Dick Hextall Smith, znakomity wirtuoz instrumentów dętych, saksofonów przeróżnych. I chciałbym przy nim się zatrzymać na chwilkę dłuższą. I z takich ciekawych przygód fonograficznych Dicka Hextall Smitha wybrałem jego przygodę z fińską orkiestrą bluesową Ventus Blues Band, zresztą znaną naszym fankom i fanom, bo grywali w Polsce. W 2015 roku ukazał się album zatytułowany Man of Stone, który zawierał rejestrację koncertu Ventus Blues Band z Dickiem Hextallem Smithem, koncertu, który miał miejsce w 2001 roku. Posłuchajmy, jak Ventus Blues Band, czyli fińscy bluesmeni z Dickiem Hextallem Smithem, interpretują słynne Before You Accuse Me.

No i oczywiście ten koncert, którym rozpoczęliśmy tę audycję, czyli koncert z festiwalu w Montreux, nie mógł się odbyć bez współlidera grupy Colosseum, czyli bez perkusisty Johna Heismana. I oto on w dwóch nagraniach z albumu Jacka Bruce'a, z płyty zatytułowanej Songs for a Tailor, rok 1969, też, czyli ten sam rok, w którym odbywał się koncert na festiwalu w Montreux. Z tej płyty wybrałem dwa nagrania, To Isengard oraz Never Tell Your Mother She's Out of Tune, czyli nigdy nie mów swojej mamie, że ona fałszuje. To nagranie wzbudza szczególne moje emocje, bo przecież na gitarze gra tutaj George Harrison, który ukrył się pod pseudonimem L'Angelo Misterioso.

Z nadzieją, że choć grupa Colosseum już nie zagra i nic nowego nie stworzy, ale że być może będą jeszcze odnajdywane jakieś nagrania tej fantastycznej formacji, na zakończenie tego spotkania z muzyką Colosseum, nagranie, które mówi właśnie o takiej przyszłościowej nadziei. Tomorrow's Blues. John Heisman, perkusja, Chris Farlow, śpiew, Dick Hextall-Smith, saksofon tenorowy i barytonowy, Dave Greenslade, organy Hammonda, Mark Clark, gitara basowa i chórki oraz Dave Clem Clemson, gitary i chórki. Tomorrow's Blues. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: A w Bielszym odcieniu dobry wieczór, dzień dobry, witajcie dziewczęta i chłopcy, bracia i siostry, mówi Jan Chojnacki. Od tych 40 lat znajduję ciągle przyjemność, żeby zasiadać przed mikrofonem i przypominać sobie, a także Państwu, różne piękne bluesowe nagrania, przy tym gaworząc. Czasami idea scenariusza takiej audycji idzie w stronę, żeby prezentować nowości. Czasami sięgamy do przeszłości. No a dziś sięgniemy do troszkę innej zasady, ale może o tej zasadzie za chwilkę, a na razie niech zabrzmi piękny, tradycyjny, elektryczny i w dodatku klaptonowy blues.

Third Degree Ediego Boyda i Williego Dixona to jeden z najpiękniejszych bluesów, w którym Clapton, jego gitara i jego wokal odnajdują się najpiękniej. To było koncertowe nagranie z 1996 roku, z imprezy dosyć nietypowej dla Claptona, bowiem po pierwsze wystąpił on tam bez własnego zespołu, a po drugie organizatorem tego koncertu był Luciano Pavarotti, który znany był także ze swoich dobroczynnych akcji, wśród których znalazły się także koncerty organizowane między 1992 a 2003 roku w rodzinnym mieście Luciano Pavarottiego, czyli w Modenie. Dochód z tych koncertów był zazwyczaj przeznaczany na jakiś godny cel pomocy ludziom znajdującym się w jakiejś nieszczęśliwej sytuacji, czy to ze względu na wojnę, czy też ze względu na jakieś inne zawirowania, które utrudniają ludziom życie. W 1996 roku Pavarotti zorganizował koncert, z którego dochód przeznaczony był dla dzieci z ogarniętej wojną Bośni. Wśród zaproszonych gości na ten koncert znaleźli się m.in. Liza Minnelli, Joan Osborne, Elton John, no a także para. No para, bo wtedy państwo się dosyć przyjaźnili, czyli Sheryl Crow i Eric Clapton. I właśnie to Third Degree, które przed chwileczką państwo usłyszeli, pochodziło z tego koncertu. Pozostańmy jeszcze w klimacie tej właśnie imprezy i posłuchajmy teraz dwóch nagrań, w których Eric Clapton będzie prezentował się w nietypowym dla siebie otoczeniu. Oto jego słynny numer Holy Mother w duecie z Luciano Pavarottim. A do tego jeszcze dorzucimy kompozycję Sheryl Crow, czyli Run Baby Run, w którym to nagraniu usłyszymy oboje państwa, a w tle wielką orkiestrę, która towarzyszyła gościom Luciano Pavarottiego.

Koncerty dobroczynne organizowane przez Luciano Pavarottiego gromadziły zazwyczaj wykonawców niekoniecznie związanych z tym strumieniem sztuki, z którym kojarzy się na co dzień Luciano Pavarottiego. No, bo też to zrozumiałe, chodziło o to, żeby byli to wykonawcy, którzy mogą przyciągnąć jak największą publiczność, która z kolei mogłaby zapłacić spore pieniądze za bilety, a z kolei, żeby te pieniądze przekazać na jakiś godny cel. W 2002 roku impreza Pavarottiego odbywała się pod hasłem The Pavarotti and Friends for Angola. I cały dochód z tej imprezy był przeznaczony na pomoc dla uchodźców angolańskich. Wśród wykonawców zaproszonych przez Luciano Pavarottiego byli Andrea Bocelli, Grace Jones, Sting, Lou Reed i, proszę Państwa, James Brown. Oto teraz niezwykły zupełnie duet. Luciano Pavarotti i James Brown w nagraniu It's a Man's World.

Wśród gości zaproszonych przez Pavarottiego do udziału w jego dobroczynnych koncertach nie zabrakło także B.B. Kinga. To był rok 1999 i wtedy dochód z koncertu był przeznaczony na pomoc dla uchodźców z Gwatemali i z Kosowa. Wśród zaproszonych przez Pavarottiego gości mnóstwo znakomitości. Gloria Estefan, Lionel Richie, Joe Cocker, Mariah Carey, Ricky Martin i wreszcie B.B. King. Posłuchajmy, jak Luciano Pavarotti zastępuje w pewnym momencie brzmienie gitary B.B. Kinga, a czyni to za pomocą wokalizy. The Thrill Is Gone, Luciano Pavarotti i B.B. King.

Pozostańmy jeszcze w klimacie muzyki B.B. Kinga, który za chwileczkę zaprezentuje się w duecie z Zucchero. Kolejny Włoch zatem, który korzystał ze współpracy z artystami bluesowymi. Tyle tylko, że tym razem nie chodziło specjalnie o jakieś cele dobroczynne, a o podkreślenie tego, że Zucchero i jego muzyka wyrastają z bluesowych tradycji. No więc zapraszał Zucchero do wspólnych nagrań tych, którzy określili jego muzyczną świadomość, kiedy był młody. Oto B.B. King i Zucchero w utworze Hey Man, Sing a Song.

0: Kolejnym gigantem muzyki bluesowej, którego Zucchero zaangażował do realizacji swojej płyty Zucchero and Company, był John Lee Hooker. Rzadko zdarzało się, żeby John Lee decydował się na wykonywanie cudzych kompozycji, no a tym razem tak się właśnie stało. Oto Zucchero i John Lee Hooker w utworze z repertuaru Zucchero zatytułowanym I Lay Down.
1: I lay down with an angel.

ponownie teraz Eric Clapton, no i też ponownie Zucchero. I kolejna kompozycja Zucchero zatytułowana A Wonderful World –

Skoro już wspomniałem i Solomona Burke'a, i Erika Claptona, to pomyślałem sobie, że fajnie byłoby przypomnieć współpracę tych dwóch artystów, współpracę, którą zawdzięczają Julesowi Hollandowi. Ten wspaniały animator różnych niezwykłych muzycznych przedsięwzięć zaprosił obu artystów do udziału w swoim programie telewizyjnym. Jules Holland korzystał także z obecności tych artystów, by potem po występie telewizyjnym zaprosić ich do studia nagraniowego, no i w ten sposób powstawały różne niezwykłe kombinacje niecodziennych połączeń artystów, którzy na co dzień z sobą nie pracują. Tak też było w przypadku Solomona Burke'a i Erika Claptona, którzy pod pieczą Julesa Hollanda nagrali kolejne dwa utwory: Message to My Son i Mabel. Solomon Burke, Eric Clapton i Jules Holland.

0: But guys, if we don't have it there, we need to write another song.
1: Korzystam teraz z klimatu muzycznego Julesa Hollanda, by odrobić zaległość wynikającą z zaniedbania kącika boogie w pierwszym odcieniu bluesa. A jak wiadomo, Jules Holland to jeden z najznakomitszych przedstawicieli współczesnego boogie, pianistycznego boogie oczywiście. I teraz posłuchamy trzech nagrań związanych ze stylistyką boogie. Po pierwsze Jules Holland ponownie z Solomonem Burkiem i utwór zatytułowany Roll This Soul Tonight. Następnie Jules Holland i Robert Plant w nagraniu Let the Boogie Woogie Roll. I do tego jeszcze duet Julesa Hollanda z doktorem Johnem. The Hand That Changed Its Mind. Kącik boogie pod patronatem Julesa Hollanda.

Rollersol.

Zbliżamy się do końca tego wydania pierwszego odcienia bluesa i pomyślałem sobie, że zakończę tę audycję dwoma mocnymi akcentami wielkich standardów muzyki około bluesowej, związanej także poniekąd z rock and rollem. A więc jeden z największych przebojów Solomona Burke'a, który później był eksploatowany przez cały szereg innych artystów przez wiele dziesięcioleci, czyli Everybody Needs Somebody to Love. Tym razem Solomon Burke z Julesem Hollandem.

No i na koniec ikona muzyki rock'n'rollowej Shake, Rattle and Roll. Rok 2004, koncert zorganizowany przez Julesa Hollanda na rzecz ofiar tsunami. Wśród wykonawców zaproszonych Eric Clapton. Wzbraniał się przez chwilę, ale w sumie ugiął się przed namolnością Julesa Hollanda i zdecydował się na wspólne z nim wykonanie Shake, Rattle and Roll. Oddajmy się rock'n'rollowemu szaleństwu pod patronatem Claptona i Hollanda. To był Bielszy Odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: I w tej audycji zabrzmią fanfary, panie i panowie. Oto one.

Fanfary dla gospodarza. Zauważyli Państwo drobny zabieg zmieniający dotychczasowy kształt tego sygnału? No tak, bo nie są to fanfary dla patrona. Fanfary dla patrona gramy wtedy, kiedy awizują one audycję, której pomysłodawcą lub pomysłodawczynią, tutaj na marginesie, tak niewiele było pomysłodawczyń, są nasze słuchaczki lub słuchacze. A tymczasem pomyślałem sobie, że tak namawiam na aktywność i zaproponowanie własnego zestawu nagrań do pierwszego odcienia bluesa, a tymczasem gdybym ja się postawił w takiej sytuacji, to czy podołałbym właśnie takiemu zadaniu? Bo wielokrotnie, kiedy Państwo przysyłali swoje propozycje, to rozpoczynały się one taką oto inwokacją, że ojej, ileż to musiałem się lub musiałam wahać, zastanawiać, bo tyle przecież jest wspaniałej muzyki, którą tak naprawdę lubię, kocham i chciałabym lub chciałbym zaprezentować bliskim. No, postawiłem się zatem w takiej właśnie roli i rzeczywiście no, okazało się, że to jest dosyć ambitne zadanie. Ale tę ambicję poskromiłem swojego rodzaju automatem. Otóż postanowiłem zajrzeć do mojej wirtualnej biblioteki, w której mam w tej chwili ponad 250 tysięcy różnych nagrań i zaznaczam tam, czy też system sam mi zaznacza te utwory, do których wracam najczęściej. No i tak też postąpiłem, posortowałem i co się okazało? Otóż okazało się, że niewątpliwie gdybym chciał pójść tym tropem, to powinienem w znacznej mierze wypełnić mój program nagraniami samego J.J. Cale'a lub jego kompozycjami w wykonaniu innych artystów czy artystek. Postanowiłem więc troszkę zboczyć z tego tropu, ale skoro J.J. Cale wyświetlił się jako ta postać wiodąca, no to niech też on rozpocznie i to spotkanie z pierwszym odcieniem bluesa, ale ponieważ tuż za nim niedaleczko jest w tym zestawieniu Eric Clapton, to podsunęło mi proste rozwiązanie, aby przedstawić jedno z ich wspólnych nagrań i oto It's Easy, J.J. Cale i Eric Clapton.

Jeśli chodzi o panie natomiast, to jedną z najczęściej przeze mnie słuchanych artystek jest Maria Mulder. I tutaj też przydarza się taka piękna okoliczność, że Maria parokrotnie w swoich nagraniach sięgała do repertuaru J.J. Cale'a, a moim ukochanym wręcz nagraniem Marie Mulder z katalogu J.J. Cale'a jest Cajun Moon.

Raz jeszcze wrócę do Marie Mulder. Jak wspominałem, jedna z najczęściej przeze mnie słuchanych wokalistek i kobiet bluesa. I chciałem przypomnieć nagranie, które nie jest może jakoś specjalnie reprezentatywne dla jej repertuaru, ale jest, tu nie zawaham się użyć tego określenia, jest po prostu urocze. Nie ukrywam też, że to nagranie prezentuje, bo bardzo upominał się o nie redaktor Daktyl. Jest to piosenka o piesku merdającym ogonem. Waggy-tailed dog, Maria Mulder.

Kolejna dama, której nagrań, jak się okazuje, często bardzo słucham, to Alison Russell. Na jej ślad trafiłem w 2012 roku, kiedy to wertując internet w poszukiwaniu różnych moich bluesowych niespodzianek, natrafiłem pod hasłem Chicago na zespół, który nazywał się Birds of Chicago. Okazało się, że nie jest to przedsięwzięcie czysto bluesowe, ale na tej płycie Birds of Chicago, ich pierwszym albumie w dyskografii, znalazło się też, znowu użyję tego określenia, urocze nagranie zatytułowane Sugar Dumpling.

Kiedy już wiedziałem, że Birds of Chicago to przede wszystkim głos pani Alison Russell, no to od tego czasu, a więc od 2012 roku, zacząłem pilnie śledzić jej karierę i kolekcjonować jej nagrania, czy to solowe, czy też związane z jej działalnością, no taką poza solistyczną. A przecież Alison Russell to poza Birds of Chicago, a wcześniej jeszcze takim kanadyjskim zespołem Poor Girl, czy raczej duetem Poor Girl, dała o sobie znać także w fantastycznym przedsięwzięciu Our Native Daughters, gdzie śpiewała obok MFS Kiest, Rhiannon Giddens i Layli McCauley. Z jej bogatego dorobku usłyszą Państwo utwór zatytułowany Night Flyer, który zresztą dosyć często jest prezentowany także na antenie Radia Baobab. Alison Russell, Night Flyer.

Jeśli chodzi o męskie głosy, to jednym z najczęściej słuchanych przeze mnie męskich głosów jest głos Delberta McClintona. To jest postać absolutnie niezwykła dla mnie, bo potrafiąca wykreować tak wspaniały klimat, w sumie zdawałoby się tak niewielkimi środkami wyrazu, bo też Delbert McClinton nie dysponuje jak czymś, co zwykło się nazwać głosiskiem, ale ma tak niesłychaną barwę i tak świetnie nią operuje w tych klimatach, które ja kocham, że od wielu, wielu lat jest jednym z najbardziej ulubionych wokalistów około bluesowych. Delbert McClinton z zespołem Self-Made Man w nagraniu San Miguel.

I raz jeszcze wracam do Delberta McClintona i też nie będzie to nagranie jakoś szczególnie wyróżnione w jego dorobku fonograficznym, ale ma ono w sobie pewne polonikum, a ja mam przekrętkę na punkcie szukania poloników także i w tym świecie dźwięków, którym zajmuje się Radio Baobab. Otóż usłyszą Państwo za chwileczkę w wykonaniu Delberta McClintona piosenkę zatytułowaną Hard-Hearted Hannah. To jest dosyć staroświecka pieśń, jeszcze z lat 30. ubiegłego stulecia, ale to polonikum polega na tym, że autorem słów do tej piosenki jest Jacek Jeleń. Jacek Jeleń, urodzony w Raczkach pod Suwałkami pod koniec XIX stulecia, dożył w Stanach Zjednoczonych prawie 100 lat i dał się poznać jako autor słów wielu piosenek, a także libret przedstawień muzycznych. Oto Delbert McClinton w piosence Jacka Jelenia Hard-Hearted Hannah.

Wśród gitarzystów, którzy wyświetlili mi się jako najczęściej przeze mnie słuchani, obok Cale'a i Claptona jest także Buddy Guy. Spostrzegłem także, że jedną z moich ulubionych wokalistek obok tych, które już przedstawiłem, jest Mavis Staples. I to od razu podsunęło mi myśl, żeby przypomnieć Buddy'ego Guya w duecie z Mavis Staples z albumu The Blues Don't Die. Usłyszą Państwo utwór w ich wykonaniu. Nosi on tytuł We Go Back.

Mam też w tym swoim zestawie najczęściej słuchanych artystów kilku mruczków. Wśród nich chyba czołową pozycję obok Leona Redbona zajmuje Tony Joe White. Dorobek Tonego Joe White'a jest dosyć pokaźny i myślę, że jeszcze nie wszystko, co zarejestrował, dotarło do naszych uszu i będą pewnie jeszcze trwały poszukiwania i jakieś nagrania będą restaurowane. W 2024 roku odrestaurowano taką płytę, którą wydał 20 lat wcześniej, w 2003 roku. To album zatytułowany Feeling Snaky i z tej płytki Tony Joe White przypomni nam dzisiaj Panther Ridge.

Dosyć niespodziewanie wśród często słuchanych przeze mnie nagrań wyświetlił mi się zespół Reckoners. No, mało znana w sumie formacja i chyba pewnie też nie dotarłbym do niej, gdyby nie wirtualna pomoc Susan Tedeschi, bo jak się okazuje, jest ona zaprzyjaźniona z muzykami tego zespołu od wielu lat i nawet dała o sobie znać swoim głosem na ostatniej płycie grupy Reckoners. A to jest kwintet wywodzący się z Bostonu w stanie Massachusetts. Na czele tej orkiestry stoi dwóch gitarzystów, Tom Guron i Johnny Trama, a mnie ujął chyba najbardziej mruczkowaty wokal Tima Gurana. Oto w wykonaniu zespołu Reckoners, Woman's Woman.

Gate z albumu z 2022 roku Just Like That. Bonnie Raitt wykona własną tytułową kompozycję tej płyty.

Oczywiście, jak każdy czy każda z nas, mam w gronie swoich ulubieńców takich artystów, którzy no, nie są jakoś najszerzej popularni i bardzo znani, no bo też każdy z nas ma taki swój odbiorniczek, do którego trafiają częstotliwości, które może nie są dla reszty świata tak czytelne i tak atrakcyjne. A takie właśnie częstotliwości wysyła w moją stronę Drew Holcomb, artysta, który oscyluje pomiędzy rockiem, country i bluesem i americaną, a w 2025 roku zachwycił mnie swoją kolejną płytą, zrealizowaną tym razem ze swoją żoną, Ellie. Oto Drew i Ellie Holcomb w nagraniu Rain or Shine.

Tak jak zacząłem to spotkanie z Pierwszym Odcieniem Bluesa, tak też je zakończę, w sensie artysty, którego nagranie będzie prezentowane. To jest jedno z najwspanialszych moim zdaniem nagrań instrumentalnych z ubiegłego stulecia, utwór zatytułowany Durango. Pokołyszmy się razem z J.J. Calem, dziewczęta i chłopcy, na zakończenie tego wydania Pierwszego Odcienia Bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Słuchaczki i słuchaczy, patronki i patronów, no a także dzieci bluesa, wita Jan Chojnacki w audycji Bielszy odcień bluesa oczywiście. Te dzieci bluesa chodzą za mną, nie tylko dosłownie, ale przede wszystkim przenośni, bo uważam, że jeżeli czujemy jakąś więź ze współczesną muzyką, no to jesteśmy dziećmi bluesa, bo jak wiadomo, blues był na początku. I dzisiaj dzieci bluesa w takiej dosłownej konfiguracji zostaną zaprezentowane w naszej audycji, bowiem zdarza się tak, że z pokolenia na pokolenie przechodzi bluesowa inklinacja, zazwyczaj w związku z tym, że w dzieciństwie nasiąka tym, co jego rodzic ma wokół siebie. Zastanawiam się, czy ci i te bardzo znane i znani artyści około bluesowi, którzy mają dzieci, mogą obawiać się, że ich potomkowie będą od nich więksi, znaczniejsi, popularniejsi. No myślę, że w przypadku tych takich podstawowych gigantów amerykańskiego bluesa, jak John Lee Hooker, Muddy Waters, B.B. King, to jednak ich potomstwo, choć od czasu do czasu daje znać o swoich bluesowych inklinacjach, no nie dorasta do poziomu swoich ojców. Ale przecież zdarzają się też i przypadki przeciwne. I od takiego właśnie zaczniemy.

How's is Rockin? Słynny numer Stevie'ego Raya Vaughana. Ale nie będzie to o bluesowych dzieciach Stevie'ego Raya Vaughana. Rzecz natomiast będzie o współautorze tego numeru, czyli o panu Doyle'u Bramhallu. Urodzonym w 1949 roku muzyku, przede wszystkim perkusiście, ale także wokaliście, no i kompozytorze z Teksasu. Doyle Bramhall był bardzo zaprzyjaźniony z oboma braćmi Vaughan, no i w ogóle z całym środowiskiem bluesowym z kręgu N-Tones w Austin. Zwykło się mówić, że on właśnie zaraził Stevie'ego Raya Vaughana metodą nosowego śpiewania przy bluesowych nutach, a poza tym dostarczał też i Stevie'emu, i wielu innym artystom swoich kompozycji, naznaczonych bardzo takim typowym teksańskim shuffle. I właśnie o Doyle'u Bramhallu i jego synu, Doyle'u Bramhallu II, dzisiaj chwilę chciałbym z Państwem porozmawiać. Zacznijmy wszakże od muzyki. Oto z pierwszego solowego albumu Doyle'a Bramhalla nagranie zatytułowane Change It, znane zresztą potem z repertuaru Stevie'ego. Proszę posłuchać i ci z Państwa, którzy pamiętają to nagranie w wykonaniu Stevie'ego Raya, z całą pewnością dostrzegą pewne podobieństwo, zwłaszcza w tembrze głosu i we frazowaniu. Doyle Bramhall, Change It.

21-letniemu Doyle'owi Bramhallowi urodził się w 1968 roku synek, którego ochrzczono tym samym imieniem co tatusia. No ale dla odróżnienia już podczas tej swojej kariery profesjonalnej ten Doyle Bramhall dodawał do swojego nazwiska jeszcze dwie pałeczki, tak żeby można było wiedzieć, że on jest właśnie ten drugi. I myślę, że to jest właśnie ten przykład, w którym dziecko okazało się w perspektywie historycznej bardziej znaczącym elementem współczesnego okołobluesowego grania. Siłą rzeczy ojciec Doyle jako perkusista musiał być gdzieś na drugim planie, zwłaszcza podczas żywego grania. No a Doyle junior jako gitarzysta zawsze był na froncie. No i do tego jeszcze gitarowa wirtuazeria, w przeciwieństwie do perkusisty, który zazwyczaj jednak jest przede wszystkim tym, który nadaje puls. Doyle Bramhall II od najmłodszych lat był otoczony bluesowymi nutkami, no i stał się bardzo istotną postacią w teksańskim środowisku bluesowym. Tatuś korzystał czasami też z usług syna i na koncertach, i przy nagraniach. I oto właśnie przykład takiej ich wspaniałej współpracy. Rok 2003, album Doyle'a Bramhalla Seniora zatytułowany Fitchburg Street. I oto ojciec z synem w bluesie Johnny'ego Lee Hookera Dimples.

Pierwszym znaczącym przedsięwzięciem artystycznym, już takim w pełni profesjonalnym, którym zachwycił świat Doyle Bramhall II, był zespół Archangels. To była tak zwana supergrupa, no bo sekcje stanowili muzycy znani jako Double Trouble, czyli sekcja Stevie'ego Raya Vaughana, Chris Layton i Tommy Shannon, i do tego było jeszcze dwóch gitarzystów, czyli Charlie Sexton i właśnie Doyle Bramhall II. Przez cała czwórka to znakomitości teksańskiego okołobluesowego grania. No niestety, poza jednym albumem studyjnym i jednym koncertowym, Archangels na razie, a mówię o tym w lecie 2023 roku, nie dali światu poznać dalszego ciągu swojej działalności. Ta pierwsza płyta ukazała się w 1992 roku, potem zespół szybko się rozpadł, powrócił na krótko w 2009 roku, no i odbył też kilka koncertów w 2022 roku. Co dalej, na razie nie wiem, ale niewątpliwie legenda nadal jest żywa i być może odżyje. Oto Archangels w utworze Shape I'm In, który jest dziełem ojca i syna, Doyla seniora i Doyla juniora.

Usamodzielniony Doyle Bramhall II dał znać o sobie nie tylko jako wspaniały współtwórca Archangels, ale także przecież zrealizował kilka świetnych własnych albumów, nie mówiąc już o tym, że współtworzył nagrania innych wielkich tego bluesowego świata, że wspomnę chociażby Erika Claptona czy Tedeschi Trucks Band. Moim ulubionym solowym albumem Doyle'a Bramhalla II jest płyta Richman i z niej przypominam teraz Keep You Dreaming. Doyle Bramhall II.

Kolejna sekwencja pokoleniowa, czyli z ojca na syna, to jest przypadek rodziny Allisonów. Luther Allison, rocznik 1939, rozpoczynał swoją bluesową karierę w latach 60. i już swoją pierwszą płytą wydaną w 69 roku zwrócił uwagę niezwykłą oryginalnością i niezwykłym dynamizmem. Posłuchajmy utworu zatytułowanego Why I Love the Blues, który otwierał pierwszy album Luthera Allisona z 1969 roku. Ta płyta nosiła tytuł Love Me Mama.

Kiedy ukazał się pierwszy duży album Luthera Allisona, jego syn Bernard miał ledwie 4 lata. No ale myślę, że już wtedy musiało zakiełkować w tym młodym człowieku bluesowe światełko. No i z biegiem czasu okazało się, że syn staje się też znaczącym elementem bluesowego grania w tym wczesnym okresie, często towarzyszącym też swojemu ojcu. Oto fragment wspólnego muzykowania Luthera i Bernarda, rok 1989, album Let's Try It Again i utwór często powracający w twórczości ojca Luthera, zatytułowany Bad News Coming. Na drugiej gitarze towarzyszy ojcu Bernard.

wtrącić coś nieco z marginesu tematyki tej właśnie audycji, bo tutaj żadnych koligacji rodzinnych nie będzie. Natomiast będzie udział jednego z najbardziej długowiecznych i ciągle bardzo aktywnych bluesmenów, czyli Bobby'ego Rusha, który wspólnie z Bernardem Allisonem na albumie Highs and Lows pomieścił utwór zatytułowany Hustler. Oto Bernard Allison i Bobby Rush.

to teraz spójrzmy na kazus matka i córka. Bonnie Bramlett i Becca Bramlett. Bonnie Bramlett to przede wszystkim uczestniczka tego słynnego przedsięwzięcia Delaney and Bonnie and Friends, słynnego w dużej mierze przez to, że w tym towarzystwie, wśród tych przyjaciół, przez jakiś czas pełnił rolę znaczącą Eric Clapton. Ale Bonnie Bramlett rozpoczęła też karierę solową i w latach 70. ubiegłego stulecia wydała kilka płyt firmowanych swoim imieniem i nazwiskiem. Z albumu It's Time, rok 1974, Bonnie Bramlett przypomni nagranie Two Steps from the Blues. Atrakcją tego nagrania jest duet z Gregiem Allmanem.

Te solowe poczynania Bonnie Bramlett, choć nie można im odmówić atrakcyjności, no nie uzyskały jakiegoś szerokiego poklasku i ogromnej popularności. Wręcz wydawało się, że jest to artystka, która wycofała się z czynnego uprawiania muzyki. No, być może jest to perspektywa Europejczyka, który nie ma na co dzień do czynienia z koncertowym życiem w Ameryce, a dopóki nie było internetu, no trudno było to śledzić na bieżąco. W 2006 roku dosyć niespodziewanie trafiła do mnie płyta, duża płyta, czyli album zatytułowany I Can Laugh About It. Mogę się z tego śmiać. I to był zestaw bardzo i troszkę mniej znanych przebojów z przeszłości, takich oscylujących wokół American Songbook i Swingu, które Bonnie Bramlett zinterpretowała w sposób, jak się wydaje, odmienny od tego, do czego przyzwyczaiła słuchaczy zafiksowanych na twórczości Delaney and Bonnie. Proszę posłuchać, jak Bonnie Bramlett interpretuje jeden z przebojów Stevena Stillsa, zatytułowany Love the One You're With.

Córką państwa Bramletów, jedną z córek, jest pani Rebecca Bramlett, znana w środowisku i wśród fanów jako Becca Bramlett. Urodzona w tym samym roku co Doyle Bramhall II, czyli w 1968, dała o sobie znać głównie jako artystka drugiego planu, towarzysząca w chórkach wielkim sławom tego blues-rockowego świata, a apogeum jej kariery, jak sądzę, stał się jej kilkuletni staż, że tak powiem, w zespole Fleetwood Mac. Zresztą to był właśnie ten czas, kiedy Fleetwood Mac z Beccą Bramlett, z Billy Burnettem wystąpili w sali kongresowej w Polsce. Miałem też wtedy okazję poznać Beckę. To bardzo miła i towarzyska osoba. Na albumie Time grupy Fleetwood Mac z 1995 roku pojawiły się nawet dwa utwory, których Becca była współkompozytorką. Oto jedno z nich. Dream the Dream. Tę piosenkę Becca Bramlett napisała właśnie z Billy Burnettem.

Wspomniałem już o wizycie Fleetwood Mac w Warszawie. Miałem wówczas okazję porozmawiać też z Mickiem Fleetwoodem, który wyznał, że to on właśnie był inspiratorem zaproszenia Becky Bramlett do ówczesnego składu Fleetwood Mac. Miał też już wcześniejsze doświadczenia nagraniowe z Becką Bramlett, bo w 1992 roku, kiedy na marginesie funkcjonowania grupy Fleetwood Mac założył zespół The Zoo, właśnie Becka Bramlett była wokalistką tej formacji. No i na zakończenie tego właśnie niezobowiązującego minicyklu poświęconego rodzicom i dzieciom bluesa posłuchamy Becky Bramlett w nagraniu Taking It Out to the People. To założony przez Micka Fleetwooda zespół Zoo właśnie z główną wokalistką, czyli z Becką Bramlett. To był pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa, audycja poświęcona Robertowi Johnsonowi. To jest druga audycja w takim tryptyku, w którym prezentuję współczesne wykonania starych, no bo pochodzących z końca lat 30. kompozycji Roberta Johnsona. To jest audycja numer 767, czyli pierwsza część była, jak wszystko wskazuje, w audycji numer 766, a trzecia część będzie w Bielszym odcieniu bluesa numer 768. Jeżeli Państwo chcieli sobie poszukać czegoś, a konkretnie na przykład takiego numerku związanego z twórczością Roberta Johnsona, no to nic prostszego, trzeba zajrzeć na stronę radiobaobab.pl, tam jest zakładka Nasza Ramówka, kliknąć ją, ona się rozwinie, potem można sprawdzić, co właśnie teraz Radio Baobab nadaje, klikając przewiń do paska Teraz gra, no i potem można się bawić i wyszukiwać numerków poszczególnych audycji. Mam obiecane, że za czas jakiś niedługi, mam nadzieję, będzie też wyszukiwarka, co znacznie ułatwi dojście do ulubionej mojej audycji. No a teraz przechodzimy do Roberta Johnsona. Pierwszą część zakończyliśmy na prezentacji utworu Dead Shrimp Blues, który to został zarejestrowany przez Roberta Johnsona 27 listopada 1936 roku w Günther Hotel, pokój 414 w San Antonio w Teksasie. Kolejne nagranie to tytuł nawiązujący do wielu współczesnych muzycznych przedsięwzięć. Tytuł tego utworu Crossroad Blues.

Did nobody seem to know me, babe? Everybody passed me by.

Crossroad Blues Roberta Johnsona występuje we współczesności zazwyczaj jako Crossroads albo Crossroads Blues. Tę formę chyba najbardziej upowszechnił Clapton, który tej nazwy użył także jako hasła wiodącego w swoim słynnym festiwalu gitarowym poświęconym charytatywnej działalności jego i jego przyjaciół, mającej na celu finansowanie znanego przedsięwzięcia specjalistycznego zakładu opiekującego się ludźmi uzależnionymi. A w tej audycji Crossroads Rodzime. Crossroads Rodzime, wywodzące się z albumu Tribute to Eric Clapton, który zrealizowaliśmy wspólnie z kolegami. I oto z tej płytki Crossroads w wykonaniu duetu Wojciech Waglewski i Maciek Sobczak.

throat. I believe I'm sinking down. Kolejne nagranie zrealizowane przez Roberta Johnsona 27 listopada 1936 roku to Walking Blues. No i tu znowu z pomocą przychodzi nam Maciek Sobczak i zespół, który on współzakładał i w którym spełniał rolę głównego wokalisty i gitarzysty, czyli poznańskie Boogie Chili. I w ich wykonaniu słuchamy współczesnego, no bo z 2006 roku pochodzącego nagrania Walking Blues.

Crossroads Blues i Walking Blues, dosyć popularne, były realizowane przez wielu późniejszych artystów. Myślę, że ten utwór zatytułowany Last for a Deal Gone Down, też zarejestrowany w San Antonio 27 listopada 1936 roku przez Roberta Johnsona, no, nie doczekał się aż tak wielu odtworzeń późniejszych. Ale oczywiście są i to całkiem atrakcyjne, jak chociażby to w wykonaniu Cabba Moe z jego albumu o tytule Just Like You z 1998 roku. Cab Moe.

Preaching Blues i w podtytule Up Jumped the Devil. To też jedno z tych nie tak bardzo popularnych dzieł Roberta Johnsona i tu z pomocą przychodzi nam Rodak, czyli nasz znakomity twórca i odtwórca starożytnych bluesów, Romek Puchowski ze swoją rezonującą gitarę. W jego wykonaniu Preaching Blues z albumu Simply, rok 2006.

Ostatnim nagraniem, jakie zostało zrealizowane w 27 listopada 1936 roku w Gante Hotel w San Antonio w Teksasie, był utwór If I Had Possession of a Judgment Day. Swoją własną wersję tego utworu pomieścił na albumie zatytułowanym Son of Skip James Dion. Tak, Dion DiMucci, ten, który w XXI wieku stał się wiernym bluesowej tradycji we wszystkich swoich kolejnych albumach. If I Had a Possession of a Judgment Day, Dion.

Na kolejną sesję nagraniową musiał Robert Johnson czekać niespełna rok, do czerwca 1937 roku, i ta sesja została zrealizowana tym razem już w Dallas w Teksasie przy 508 Park Avenue na trzecim piętrze. Pierwszy utwór z 19 czerwca to Stones in My Pathway. Znalazłem chyba dosyć oryginalne wykonanie, kobiece, Zakia Hooker, która na albumie Flavors of the Blues z 1996 roku właśnie pomieściła swoją wersję tego nagrania. Zakia Hooker, Stones in My Pathway.

Kolejny tytuł nagrany przez Johnsona 19 lipca 1937 roku to I'm a Steady Rolling Man. Zagorzałym wyznawcą i propagatorem twórczości Roberta Johnsona był i jest nadal George Thorogood. Oto on ze swoim zespołem The Destroyers w nagraniu I'm a Steady Rolling Man z albumu The Baddest of George Thorogood and the Destroyers.

tego dnia, czyli 19 czerwca 1937 roku, zdołano zarejestrować tylko 3 nagrania. To trzecie nosi tytuł From 4 Until Late. I tu znowu chyba niewiele mamy współczesnych, czy prawie współczesnych wykonań. Ja sięgnąłem do tego, które zostało zrealizowane 30 lat po powstaniu oryginału, czyli w 1966 roku, i to jest wersja grupy Cream. Clapton powrócił zresztą do tego utworu także potem, już w XXI wieku, kiedy to zrealizował album zatytułowany Sessions for Robert Jay. No ale my słuchamy Cream, rok 1966.

Kolejny dzień nagraniowy, 20 czerwca 1937 roku, to była już ostatnia sesja nagraniowa w fonograficznej karierze Roberta Johnsona. Tego dnia rozpoczęto od utworu Hellhound on My Trail. To niewątpliwie nawiązanie do legendarnego już kontaktu Roberta Johnsona z diabłem, który przekazał mu swoją tajemną wiedzę, jak rzucić świat na kolana gitarową maestrią. W 1983 roku Hellhound on My Trail zostało ogłoszone przez The Blues Foundation jednym z Classic of Blues Recording. A my posłuchamy tego utworu w wykonaniu Cassandry Wilson z jej albumu zatytułowanego Blue Light Till Dawn z 1993 roku.

Raz jeszcze wracamy do Eryka Claptona, jednego z najwierniejszych odtwórców kompozycji Roberta Johnsona. Little Queen of Spades. Ten utwór wielokrotnie był wykonywany na koncertach. Chyba zresztą jest i w XXI wieku jednym z podstawowych elementów koncertowej setlisty Claptona. A ja sięgnąłem do takiej płytki z rzadkimi nagraniami Claptona, Rarities 2001-2010, i ten zestaw tych nieczęsto spotykanych nagrań Eryka Claptona został udostępniony światu w 2023 roku. Eric Clapton, Little Queen of Spades.

Nadal słuchamy w miarę współczesnych nagrań utworów, które w 1937 roku, 20 czerwca, zarejestrował w Dallas w Teksasie Robert Johnson. W poprzednim odcinku prezentowałem już jedno z nagrań tego artysty, Paul Black, i narzekałem wówczas, że nie bardzo wiem, co się stało z Paulem Blackiem, bo po kontakcie z jego muzyką i z albumem King Dollar, wydanym w 1966 roku, potem jakoś nie miałem okazji dotrzeć do jego innych realizacji, a szkoda, bo ten album wydawał się być bardzo dobrą sygnalizacją przyszłych radości słuchaczek i słuchaczy bluesa. Oto Paul Black and the Flip Kings w nagraniu Malted Milk.

Ten drugi odcinek, poświęcony współczesnym nagraniom utworów Roberta Johnsona, zakończy John Hammond, który z równym chyba Claptonowi zapałem propaguje twórczość Roberta Johnsona. To koncertowe wykonaniu z albumu Walking Blues. John Hammond, Drunken Hearted Man. To było 767. wydanie audycji Bielszy Odcień Bluesa. Proszę oczekiwać w kolejnym odcinku trzeciej i ostatniej części poświęconej współczesnym wykonaniom kompozycji Roberta Johnsona. To był Bielszy Odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa. W tym wydaniu Bielszego odcienia bluesa aż dwukrotnie będą rozbrzmiewać fanfary. Fanfary dla patrona. I oto pierwsza z nich.

Fanfary dla patrona. Patronem, który jest współautorem tej audycji, jest pan Andrzej Kaszyński, który pisze, że nie tak dawno został tym patronem, ale chciałby zgłosić swoje propozycje. I wylicza te propozycje, a potem prosi mnie o uzupełnienie. No więc z tego niewielkiego zbioru, bo raptem 5 propozycji pan Andrzej zgłosił, wynika, że jest fanem zasłuchanym w spokojne, kołyszące i powiedziałbym takie bardzo tradycyjne brzmienia bluesowe, choć czerpie te swoje fascynacje jednak głównie z nagrań, że tak powiem, klasyków białego bluesa. A jego wydaje się by głównym źródłem tych wrażeń jest muzyka Marka Knopflera, bowiem właśnie od nagrania Marka Knopflera zatytułowanego Bluebird zaczyna pan Andrzej swoją propozycję programową. No to posłuchajmy Bluebird z albumu Privateering z 2012 roku. Tutaj Markowi Knopflerowi towarzyszy na harmonijce ustnej Kim Wilson.

Nasz patron Andrzej Kaszyński jest zafascynowany pięknym zaśpiewem gitary. W przypadku Marka Knopflera to oczywiste. I oczywiste też jest to w przypadku Jimmy'ego Page'a, bo jako drugą pozycję na swojej liście pan Andrzej zaproponował Since I've Been Loving You zespołu Led Zeppelin z trzeciego albumu tej słynnej grupy. To rzeczywiście blues, brzmiący tak, jakby był odtworzeniem czegoś, co już dawno powstało, a tymczasem podpisali się pod nim John Paul Jones, Jimmy Page i Robert Plant. Tych trzech muzyków oczywiście uzupełnia jeszcze perkusista John Bonham. I z historii tego nagrania wynika, że w trakcie tego nagrania, a było ono realizowane prawie na 100% na żywo, pedał perkusji Johna Bonhama, chyba nienasmarowany, troszkę popiskiwał. Ciekaw jestem, kto z Państwa usłyszy owo popiskiwanie pedału perkusyjnego Johna Bonhama. Since I've Been Loving You, Led Zeppelin.

Przypominam, że słuchamy wyboru naszego patrona, pana Andrzeja Kaszyńskiego. Kolejnym wyborem jest jeden z najbardziej znanych utworów z repertuaru Johna Mayera, So Many Roads. Ten utwór John Mayer wykonywał wielokrotnie i na koncertach, także podczas nagrań. Pomieszczony został na kilku płytach. Ja pomyślałem sobie, że warto wykorzystać to nagranie, w którym obok Johna Mayera uczestniczył także gitarzysta, który zainspirował Johna Mayera do pierwszego wykonania tego właśnie utworu. So Many Roads jeszcze w 1960 roku pomieścił na jednej ze swoich płyt słynny bluesowy gitarzysta Otis Rush. I oto po wielu, wielu latach od premiery tego nagrania udało się w 2001 roku Johnowi Mayerowi i Otisowi Rushowi wspólnie wykonać w studiu So Many Roads.

Potwierdzeniem fascynacji pana Andrzeja Kaszyńskiego brzmieniem pięknej, współczesnej, bluesowej, elektrycznej gitary jest wybór kolejny, czyli utwór Drive z albumu Blues of Desperation Joe Bonamassy z 2016 roku. Rzeczywiście uważam, że ten album jest jednym z najlepszych w dyskografii Joe Bonamassy, a Drive jest jednym z wiodących numerów na tej płycie. No więc posłuchajmy. Joe Bonamassa, Drive.

No i wreszcie kolej na pierwszą kobietę i zresztą jedyną w wyborze propozycji programowych pana Andrzeja Kaczyńskiego padło na Lucindę Williams, która wprawdzie jest tutaj głównie wokalistką i tylko nadaje pewien puls swoją gitarą akustyczną, no ale wśród towarzyszących jej gitarzystów jest kilka bardzo znaczących postaci. Tony Joe White, Greg Leash i Stuart Mathis. Pan Andrzej wybrał utwór Magnolia. To jest słynna kompozycja J.J. Cale'a, a utwór ten znalazł się na wydanej w 2014 roku płycie Lucindy Williams zatytułowanej Down Where the Spirit Meets the Bone. Lucinda otoczona brzmieniem fantastycznych gitar w utworze Magnolia.

I to było 5 podstawowych pozycji, które zgłosił pan Andrzej Kaszyński, nasz patron, do swojego wyboru i uzupełnił krótki list do mnie takim oto życzeniem. Prosiłbym redaktora o uzupełnienie listy mojej bluesami Marka Knopflera, bo jestem jego fanem. No, ja też jestem fanem Marka Knopflera, więc z radością i łatwością uczynię zadość życzeniu pana Andrzeja. Jako pierwsze proponuję kolejne nagranie z albumu Privateering, też z udziałem Kima Wilsona, no bo jest ono bardzo korzenie bluesowe. Ten utwór nosi tytuł I Used to Could. Mark Knopfler i Kim Wilson.

No i teraz w uzupełnieniu jeszcze życzenia naszego patrona Andrzeja Kaszyńskiego, który prosił mnie o dorzucenie do jego wyboru nagrań Marka Knopflera, zaproponuję dwa bardzo mało znane nagrania Marka Knopflera, które znalazły się na takim podsumowaniu twórczości studyjnej Knopflera z lat 2009-2018, które to podsumowanie zawierało wszystkie płyty wywodzące się z tego właśnie okresu i ten zbiór uzupełniony został dwoma wcześniej niepublikowanymi nagraniami, które za chwilę Państwo usłyszą. Back in the Day i Precious Voice from Heaven. Mark Knopfler.

Fanfary dla patrona. Te fanfary zabrzmiały dla naszego patrona, pana Witolda Skrzyńskiego, który napisał do mnie krótki liścik. Dzień dobry, pisze pan Skrzyński. Po jakimś czasie patronowania w końcu doczytałem się, że mogę wybrać dwa utwory do wyemitowania w Radiu Baobab. Postanowiłem wskazać utwory wykonawców, których twórczość w miarę dobrze znam. A że na tych bluesowych się nie znam, stanęło więc na utworach zaśpiewanych przez, i tu wielokropek, uwaga, uwaga, Artura Gadowskiego i Kubę Świękiewicza. Nie wiem, czy któryś z tych głosów był emitowany na falach Radia Baobab. Otóż, panie Witoldzie, odpowiadam, że chyba nie. W związku z czym przyczyni się pan do swojego rodzaju debiutu i Artura Gadowskiego, i Kuby Sienkiewicza w Radiu Baobab. Jako pierwszego proponuje pan Witold Skrzyński Artura Gadowskiego, pisząc, że jest znany jako wokalista Ira, ale nagrywał także przedwojenne tanga. A na płycie Piotra Zastróżnego, która nosiła tytuł Album Live in Studio, zaśpiewał dwa utwory o bluesowym charakterze. That's Your Thing i Someday After a While. Może więc jeden z tych utworów można zaprezentować. Oczywiście, że można. Płyta Piotra Zastróżnego ukazała się w 2004 roku. Chyba wtedy jeszcze Piotr Zastróżny był niejako kolegą po fachu, bo był prezenterem Radia Z. Czy nadal udziela się instrumentalnie, tego nie wiem, ale na tym albumie zaznaczył swoją obecność wytrawnego gitarzysty. Z tej płyty posłuchamy teraz nagrania zatytułowanego That's Your Thing. To dosyć już wiekowa kompozycja znakomitego chicagowskiego gitarzysty i wokalisty Bustera Bentona. That's Your Thing z płyty Piotra Zastróżnego śpiewa Artur Gadowski.

0: To samo, tylko lepiej.
1: To była pierwsza propozycja pana Witolda Skrzyńskiego, naszego patrona, a druga dotyczy twórczości Kuby Sienkiewicza. Pan Witold pisze: Kuba Sienkiewicz to oczywiście elektryczne gitary, chociaż nie należy stawiać znaku równości między liderem a zespołem. W zespole jest kilku świetnych muzyków i kilku autorów piosenek. Na przykład utwór Stoją chłopcy z płyty Nic mnie nie rusza. Napisał ten utwór Aleksander Korecki. Wydaje mi się, że nie powinien urazić uszu słuchaczy Radia Baobab. Nie sądzę, wręcz przeciwnie. To bardzo przyjemnie brzmiąca pieśń.

Ta audycja wypełniana była utworami zaproponowanymi przez naszych dwóch patronów, pana Andrzeja Kaszyńskiego i pana Witolda Skrzyńskiego. Bardzo dziękuję i namawiam wszystkich państwa do nadsyłania swoich propozycji, może nie tak skromnych jak w przypadku pana Skrzyńskiego, który tylko dwie. Panie Witoldzie, namawiam pana na kolejne oryginalne pomysły programowe. Proszę do mnie słać. Mój stały adres internetowy baobab@radiobaobab.pl. A na zakończenie zepnijmy klamerką to wydanie pierwszego odcienia bluesa jeszcze jednym bluesowym nagraniem Marka Knopflera. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blushojnacki, blushojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa macha bluesową antenką wszystkim słuchaczkom i słuchaczom, patronkom i patronom. Ta audycja będzie poświęcona głównie dwóm artystom, którzy wydali swoje płyty w 2022 roku. I tymi płytami rozliczają się niejako ze swoją przeszłością, ze swoimi traumami, a jednocześnie dają nam znać, że są w pełni sił twórczych i że nadal mogą przynosić nam wiele, wiele radości. Zaczniemy od młodszego z nich, który nie osiągnął jeszcze pięćdziesiątki. To Eric Gales, którego płyta Crown ukazała się dzięki pomocy Joe Bonamassy właśnie w 2022 roku.

0: Dude, that shit was smoking, bro.
1: You don't know the blues. Naprawdę nie znasz bluesa, jeżeli nie przeszłaś przez wszystkie traumy, wszystkie okropności, jakie niesie z sobą współczesne życie, jeśli nie straciłeś poczucia rzeczywistości, jeśli nie doznałeś porażki materialnej, jeśli nie doznałeś porażki emocjonalnej, a wszystko to można przecież przezwyciężyć. Ale nie znasz prawdziwego bluesa, jeżeli przez to nie przeszedłeś, czy nie przeszłaś. To jest taki manifest Ricka Gilesa, który tym samym daje znać, że ma za sobą wiele przeżyć, które być może mogły nawet pozbawić go nie tylko radości muzykowania, ale wręcz życia. I rzeczywiście przez prawie 30 lat, jak sam mówi w wielu wywiadach, był w czarnej dziurze. Ta czarna dziura to uzależnienie od narkotyków. Jako cudowne dziecko nie podołał, wchodząc w młodą dorosłość, swojej sławie i wszystkim tym obciążeniom.

które niesie z sobą obecność w świecie muzyki komercyjnej. I niestety Eric Gales poddał się wzorem wielu mu podobnych temu, co pozornie ułatwia przejście przez wszystkie problemy. I przez, jak już mówiłem, prawie 30 lat poddawał się temu, no, próbując jednocześnie stawiać czoła muzycznym wezwaniom. Ale dopiero wtedy, kiedy jego życiem zaczęła współrządzić ukochana przez niego kobieta, czyli jego żona, pani Ladona Gales, wtedy dopiero jego spojrzenie na świat, a tym samym i jego muzyka nabrały prawdziwego ognia, prawdziwej emocji. I jednocześnie ta sytuacja dała mu poczucie, że żyje w zupełnie innym otoczeniu, że zdaje sobie sprawę z tego, jak piękny może być świat. I to wszystko dzięki niej, dzięki Ladonie. Jej też zadedykował piosenkę, która znalazła się na albumie zatytułowanym Crown. I found her. Znalazłem ją. Eric Gales.

Wspomniałem, że Joe Bonamassa jest współtwórcą płyty Erika Galesa, płyty zatytułowanej Crown. Jest nie tylko współproducentem, ale także dostarczycielem części repertuaru, no i także muzykiem towarzyszącym Erikowi Galesowi w studiu. I proszę sobie wyobrazić, że gitara Bonamassy jest w opisie do płyty opisywana jako gitara rytmiczna, natomiast to, co daje tej płycie niewątpliwy gitarowy żar i ogień, no to jest gitara Erika Galesa. Jest na tym albumie utwór zatytułowany I Want My Crown, czyli Domagam się korony. Jest taki pasus, w którym Erik Gales śpiewa, że jest zmęczony tym, że słyszy ciągle o Joe B. Jak ten Joe B pożera dźwięki. Teraz jest na mnie czas, żeby uszczknąć kęs z tego grania. Ja chcę moją koronę, ona mi się należy. I proszę sobie wyobrazić, że współkompozytorem tego utworu jest właśnie ów Joe B, czyli Joe Bonamassa, który jest pod wielkim wrażeniem sztuki gitarowej Erika Galesa. No i nic dziwnego, bo jest to rzeczywiście instrumentalista fantastyczny, a do tego jeszcze świetny wokalista, świetnie komponuje, na scenie jest porażająco energiczny, nie tracąc przy tym nic ze swojej wirtuozerii. Oto I Want My Crown Erika Galesa z jego albumu zatytułowanego Crown, Korona.

Zmieńmy teraz nastrój, zmieńmy instrument i zmieńmy fabułę opowieści. A tym nowym instrumentem będzie harmonijka ustna.

Tytuł tego utworu Lee's Blues, czyli Blues Lee, a ów Lee to Lee Oscar. Wirtuoz harmoniki ustnej, nie tylko zresztą wirtuoz, ale i konstruktor jednej z wersji tego instrumentu, jego harmoniki są bardzo cenione przez wielu instrumentalistów na całym świecie. Prowadzi Lee własną firmę, która od wielu lat jest jedną z wiodących na rynku harmonikowym. Lee Oscar urodził się w Danii, w Kopenhadze. Jego mamą była Żydówka, której cudem udało się uniknąć Holokaustu w Europie Wschodniej i z którą na początku lat 50. przeniósł się z Danii do Stanów Zjednoczonych. Tu też zetknął się z tą estetyką, która jest tak nam droga, o czym świadczyło chociażby i to nagranie, czyli jego firmowy harmonikowy blues. W 2022 roku Lee Oscar postanowił nawiązać do matczynej traumy, do tego czasu, w którym część ludzkości przestała zdawać sobie sprawy ze swojego człowieczeństwa. Ten album nazwał Passages Through Music, Never Forget. I to są utwory, które w formie i w treści nawiązują do owej traumy świata współczesnego, czyli do Holokaustu. Jednym z najbardziej przejmujących utworów na tej płycie jest piosenka zadedykowana mamie, Song for Mom, w której z łatwością znajdziemy nawiązania do folkloru żydowskiego.

To niespodziewane spotkanie z muzyką Lee Oscara w 2022 roku przypomniało mi o niezwykłych wrażeniach, jakie zrobiły na mnie nagrania tego artysty z początku lat 70., kiedy to na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych spotkał Erica Bardona i z którym zaistniał w 1970 roku na albumie Eric Burdon Declares War. Przypomnijmy sobie teraz jedno z najsłynniejszych nagrań z tego albumu, Spill the Wine.

Eric Burdon nagrał z grupą War dwa albumy, ale kiedy opuścił już Wojowników, ci nadal pozostali czynni i to nawet powiedziałbym czasami z większym sukcesem niż ze słynnym wokalistą. I tak na przykład w 1972 ukazał się album The World is a Ghetto. Tu wprawdzie w wersji tej podstawowej nie mieliśmy wiele nawiązań do czystego bluesowego grania, ale w wydawnictwach, które ukazywały się potem, chociażby z okazji 40-lecia tej płyty, na bonusowej stronie znalazło się kilka numerów, które jako żywo świadczą o tym, że i War, i Lee Oscar to artyści bluesem przesiąknięci. Oto z takiego właśnie bonusu z płyty The World is a Ghetto utwór zatytułowany 58 Blues.

Jednym z największych przebojów, które dostarczył światu zespół War, był utwór Gypsy Man, oczywiście z udziałem Lee Oscara. Jeszcze za czasów współpracy z Ericiem Bardonem grupa War specjalizowała się w niezwykle rozbudowanych nagraniach, a jeszcze bardziej rozbudowywała je podczas koncertów. Nic więc dziwnego, że występowały trudności w zbudowaniu przebojów singlowych. Ale okazało się, że dla War nie stanowi to specjalnego problemu. Oto nagranie Gypsy Man, które w 1973 roku znalazło się na singlu, dzięki temu, że skrócono oryginalną 11-minutową wersję albumową do wersji nieco krótszej. Ale ja dziś zaproponuję wersję pośrednią między tą singlową a tą oryginalną z albumu, która trwa ledwie tylko 5 minut 23 sekundy. Oto Gypsy Man i War.

Na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa wróćmy jeszcze do tego czasu, w którym z grupą War śpiewał Eric Burdon. Album pierwszy, zatytułowany Eric Burdon Declares War, zawierał kilkunastominutową suitę poświęconą jednemu z najsłynniejszych i najistotniejszych dla bluesa twórców, czyli poświęcono Memphis Slimowi. Tytuł prosty i oczywisty: Blues for Memphis Slim. Utwór zbudowany jako swojego rodzaju suita, na którą składają się następujące części. Część A, czyli Birth, część B, Mother Earth, część C, Mr. Charlie, część D, Danish Pastry i część E, ponownie Mother Earth. Oto Eric Burdon i zespół War w suicie zatytułowanej Blues for Memphis Slim. To był pierwszy odcinek bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

okien dbają miłość, nocą dbają miłość. Miłość to, to kruchy kwiat. Nozią w środku serca grzeją swoim ciałem. Miłość to powiotki kwiat. Kwitnie tylko wtedy, kwitnie, kiedy jesteś ze mną tu.

matki możesz zważyć. Twoim zimnym wzrokiem miłość to kruchy kwiat.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa, w bielszym odcieniu bluesa Jan Chojnacki, autor tej audycji, który po raz, nie wiem już który, wyraża na początku tego wydania bielszego odcienia bluesa, no taki lekki żal i nadal namowę, żeby państwo popróbowali własnych sił w redagowaniu audycji Bielszy odcień bluesa. Tak jak już to wielokrotnie się wydarzało, no można stać się współautorem tego cyklu, czy współautorką. Wystarczy do mnie napisać adres internetowy baobab@radiobaobab.pl i zgłosić repertuar audycji. Może być cała, może być jakiś cykl nawet, może być po prostu kilka nagrań. Troszkę na zasadzie koncertu życzeń. A jak szukać inspiracji do programu takiej audycji? No, ja się z tym borykam od 50 lat, bo od tylu mniej więcej zasiadam przed mikrofonem, żeby coś powiedzieć i zilustrować to muzyką. I ta walka z samym sobą, ze swoją wyobraźnią, no bo przecież ile tych audycji można wymyślić, żeby one były troszkę różne od siebie, no sprawia czasami trudność. W tej audycji pomogła mi podróż samochodem. Zapewne tak jak znaczna część z państwa, kiedy jeżdżą państwo samochodem, no słuchają sobie muzyczki. Chociaż są tacy, którzy słuchają wiadomości albo słuchają sobie audiobooków. Ja mieszam wiadomości z muzyką, a kiedy już mam muzykę w głośniczkach mojego samochodu, no to z całą pewnością przewija się przez tę warstwę muzyczną duch J.J. Cale'a. I właśnie takie stare dosyć nagranie J.J. Cale'a stało się źródłem inspiracji do programu tego wydania Bielszego odcienia bluesa.

New Orleans, J.J. Cale'a z płyty Travelogue. Ponieważ dawno nie słyszałem tego utworu, pomyślałem sobie, o, a może by zrobić audycję z numerami J.J. Cale'a, czy z coverami jego numerów. No, potem sobie uprzytomniłem, że pewnie już ze dwie albo i ze trzy audycje w tym cyklu Cale'owi były poświęcone, więc poszedłem innym tropem i pomyślałem, a jakby tak zestaw 10 czy też 12 nagrań związanych z Nowym Orleanem sobie i Państwu przypomnieć. No i tak też będzie. Najbardziej takim naturalnym i powiedziałbym podstawowym skojarzeniem z hasłem Nowy Orlean jest dla mnie Dr. John. No więc oczywiście nie może go zabraknąć w programie tej audycji i oto on z albumu Another Zone w szczerym wyznaniu, ale jakżeż prawdziwym. Sweet Home New Orleans, Dr. John.

I tak sobie pomyślałem, że może dobrze, żeby ta audycja, która ma być wypełniona nagraniami poświęconymi klimatowi Nowego Orleanu, nie była wypełniona takimi oczywistościami. No więc zacząłem sięgać do pamięci, a także do pamięci mojej komputerowej biblioteki, no i ułożyłem sobie taką dwunastkę, taki tuzin, który wydaje mi się dosyć oryginalny. Wśród wykonawców, o których przypomniała mi moja elektroniczna biblioteka, są też The Boogie Kings. To bardzo nieformalna grupa muzyczna, powstała jeszcze w latach 50., przez którą przewinęło się kilkudziesięciu muzyków i która w różnych konfiguracjach przetrwała do trzeciego dziesięciolecia XXI wieku. Z ich obszernego dorobku wyciągnąłem coś, co może stanowić swojego rodzaju bazę dla znajomości współczesnej nowoorleańskiej muzyki. Oto w ich wykonaniu wiązanka nowoorleańska zatytułowana New Orleans Medley, The Boogie Kings.

Nowy Orlean jest nie tylko miejscem, o którym można opowiadać jako o tej mekce muzyki, z której wywodzi się wiele współczesnych prądów, ale także może stać się swojego rodzaju przenośnią do wyrażenia uczuć nie do końca związanych z samym miastem. Myślę, że tak, że to jest właśnie przypadek też kolejnego nagrania, czyli utworu New Orleans, który Cassie Taylor pomieściła na albumie zatytułowanym Out of My Mind. I myślę, że to jest taka subtelna, ale głęboko emocjonalna opowieść o tęsknocie, utracie, a zarazem i też pewnie o kobiecej i sile. To jest taka metafora utraconej miłości czy jakiegoś tam niespełnionego pragnienia, bo w tej piosence ten Nowy Orlean symbolizuje po prostu takie miejsce czy taką część swojego życia, gdzie artystka zostawiła samą siebie czy też cząstkę samej siebie. Oto Cassie Taylor w nagraniu New Orleans.

Charlie Daniels jest naturalnie związany z Nowym Orleanem, no bo przecież znaczną część swojego życia i twórczości zawdzięcza właśnie dźwiękom z Luizjany i z Nowego Orleanu. I tutaj nie doszukiwałbym się już jakichś zbytnich przenośni, bo New Orleans Parish Blues jest po prostu takim czystym muzycznym hołdem dla źródeł dźwięków wywodzących się z Nowego Orleanu. The Charlie Daniels Band.

Chris Rea w swym wiekopomnym dziele zatytułowanym Blue Guitars, w którym to na 13 albumach zawarł całą historię amerykańskiego i nie tylko amerykańskiego bluesa. Na płycie poświęconej Luizjanie i Nowemu Orleanowi zawarł także własną kompozycję zatytułowaną Talking About New Orleans. Chris Rea.

Kolejne nagranie to już nawiązanie w zasadzie tylko przez tytuł do Nowego Orleanu, bo tytuł brzmi po prostu New Orleans, a firmuje to nagranie Jeff Beck, który na albumie zatytułowanym Rock and Roll Party, takiej płycie, którą nagrał w hołdzie dla Les Paula, jest no, tylko tłem gitarowym. Wokalistą w tym nagraniu jest Gary U.S. Bonds.

I znów mamy głos kobiecy odnoszący się do Nowego Orleanu, tym razem pewnie do jakiejś nietypowej sytuacji związanej z tym, że w Nowym Orleanie, podobnie jak we wszystkich innych częściach świata, od czasu do czasu zdarza się, że pada deszcz. Oto Zakiya Hooker w nagraniu New Orleans Rain.

Blues for New Orleans to kompozycja własna Julesa Holanda, znakomitości brytyjskiej sceny muzycznej, który na albumie Rocking Horse zawarł właśnie takie rozbudowane, dosyć instrumentalne nagranie poświęcone temu niezwykłemu miejscu. Jules Holland, Blues for New Orleans.

I teraz Nowy Orlean objawi się ponownie jako pewna taka metaforyczna myśl śpiewającego poety, a tym śpiewającym poetą jest Leonard Cohen, który w tej swojej znakomitej, ale już pośmiertnej płycie umieścił utwór zatytułowany Samson in New Orleans. I to jest taka żałobna elegia, w której Cohen łączy biblijną alegorię z realnym cierpieniem miasta, bo też to była pieśń, która powstała po tragedii huraganu Katrina. Cohen mówi nam, że tak jak Samson utracił swoją niezwykłą moc, gdy zdradziła go Dalila, tak Nowy Orlean tracił, ale wydaje się nie beznadziejnie, swoją moc po przejściu owego kataklizmu. Samson in New Orleans, Leonard Cohen.

Jeszcze jedno poetyckie odniesienie do Nowego Orleanu. I wish I was in New Orleans. Już sam tytuł I wish I was in New Orleans to zdradza pewną nostalgię. I to jest, jak sądzę, takie niezrealizowane pragnienie ucieczki do świata, gdzie śmierć i muzyka idą ramię w ramię, jak w tradycyjnych nowoorleańskich jazzowych paradach związanych z pogrzebami. I wish I was in New Orleans, Tom Waits.

I na koniec zostawiłem taki utwór, który no, pozostawiam Państwu już do zinterpretowania, o co poecie chodziło w tym, co nam powiedział muzycznie i tekstowo. Planet of New Orleans to kompozycja Marka Knopflera, oczywiście zespół Dire Straits z albumu On Every Street. I tym nagraniem kończę to wydanie pierwszego odcienia bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

God, that was fucking badass shit. Badass.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: To specjalne wydanie pierwszego odcienia bluesa. Poświęcone jednemu tylko artyście, ale bardzo zasłużonemu i bardzo bliskiemu bielszemu odcieniowi bluesa. Chris Rea. Zmarł tuż przed świętami Bożego Narodzenia 2025 roku, 22 grudnia. Miałem tę niesłychaną możliwość i przyjemność, mogę powiedzieć wręcz nawet zaszczyt, porozmawiać z Chrisem Rea w 2005 roku, kiedy przyjechał w ramach promocji swojego niezwykłego dzieła, czyli zestawu 11 płyt CD plus jednego DVD, wydanego w bardzo starannie przygotowanym edytorsko boksie, zatytułowane to wszystko było Blue Guitar. Spotkałem się z Chrisem Rea w nieistniejącej już dzisiaj klubokawiarni, czyli Mecce Kultury Warszawskiej na Powiślu mieszczącej się, a nazywała się ta Mekka Czuły Barbarzyńca. Siedzieliśmy z Chrisem Rea blisko godzinę. Jego menadżer próbował nam przerwać rozmowę, ale moje zaangażowanie w zapoznaniu się z całym dziełem Chrisa Rea tak mu zaimponowało, bo powiedział, że nikt przede mną jeszcze nie wykazał się taką znajomością, że postanowił on, nie zważając na uwagi swojego menadżera, spędzić na rozmowie o tej płycie ze mną prawie godzinę. Nagrałem to i przez pewien czas ten wywiad krążył na antenie pierwszego odcienia bluesa, potem gdzieś się zapodział. No a teraz z okazji tej smutnej informacji, że Chrisa nie ma już wśród żywych, chciałem przypomnieć tę właśnie rozmowę ilustrowaną bogato nagraniami z owego 11-płytowego zestawu. Oczywiście ta rozmowa nie tyczyła tylko i wyłącznie poszczególnych elementów tego zestawu płyt, ale także różnych aspektów życia i twórczości Chrisa, która to twórczość nie ogranicza się tylko i wyłącznie do muzyki, ale także do plastyki, bowiem malował, także do produkcji filmowej, bo był producentem filmowym, no i także był wielkim pasjonatem motoryzacji marki Ferrari. Rozmowę z Chrisem rozpocząłem od pytania, jakie znaczenie ma dla niego kolor niebieski, bo wiele pieśni, wiele jego dzieł i wreszcie samo hasło blues nawiązujące do owego tytułu wydawało mi się bardzo związane z artystą. Zapytałem więc, czym jest dla niego kolor niebieski. Nie będą Państwo słyszeli bezpośredniego tłumaczenia wypowiedzi Chrisa Rea, bo wydaje mi się, że nakładanie mojego tłumaczenia na jego głos byłoby wbrew estetyce, bo Chris Rea mówi tak, jak śpiewał. Mówi swoją własną frazą, swoją własną melodią. Poprzedzę zatem tylko jego wypowiedzi krótkim streszczeniem tego, co one zawierają. I tak oto na moje pytanie o ów kolor niebieski potwierdził rzeczywiście, że to jest coś, co bardzo towarzyszy jego twórczości, jego muzyce i jego pomysłom graficznym, No a kiedy dopytałem to, dlaczego ubiera się na czarno, nie potrafił do końca tego wyjaśnić. Stwierdził z lekkim przymrużeniem, że tak jest prościej. No i dodał, że żona, kiedy wychodzą na spacer czy do sklepu, zawsze każe mu wkładać niebieską koszulę.
0: Yes, it definitely is. I know making surreal paintings of mountains, and they're in blue. And I'm also reading a book that I've just got by a guy called Goethe, who's German, and he is saying, he's asking the question, do you see blue when you feel blue, when you close your eyes, or do you feel blue if you see blue? And it's a fascinating book, and there is something, I think there is a connection. Well, because so when I hear Miles Davis Kind of Blue, and I look at the one of the old album sleeves that's done in blue sepia, it's like, it looks like the sound.

Ten utwór nosił tytuł Celtic Blue i pochodzi z płyty numer 9 zestawu Blue Guitars. Ta płyta nosi tytuł Celtic and Irish Blues. Wykonanie takiego zestawu nagrań, 11 płyt w dosyć krótkim czasie wydawało mi się czymś absolutnie niezwykłym. W związku z tym zapytałem Chrisa, czy uważa się za pracoholika. Odpowiedział, że absolutnie nie, że on jest liveaholic, czyli jest cały przesiąknięty zainteresowaniem tym, co się wokół niego dzieje. Wspomniał tutaj też to miejsce, w którym znajdowaliśmy się. No i podkreślał też rolę towarzyszących mu muzyków, dzięki którym udało mu się to niezwykłe dzieło wykonać, ze szczególnym uwzględnieniem Martina Duchama, stałego współpracownika, oraz skrzypka irlandzkiego Jerry'ego O'Connora. No i oczywiście współpracownika związanego z brzmieniem Afryki, czyli Sylwana Marka.

0: ten zestaw 11 płyt otwierał album zatytułowany Beginnings, czyli Początki. Nawiązywał właśnie do tej części naszego globu, z którego blues kiełkował, a więc z Afryki. Utwór nosił tytuł West Africa. Pytałem dalej Chrisa, jak przebiegała praca, współpraca z kolegami nad tą płytą i powiedział, że zdarzały się rzeczy przedziwne, wręcz cuda, bowiem w pewnym momencie stwierdził, że współpracujący z nim od 20 lat Sylvain Marc jest Afrykaninem. To jest oczywista oczywistość, bo rzeczywiście urodził się na Madagaskarze i jest po prostu czarnoskóry. Ale w dotychczasowej współpracy Chris w ogóle nie zwracał na to uwagi. Był to jeden z jego stałych, cennych, bliskich mu współpracowników. Ale kiedy po raz pierwszy w ciągu tych 20 lat współpracy właśnie przy realizacji tego albumu Sylvain Marc zaczął śpiewać i czynił to tak, jak śpiewają prawdziwi afrykańscy śpiewacy, doszło do świadomości Chrisa, że Sylvain Marc jest Afrykaninem.
1: That was strange. The strange thing that happened was that Sylvain, as if it was some kind of LSD dream, Sylvain started to become a black man. And he started to sing perfect and play absolutely. And we all started looking at him, and he said to me, Chris, I know what you're thinking. And I said, what? He said, you didn't realize for 20 years, because we're such good friends, I am black. And we'd never thought of it, you know, before. You just didn't think about it. And once he started playing African scales, wow, it's primitive. And as one of the top jazz musicians in Paris, playing primitive, childlike things, it's considered not very good musicianship, and it's naive and primitive, and I just, and even my sisters, my daughters came in, and they said, Papa, who's the African man? And I said, it's Sylvain. And they were going, what? It was great.

Z pierwszej płyty tego zestawu wysłuchaliśmy nagrania The King Who Sold His Own. W roli głównej wokalisty oczywiście Chris Rea, ale te melizmaty wokalne, które Państwo słyszeli, to było właśnie dzieło Sylvain Marca. Zwróciłem uwagę, że w trakcie pracy nad tym ogromnym przedsięwzięciem były wykorzystywane też różne niezwykłe instrumenty. Chris opowiedział, że część z nich to były samodziały, czyli instrumenty, które wykonali oni sami, muzycy uczestniczący w tym przedsięwzięciu, z różnych części pozyskanych na wyprzedażach, i podkreślał znaczącą rolę instrumentu, który wywodzi się z głębokiej tradycji afrykańskiej, czyli banjo.

0: To był utwór zatytułowany Too Far From Home. W pewnym momencie Chris przeszedł też na wspomnienia związane z jego inicjacją muzyczną i wspominał, jak to pewnej nocy z budziko radia jego mamy usłyszał głos z podkładem muzycznym, którego uprzednio nie znał. I wtedy uświadomił sobie, że jego głęboki baryton, który wydawał się być nieprzydatny do muzyki popularnej, może stać się bardzo użytecznym instrumentem. Jednocześnie też zwrócił uwagę na dziwne brzmienie instrumentu, który brzmiał jak skrzypce, ale skrzypcami nie był. I wówczas też po raz pierwszy wytłumaczono mu, jak brzmi gitara slide.
1: It was an accident. My mother had an alarm clock that was new in those days, and it came on as a radio, and it came on accidentally in a bedroom. It was a Saturday. I was using her mirror, the only mirror in the house. Saturday night, you're going out. And on came this voice, this strange voice. And it actually, at that moment, wasn't particularly the blues. It was the idea that he sounded like he was either a father or a brother. The actual sound of the voice was the same as mine.
2: And same instrument.
1: Yeah, and that's what first made me think, wow, because I never thought I would ever be a singer, because this kind of voice is not a sweet voice, you know. And I asked a friend on that Saturday night, what was this sound like, a violin? Because it didn't go ding, ding, ding. It was swooping and gliding. And he said, oh, it's a piece of glass. And he showed me, and that was it. That was, my poor wife was very worried. My mother and father were very worried. You know, this person who no longer was a teenager had suddenly started staying in on a night and making this terrible sound.

To był utwór zatytułowany Somewhere Between Highway 61 and 49 z płyty zatytułowanej Country Blues. I właśnie na tej płycie dały o sobie znać fascynację Chrisa Rea dokonaniami jego mistrzów z przeszłości. Na tej płycie znajduje się nagranie zatytułowane KKK Blues. Jak stwierdził wówczas sam Chris, z tego właśnie nagrania jest najbardziej dumny.

0: KKK Blues z płyty Country Blues. Następny album miał się odnosić do bluesa z Luizjany i Nowego Orleanu. I tutaj trzeba przyznać, że dosyć zdawkowo odniósł się do tego przedsięwzięcia Chris Rea, bowiem stwierdził, że przeniesienie w sposób dosłowny, na przykład klimatów muzyki Zydeco, mogłoby sprawiać wrażenie, że ten jego projekt będzie zahaczał o coś, co określił niemieckim stwierdzeniem Schlager. No rzeczywiście, Zydeco dla niezorientowanych, a twierdził, że jego wytwórnia płytowa nie bardzo miała rozeznanie, w czym rzecz, że tego rodzaju brzmienia mogłyby wprowadzić wytwórnie i słuchaczy potem w błąd. W związku z czym postanowił umieścić na tej płycie nagrania różne, oczywiście od czasu do czasu ubarwione brzmieniem akordeonu, ale nie zagłębił się w analizę muzyki z Luizjany i z Nowego Orleanu.
1: We could never find the lyrics for any of the, you know, La Grand Mamou and all those people. We could never find the lyrics, and the books used to say that it's, they're very basic and it's not important. And we weren't sure. We didn't know how far to take the Louisiana French, because there's a danger of it sounding a little bit Schlager, you know, mm-hmm. And we didn't want to. Yeah, so we thought, well, we'll just put it there as part of the picture because it should be there. And I think Sylvan's going to re-record them with a black girl in Paris, which would be, that'll be better.

0: To był utwór z płyty zatytułowanej Louisiana and the New Orleans. Nosił on tytuł Who Cares If I Do? Kolejny zestaw nagrań został pomieszczony na płycie zatytułowanej Electric Memphis Blues. Chris przyznał, że to była płyta, do której wszyscy uczestnicy, a mniej więcej byli to równolatkowie, czuli ogromny sentyment, bo właśnie z tymi nagraniami z kręgu muzyki soul, z wytwórni Stax, mieli do czynienia, kiedy byli nastolatkami.
1: And these are not academic decisions. These are decisions of teenagers. You know, this is me and Martin and Sylvan remembering when we were 16. And there has to be at least one song with an arpeggio guitar, with a vibrato, Fender, piggyback amp. And that was that song, you know. It was Martin's idea. He said, you've got to have one of them, Chris.

0: Kiedy wyraziłem swoje zdziwienie, że poświęcił tyle uwagi hasłu Latin Blues, Chris powiedział, że bluesa można szukać w każdej muzyce, a takim przykładem, którym szokuje swoich rozmówców, jest muzyka Piotra Czajkowskiego, w której on odnajduje esencję bluesa. A jeśli chodzi o nagranie, które Państwo usłyszą po tej piosence, czyli utwór zatytułowany Belgian Blue, to jak twierdzi jedna z najsmutniejszych piosenek na tej płycie, piosenka, przy której jego córka płakała, a jest to utwór mówiący o tym, jak jedna z Wysp Karaibskich, która była dla niego rajem, została zaśmiecona badziewiem turystycznym. Bajan Blues, albumu Latin Blues.
1: Yet again, the record companies got excited because they thought, oh, this will be easy listening. And then the first song is about Americans burning down the cocaine crops and not paying for the bananas and people starving. And they went, oh, shit, you know, Chris, will you please write a commercial record, you know? It's a very sad song. It makes my daughters cry. Because we don't go back now to Barbados. It's no longer what it was. And the big ships and the aeroplanes came. And I often used to spend 3-4 weeks playing with black guys in Barbados. They used to let me be the bass player. And I wish I'd taped it now. We can't do that now because Barbados has become jet set, you know.

z albumu 60s and 70s, poświęconego brzmieniu lat 60. i 70. i związanego z brytyjskim środowiskiem muzycznym, usłyszeliśmy dwa nagrania, Got to be Moving i Heartbreaker. No i na koniec pytałem, a przypominam, że był to rok 2005, jakie są dalsze plany fonograficzne Chrisa. Powiedział, że jasnych jeszcze nie ma, ale że będzie próbował odnajdywać ślady, a może wręcz potwierdzać istnienie klimatów bluesowych w muzyce, wydawałoby się, nietypowego rejonu Europy, jakim jest wybrzeże Adriatyku.

0: I utworem zatytułowanym My Blue World Says Hello zakończyłem sprawozdanie z mojej rozmowy z 2005 roku z wspaniałym muzykiem i bardzo przejętym podtrzymywaniem bluesowej tradycji człowiekiem, jakim był Chris Rea. Na zakończenie poprosiłem go, żeby nagrał dla Radia Baobab tak zwane ID. Upewnił się kilkakrotnie, że główna część nazwy naszego radia brzmi Baobab, po czym wykonał coś, co do dzisiaj wykorzystujemy jako jeden z naszych radiowych dżingli.
1: Baobab, Baobab. This is Chris Rea, you are listening to Radio Baobab.
2: Thank you.
1: Thank you. Respect, man. Big respect.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Pierwszy odcień bluesa, część druga naszego spotkania z Maćkiem Kręcem, z którym omawiamy jego dzieło życia. No, jeszcze wiele przed nim być może, że będzie jeszcze coś wspanialszego, ale na razie jest to piękna dwupłytowa edycja albumu zatytułowanego Brothers and Friends. Mamy za sobą płytę numer 1 i teraz przystąpimy. Maćku, dzień dobry, witam cię przede wszystkim.
3: Witam słuchaczy i słuchaczki.
2: Brawo, brawo.
3: Poprawiam się.
2: I teraz przystąpimy do omówienia płyty numer 2 z tego zbioru. I wydaje mi się, że poza tym bonusem, który zaprezentowaliśmy zresztą w poprzedniej audycji, czyli poza utworem instrumentalnym, jest to płyta bardziej zelektryfikowana i nieco ostrzejsza w swoim muzycznym wymiarze niż płyta numer 1. Dobrze odczytałem ten koncept, czy dyskutujesz ze mną w tej sprawie?
3: Absolutnie nie. Tych utworów jest dość dużo i one pewnie by się zmieściły na jednej płycie. I można było na przykład ze względów ekonomicznych spowodować, żeby to było na jednym dysku. Ale wydaje mi się, że stylistycznie jest tu wiele, wiele różnych odcieni. Nie chciałem puszczać tych utworów jeden po drugim, bo trochę miałyby one charakter takiej dosyć przypadkowej składanki. Sądzę, że zastosowanie tego zabiegu z dwoma płytami spowodowało, że ta płyta została troszeczkę uporządkowana. Właśnie tutaj akurat pod takim kątem, że ta pierwsza część, pierwsza płyta jest, ja to ją nazywam może troszeczkę bardziej akustyczną. Ktoś powiedział, że ta płyta pierwsza to jest takie mojo. A mi się to podoba nawet to słowo. Uważam, że ładnie to opisuje. A druga rzeczywiście jest jakby skierowana w stronę elektryczną. Tu są troszkę większe składy, trochę mocniej to jest zagrane. Więcej jakby mocniejszych elektrycznych gitar.
2: No i na początek coś z ogniem, czyli Fire.

0: Fire, nagranie otwierające drugą płytę zbioru zatytułowanego Brothers and Friends. Utwór o tyle nietypowy, że to chyba jest jedno z niewielu nagrań, w którym nie odnajduje nazwiska Maciej Sobczak. Natomiast muzycznie odpowiadają za to Bartek Szopiński, Maciej Zdanowicz, no i Maciej Kręc, który teraz wytłumaczy się, dlaczego nie ma tutaj Maćka Sobczaka.
1: Bardzo chciałem, żeby na płycie zaznaczył się w taki zdecydowany sposób, zaakcentował się Bartek Szopiński. Bo każdy tutaj z muzyków, którzy gra, ma te swoje kilka minut, a jakby Bartek tutaj bardzo podszedł do sprawy w taki bardzo delikatny sposób, nie narzucający się, realizował jakby moje prośby, ale jakby też nie było szansy takiej, żeby zabłyszczał tak, jak mu się to należy.
0: I to jest też niewątpliwy atut Bartka, że on świadom swojego statusu, swoich możliwości i umiejętności potrafi dostosować się do ogólnego zamiaru twórcy całości. Nie jest tak, że teraz ja jestem tu najważniejszy.
1: Tak jest.
0: To jest ogromnie ważna cecha prawdziwego artysty.
1: Myślałem o nim w taki sposób, żeby właśnie tutaj dać Bartkowi pole do popisu. Nie tylko, bo tu jest wiele różnych ciekawych dźwięków, ale ten riff główny zagrany na organach Hammonda, to jest jakby pomysły są Bartka. Ten groove taki, tu trochę chcieliśmy nawiązać do takiego stylu koncertowego Joe Bonamassy. Nie wiem, czy to tak się panu redaktorowi kojarzy, ale tak chcieliśmy to zrobić i też ten styl koncertowy, to podkreślę, dlatego, że też jak miksowaliśmy ten utwór, to staraliśmy się zrobić tak, żeby to było tak jak na koncercie, czyli wychodzi pewien instrument, bo teraz ma dogrywkę jakąś swoją, potem on się cofa i tylko ma taką rolę uzupełniającą, potem wychodzą chórki, potem po prostu w taki sposób, jakby to naturalnie było zagrane na koncercie. No nie ma publiczności w dźwięku, więc trudno pewnie odczuć to dokładnie jako nagranie koncertowe. Tak to staraliśmy się wystylizować, żeby to miało ten charakter.
0: A teraz powiedz coś o warstwie wokalnej, to znaczy o głównym wokaliście i o chórkach, bo to jest też tak. Pewien smak.
1: Tak, tutaj jest wokalista, powszechnie znana osoba, Łukasz Drapała. On jest związany z może bardziej z rockowym zespołem Chemia, ale też na Szlaku Śląskiego
0: czuję
1: wyśmienicie. Na Szlaku Śląskiego bluesa też jakby występował w koncercie poświęconym Ericowi Claptonowi. Zresztą miałem okazję w Ostrowie Wielkopolskim słuchać tego koncertu na żywo i rzeczywiście zrobił na mnie duże wrażenie. Tu szukałem takiego mocniejszego głosu, takiego trochę nawet w charakterze takim, powiedzmy, blues rockowym. I myślę, że on tutaj się świetnie sprawdził. A chórki to jest z kolei osoba, która współpracowała z nami już w Blues Flowers, między innymi w utworze Flaczki Zagrzewskie Blues, czyli Kasia Rościńska. To jest wokalistka i też edukator wokalu, która pracuje przy Voice of Poland, jest jakby trenerem uczestników. Wiele lat śpiewała w chórkach KAI, ma też solowe nagrania jazzowe, świetna osoba, a przede wszystkim nieprawdopodobna profesjonalistka. To jest dziewczyna, która nagrała, pewnie tego tak bardzo nie słychać, ale to dlatego, że jest taką mistrzynią. Każdy głos zaśpiewała sama na 3 głosy, każdy z tych głosów był zaśpiewany, jakby skopiowała go lewy kanał, środek i prawy kanał, czyli 9 razy zaśpiewała głosy, które się złożyły tutaj w jeden chórek i każdy z nich właściwie identycznie 3-krotnie powtórzyła. Nieprawdopodobne, jak maszyna, po prostu to jest coś nieprawdopodobnego. Wrażliwość, zawodostwo i to, jak ona słyszy, nieprawdopodobna sprawa.
0: No niestety nie do powtórzenia na prawdziwym koncercie. No,
1: nie
0: bo jednoosobowo tego nie da się zrobić, ale rzeczywiście ten chórek brzmi jak dobrze zgrana paczka przynajmniej 3 kobiet.
1: Dobra.
0: Ze świetnymi głosami. No i kolejny świetny głos, kolejny głos gościnny, który ubarwia nagranie drugie z drugiej płyty. Tytuł tego nagrania Rebel on the Run.

0: Rebel on the Run to jest nagranie z pewnym przesłaniem, to jest też z pewną dedykacją. Głos główny Wojtek Cugowski, ale myślę, że ty jako autor tego utworu możesz też opowiedzieć, jak się czułeś, kiedy wiedziałeś, że jest on poświęcony znaczącej postaci w naszym życiu muzycznym, znaczącej, choć tragicznej.
1: Tu muszę od razu jakby sprawę wyjaśnić. Mówimy o Gienkulowce. Przesłałem Wojtkowi te nagrania. My się znamy ze współpracy takiej profesjonalnej. Przesłałem to nagranie Wojtkowi. Właściwie dwie piosenki dostał do wyboru. Wybrał ten utwór. Ale warunkiem Wojtka było to, że on napisze sobie tekst. Bo tak jak wielu artystów, on mówi, ja jestem wiarygodny, kiedy mówię swoim głosem. I to jest dla mnie zrozumiałe i bardzo się z tego w ogóle ucieszyłem. Tam są jeszcze ciekawe chórki też zaśpiewane. W pierwszej wersji myślałem, że on jeszcze wynajął kogoś, dziewczynę, żeński głos, żeby zaśpiewał chórki. Okazało się, że to Wojtek sam zrobił te chórki, co mnie zaskoczył i rozbawił, ale no, zrobił to kapitalnie.
0: Brzmi świetnie.
1: Tak, zresztą nagrał tam też solówkę, żeby to tak jakby w pełni już powiedzieć o jego jakby zaangażowaniu w ten utwór. Ale Wojtek powiedział mi tak, wiesz co, kiedy pisałem ten tekst, miałem na myśli i przed oczami Gienkulowskę. Rebel on the Run, czyli taki rebeliant, który odrzuca ten szlak utarty, albo ten, który mu się proponuje, żeby pozostać w zgodzie ze sobą. To opisuje chyba właśnie historię Gienkulowski, który wygrywając ten show telewizyjny miał pewne szanse, pewne możliwości, ale żeby zostać wiernym sobie, pewne rzeczy odrzucił. Historia jest znana, więc ja też nie chciałbym jakby za wiele mówić, tym bardziej, że ja osobiście Gienkulowski nie znałem, więc też nie chciałbym, żeby ktoś miał wrażenie, że próbuję w jakikolwiek sposób tę osobę, do której mam ogromny szacunek, wykorzystać. Więc tylko tyle może powiem. To jest jakoś tam blisko chyba te blisko myślenia o pewnym charakterze swojej kariery Wojtka. Bo wydaje mi się, że Wojtek też nie idzie taką oczywistą drogą, tylko stara się być, ile się da,
0: swoim wierny. Szlakiem.
1: Tak jest, tak jest.
0: No, natomiast o kolejnym wykonawcy, kolejnego nagrania chyba możesz powiedzieć bardzo osobiście, bo utwór Stones to jedyna w tym zestawie pieśń, którą sam napisał i sam wykonał Maciek Sobczak.

0: O Maćku Sobczaku mówiliśmy już w poprzedniej audycji, wspominaliśmy jego inicjatywy związane z jego zespołami, czyli z Hot Water i Smooth Gentleman. No ale Maciek też, jak rozumiem, coś tam sobie skrobie do szuflady też dla siebie. I czy to jest jedna z jego wydłubanych z szuflady piosenek?
1: On ma domowe studio, więc nie tylko do szuflady, ale też nagrywa te rzeczy. Ma ich mnóstwo, ale ma też jeszcze jedną cechę. Dysponuje dosyć dużą ilością gitar. Różnych bardzo. Od cigar boxów po gitary Stratocaster, Telecaster, Gibsony. No, przeróżne instrumenty. On mówi, że musi mieć dużo tych gitar, ponieważ te gitary go bardzo inspirują. Ma ogromną łatwość pisania i ten utwór nie jest z szuflady, bo ten utwór jest po prostu taki właśnie zainspirowany Telecasterem, który go wziął do ręki i zaczął grać. Chcieliśmy na którymś etapie, jak już tam jakby dalej pracowaliśmy nad utworem, żeby to troszeczkę nawiązywało do stylistyki stonesowej. Myślę, że jest tam dużo tego, ale też jest bardzo dużo Maćka Sobczaka z tym jego zamiłowaniem do Marka Knopflera, do Dire Straits, to się gdzieś tam wszystko jakoś łączy. Bardzo, bardzo maćkowo-sobczakowy utwór, uważam. Tutaj należy wspomnieć harmonijkę ustną, którą zagrał Michał Kielak, znakomity. Próbował, nie mogliśmy osiągnąć tego brzmienia stonesowego i w którymś momencie wkurzyliśmy się i podłączyliśmy mu wielkiego gitarowego Marshalla JCM-900 z ogromną paczką 4x12 cali i po prostu graj przez to. No i tak to zabrzmiało.
0: Wykonawca kolejnego utworu sugeruje, że to będzie tak zwany blues. No bo imię, nazwisko i pseudonim, czyli Big Daddy Wilson, to sugeruje prawdziwe korzenne granie. Czy tak będzie? Posłuchajmy.

0: always win, baby.
1: Big Daddy Wilson to jeden z tych prawdziwych, mówię to tak troszkę umownie, ale Big Daddy Wilson to jest człowiek bluesa, który nasiąkał tą muzyką od dzieciństwa, chociaż za swoje miejsce na ziemi wybrał Europę. I tutaj jest tak naprawdę osadzony, tu jest znany i pewnie tutaj w Europie poznaliście się.
2: Big Daddy Wilson mieszka w Niemczech, chociaż to się, z tego co się orientuje na bieżąco, to się troszeczkę zmienia, to znaczy jakby tą drogę odbywa w odwrotnym kierunku, czyli ta pozycja europejska pozwala mu też w tej chwili budować coraz mocniejszą pozycję w Stanach Zjednoczonych. Poznaliśmy się przy okazji jego koncertu w Świeciu, w czasie festiwalu Blues na Świecie. Sprawcą tego kontaktu był po raz kolejny Bartek Szopiński, który z nim grał na tym koncercie i który zauroczył Big Daddy Wilsona swoją grą. To nie wiem, czy zdradzę jakieś tutaj sekrety, czy nie, ale wiem, że troszkę się nie udało to w tym roku, bo trochę za późno zaczęli panowie rozmowę, ale wiem, że Big Daddy Wilson miał konkretne propozycje dla Bartka. W tym roku chyba one będą bardzo skromnie zrealizowane, bo po prostu już obaj panowie, też zwłaszcza Bartek, już miał swoje plany dosyć tam jakby zafiksowane, ale wiem, że Big Daddy Wilson mówił, że nie udało się, ale ty, bracie, się szykuj, nie? Także myślę, że coś z tego jeszcze ciekawego może powstać. Big Daddy Wilson nagrał wokal, też jakby jest kolejnym z tych wykonawców, który poprosił, żeby jednak oddać mu prawo do napisania tekstu. Zrobił to bardzo fajnie. Przysłał nam pierwszą wersję. Zgraliśmy to, przygotowaliśmy, odesłaliśmy do kolaudacji, czy jest wszystko w porządku. Kilka dni minęło, trochę się zacząłem już niepokoić, czy coś jest nie tak. I się okazało, że zatelefonował i powiedział, wiesz co, ten utwór nagram jeszcze raz. W lepszym studiu nagram to trochę inaczej, bo ta kompozycja zasługuje na to, żeby to zrobić znacznie lepiej. Dla mnie no to było coś nieprawdopodobnego, także ogromna przyjemność i właśnie to, że nie potraktował tego od tak sobie, tylko po prostu przyłożył się do tego niesamowicie i sam postanowił to zrobić jeszcze raz. Zaśpiewał fantastycznie. Tutaj też wspomnę o chórkach, bo tam też świetną robotę zrobiła Kasia Rościńska. W ogóle Big Daddy Wilson był zszokowany jakością tych chórków. Mówi, jak to brzmi, w ogóle to jest fantastyczne. Bardzo miłe słowa, bardzo osobiście dziękował za możliwość współpracy i za to, że powstała taki fajny utwór. To naprawdę dla mnie ogromna przyjemność, tym bardziej, że ja podkreślam też, mówiąc o tej płycie, że dla wielu z tych wykonawców, no, z punktu widzenia artysty solowego, no to ja właściwie jestem nikim, no bo wcześniej takich rzeczy nie robiłem i musieli trochę takiej osobie zaufać, no bo to jednak...
1: No ale dostałeś mu świetny produkt. Wiesz, to ja to traktuję troszkę tak, że dostał wspaniały pierścień, do którego miał włożyć klejnot. No i na początek włożył taki kamyk jakiś z troszkę ze skazą, czy też drugiej klasy, przyjrzał się temu pierścieniowi z tym kamieniem i uznał, nie, no muszę wymienić to i wsadzić tu prawdziwy brylant. No i dzięki temu uzyskaliśmy właśnie taki oto piękny produkt.
2: Myślę, że ta przypowieść jest właściwa.
1: No i kolejne nagranie, w którym Maciej Kręc nie uczestniczył jako autor tekstu, bo ten tekst napisał John Clifton, $100.

0: Nazwisko John Clifton już się przewijało w naszej rozmowie wcześniej. To jest też nazwisko nie tylko kojarzone z Maciejem Kręcem, ale także dla mnie może nawet bardziej wcześniej z Bartkiem Szopińskim, bo John Clifton uczestniczył i w nagraniach Smooth Gentleman i Boogie Boys.
1: Był producentem.
0: Tak, i był producentem. I że tak powiem, to jest dwustronna współpraca Bartka Szopińskiego właśnie z Johnem Cliftonem, czyli z takim dobrym bluesowym duchem z Fresno, California.
1: Historia tego utworu była taka, że zrobiliśmy muzykę i tu też robiłem to z Maćkiem Zdanowiczem. I no tu główną rolę gra gitara. Powiedziałem Maćkowi tak, to ma być odnaleziony w Luboniu pod Poznaniem, czyli tam, gdzie mieszkam, zaginiony rękopis utworu Stevie Ray Vaughana. Oczywiście duży uśmiech, ale chcieliśmy bardzo po teksasku to zagrać. To miała być po prostu banda Jesse Jamesa, która leci przez Teksas, nie bierze jeńców i po prostu konie z pianą na ustach rwą do przodu. No i taki miał być ten utwór. Bardzo energetyczny, taka czysta przyjemność po prostu wariackiego pogrania. To włączył się jeszcze Bartek oczywiście na organach Hammonda i uważam, że bardzo fajnie wpisał się w to John Clifton. On mówi, przez jakiś czas nie miał pomysłu na tekst. Ja mówię, słuchaj, wszystkie kontakty moje z Amerykanami zawsze w jakimś stopniu ocierały się o pieniądze, bo wy lubicie bardzo pieniądze, więc napisz tekst $100, czyli o tym, że w zasadzie trochę tak jest teraz, że wszystko na sprzedaż.
0: A teraz, proszę Państwa, proszę posłuchać hymnu firmy Woody's Backline.

0: pewnego oddechu i takiego podłoża czysto materialnego, które pozwala artyście na spełnianie swoich życiowych marzeń i kaprysów.
1: W jakim sensie tak. Ten utwór można potraktować jakby w dwóch płaszczyznach. Pierwszy to trochę właśnie taki, o którym tutaj rozmawiamy, ale ja bym raczej do tego podszedł tak. Płyta powstała w czasie COVID-u. To jest bardzo trudny okres dla firm technicznych, bo tym się zajmujemy. I to był czas, gdzie ludzie mieli rzeczywiście wiele niepokoju, wiele takiego no, zwykłego niepokoju o to, co będzie jutro. Czy uda się zarobić pieniądze, czy uda się przeżyć, przetrwać. Chciałem jakoś jakby oddać cześć tym ludziom, z którymi pracuję. To są bardzo kolorowe osoby. Niektóre pracują 30 lat, 40, czy 30 kilka lat w show biznesie. To są osoby rozpoznawalne niemal tak, jak gwiazdy muzyczne. Nazwiska wymieniamy: Karambę, Wudysa, Pikera, Jaca.
0: To no, są osoby sobie nie z nazwiska, tylko z ich słynnych ksywek.
1: Tak
0: ale
1: jest.
0: Są to postaci niewątpliwie no, dające takie gwarantowane tło. Ich twarze gwarantują pewną jakość muzycznego przedsięwzięcia, że tu nie będzie żadnej skuchy.
1: Misją bekleniarza jest to, żeby stworzyć najbardziej komfortowe warunki do pracy muzykowi. Często się mówi tak, że twój show jest tak dobry, jak twoja ekipa techniczna. I to trochę tak jest, że po prostu my to kochamy, my to lubimy. Ci ludzie, o których tutaj piszę, to są też jakby moi współpracownicy, moi przyjaciele, takie osoby. One pracują tutaj, bo to kochają. To jest bardzo ciężka praca. To są nocki, to jest dźwiganie ciężarów, sprzętu. To jest duża odpowiedzialność na koncertach live, telewizyjnych, czy jakieś, no czasami jest tylko jedna szansa, żeby ten kabel poprawić i to trzeba poprawić ten właściwy, żeby uratować sytuację. Nie można panikować. To są też osoby barwne z tego względu, że one też troszeczkę zdejmują stres z artystów, to znaczy pewien żarcik, odwrócenie uwagi powoduje, że ten zestresowany człowiek, który za chwileczkę musi zagrać sztukę życia, bo nie wiem, będzie go oglądać kilka milionów ludzi, powoduje, że on wchodzi na tę scenę uśmiechnięty, albo przez moment o tym stresie, o tej tremie zapomni. To jest też taka rola bekleniarza, bo my pracujemy najbliżej, bo zajmujemy się instrumentami, czyli to od nas zależy, czy ta gitara jest nastrojona, czy ten wzmacniacz po odkręceniu zagra, czy nie zagra, czy perkusista ma komfort i ma dobrze ustawiony instrument, czy no te wszystkie jakby drobne rzeczy, które powodują, że muzyk jest w komforcie i wie, że my tam zawsze z boku stoimy, patrzymy na niego i jeżeli tylko on mrugnie nam, że coś jest nie tak, to my już po geście wiemy, co jest nie tak i za chwilę ma pana w czarnym kapturze, którego kamery nie widzą, a który już mu tam coś przykręca, reguluje, pomaga i jakby się nim opiekuje.
0: To ja ci taka jeszcze, robota. Maćku, dodam takie moje spostrzeżenie z punktu widzenia gościa, którego rola na estradzie kończy się z chwilą, kiedy wypowiedział tradycyjne dobry wieczór państwu i dwa słowa wprowadzenia. I potem ja się wycofuję na zaplecze i widzę właśnie tych, którzy tak, to jest słabe określenie, nie ma w polskim języku lepszego, ten baklejniarz, prawda? Ja dodatkowo jeszcze widzę, że oni rozumieją muzykę, lubią muzykę.
1: Często świetnie grają.
0: Grają, tak. I potrafią też, to też niestety widać czasami, no, ocenić, jeżeli ten, który stoi tam przed tym tłumem, no nie spełnia. Ale nie, i widzę, że czasami jest to taki ból, no, że ja już nic nie mogę zrobić, żeby on śpiewał czysto na przykład, prawda? Ja zrobiłem już wszystko, ale tego się nie da.
1: Ale tego my nie mówimy nigdy.
0: Nie, oczywiście, no, to jest profesjonalizm. Przy Woody Boogie jeszcze myślę, że ważnym by było podkreślenie roli kolejnej postaci związanej z Norwegią. Erik Zal jest przecież bardzo istotnym elementem nagrania Woody Boogie.
1: Tak, Erik jest bardzo istotnym, ponieważ Erik zaśpiewał to przede wszystkim, zagrał na gitarze bardzo stylową solówkę, uważam, i jednocześnie Erik napisał tekst. To jest może ciekawe, ponieważ pisze o moich przyjaciołach, ktoś jakby

0: obcy, ale opowiadałem, jak to się w czasie towarzyskim spotkań opowiada się wiele historii, a my tych historii z backstage'a, czyli zza sceny, mamy po prostu na tony. No bo jeżeli ktoś pracuje 30 lat w showbiznesie, no to różnych rzeczy się naoglądał. I ileś tych historii opowiedzieliśmy Erikowi i Erik mówi, wiesz co, ja to zrobię, ja wiem, jak to zrobić. No i to zrobił. Wydaje mi się, że też zrobił to bardzo stylowo, bardzo fajnie. Był zresztą w Warszawie, u mnie w magazynie nagrywaliśmy klip. Ten klip jest też dostępny na moich social mediach. Niesamowicie sympatyczny człowiek. Bardzo zdolny muzyk, bardzo stylowy. On sporo czasu też spędził w Stanach, co słychać, że to jest u niego naturalne. Był na festiwalu w Suwałkach. To też jest osoba, która wygrała bodajże w 2016 roku European Blues Challenge. Tak. Także to dosyć poważny zawodnik. I rzeczywiście też pozycja jego w Norwegii jest bardzo, bardzo poważna. I tam no to jest muzyk rozpoznawalny i tym bardziej mi miło, że też oczywiście za namową Bartka Szopińskiego, czyli mojego norweskiego łącznika, udało się go namówić do współpracy.
1: I wreszcie dochodzimy do takiego punktu muzycznego związanego z albumem Brothers and Friends Maćka Kręca, w którym no, jest taki akcent liryczny, bym powiedział. I to jest akcent liryczny zamykający ten zbiór i znowu nawiązujący do tego pięknego głosu z tajemniczej, a czasami bardzo też ożywczej muzycznie Norwegii.
0: White Flower to jest utwór, który zaśpiewała Helene Misund. Ona tak to pięknie zaśpiewała. To jest niezwykle wrażliwa, cudowna dziewczyna o anielskim głosie. Do każdego utworu przygotowuje klip. Do każdego. I będzie, część jest teraz już chyba 8 czy 9 klipów jest już opublikowanych. Pozostałe będą publikowane po wakacjach. Tam jest w ogóle fajny klip nakręcony z drona na północy Norwegii. Te jeziora, lasy. Przepiękne rzeczy, cudowna dziewczyna. I tutaj też wspomniałbym fortepian. Tutaj gra Jacek Piskosz, czyli też muzyk, który przez wiele lat grał z Marylą Rodowicz, który też był bandliderem w programie Idol, który też był dyrygentem na festiwalu w Opolu ileś lat temu, wielkiej klasy muzyk. Też znamy się od czasów studenckich, jeszcze kiedy studiował w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Także też jestem mu bardzo wdzięczny, że się zdecydował. No i myślę, że zrobił to przepięknie.
1: Tak jak w zasadzie wszyscy bracia i przyjaciele, czyli Brothers and Friends, którzy towarzyszyli Maciejowi Kręcowi w realizacji jego płyty, jego albumu. I teraz, Maćku, zanim zabrzmi jeszcze ten liryczny akcent White Flower kończący drugą płytę, powiedz, czy te dwie płyty zamykają twoje plany realizacyjne, jeśli chodzi o twój udział w polskiej fonografii?
0: To jest dobre pytanie. Myślę, że kiedy zaczynaliśmy to robić i robiliśmy, to byłem pewien, że to jest jednorazowe wydarzenie. I trochę chyba nadal o tym tak myślę. To jest pewna przyjemność. To słowo marzenie tu się pojawia. Zresztą też jak ludzie proszą mnie, żebym podpisał te płyty, to zawsze im piszę, warto spełniać marzenia. Tak to traktuję. Nie wiem, czy to będzie miało jakąś formę kontynuacji. Myślę, że to pokaże życie. Na dzisiaj tego nie planuję. Nie planuję też jakby grać tego na żywo, bo trudne to byłoby do zrobienia. Bo trudne i kosztowne bardzo. Są jakieś propozycje, powiem, żeby to zrobić jednorazowo i żeby tych ludzi zaprosić jednak i to wykonać. Jeśli one się skonkretyzują i będzie rzeczywiście jakaś taka poważna rozmowa na ten temat, to myślę, że to przemyślę. Natomiast na dzisiaj jest to, co jest, czyli jest płyta, jest zamknięty jakiś czas, są inspiracje, są też inspiracje płynące ze współpracy ze wspaniałymi ludźmi. Dla mnie wielki zaszczyt, honor, z dużą pokorą do tego podchodzę. Te osoby zagrały na moje nazwisko, ale to jest, podkreślam bardzo mocno, to jest praca zespołowa i to praca bardzo dużego zespołu, niezwykle zdolnych ludzi, ludzi, którzy poświęcili mi swój czas, swój talent i zrobili to, wydaje mi się, tak jak z wszystkimi z nimi rozmawiam i jak to czuję, że zrobili to na 100%. I chyba dlatego ta płyta z tych głosów, które do mnie docierają, jest odbierana jako coś, co jest na dobrym, wysokim poziomie. I myślę, że zawdzięczam to tym wszystkim ludziom. I to jest coś wspaniałego.
1: O albumie Brothers and Friends opowiadał jego autor i twórca. Maciej Kręc był gościem pierwszego odcinka Bluesa. Dziękuję Ci, Maćku, bardzo.
0: Dziękuję za spotkanie. Dziękuję, pozdrawiam.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: A w bielszym odcieniu bluesa słuchaczki i słuchaczy wita Jan Chojnacki. Jestem redaktorem tego cyklu od 45 lat i na razie nie zanosi się na to, żebym przestał być tymże. Otaczająca nas rzeczywistość nie tylko zmienia nam codzienność, ale także i wpływa na cotygodniowość. Kiedy kilka dni temu planowałem program dla tego właśnie wydania bielszego odcienia bluesa, wydawało mi się, że mam już ten program całkiem skrystalizowany, ale to, co się wydarza wokół nas, potrafi zmienić to, co się wydaje już być zamknięte. Tak też się stało w przypadku programu tej właśnie audycji. 7 kwietnia 2020 roku w wieku 73 lat w Nashville, Tennessee zmarł John Prine.

Angel from Montgomery. Poetycko opowiedziana, dramatyczna historia kobiety w średnim wieku, która czuje się o wiele starsza niż naprawdę jest. Najbardziej znaną wykonawczynią tego utworu jest oczywiście Bonnie Raitt, ale w tym nagraniu towarzyszy jej autor tej piosenki, czyli John Prine. Artysta, który odszedł od nas 7 kwietnia 2020 roku po dłuższej chorobie i po załamaniu zdrowotnym, do którego doprowadził niestety ten okropny wirus COVID-19. John Prine to artysta na wskroś amerykański. Może dlatego też nie został spopularyzowany po tej stronie Atlantyku, a myślę, że także u nas w Polsce to nie jest zbyt znana postać. Ale jego rodacy porównują go do samego Boba Dylana, do najwybitniejszych twórców współczesnej muzyki amerykańskiej. Muzyka Prine'a nie jest może specjalnie atrakcyjna, natomiast w korelacji z tekstem nabiera zupełnie innego wymiaru. No, tekst jest w języku angielskim, więc dlatego sądzę, że te miliony fanów na świecie nie zawsze mogą połączyć muzykę z tekstem, by zrozumieć, jak wspaniały jest to przekaz. Prine pisał dla ludzi pracy, dla ludzi smutnych, starych i zagubionych. Niektórzy specjaliści porównują jego twórczość do twórczości literackiej Johna Steinbecka. Podobnie jak ten autor, potrafił ciemne strony codzienności opowiadać także z takim typowym dla amerykańskiego społeczeństwa humorem. Angel from Montgomery jawi się jako jego najważniejsza kompozycja. Była zresztą wykonywana oczywiście nie tylko przez Bonnie Raitt. Wśród bardziej znanych wykonawców tego utworu znaleźli się także chociażby Dave Matthews, John Denver czy Ben Harper. Także Susan Tedeschi na jednej ze swoich pierwszych płyt zamieściła kompozycję Prine'a Color of the Blues. Ale my posłuchamy ponownie koncertowego wykonania tej piosenki. To będzie duet Susan Tedeschi i autor John Prine.

Susan Tedeschi w duecie z Johnem Prynem, Color of the Blues. Także inni muzycy znacznie młodszego pokolenia niż John odnajdowali w jego muzyce mnóstwo inspiracji, także próbowali zawrzeć bliższy, przyjazny kontakt z artystą. Do nich należy także Dan Auerbach. Panowie przypadli sobie bardzo do gustu i podkreślili tę przyjaźń muzycznie działaniami w studiu. Album Waiting on a Song, który Dan Auerbach udostępnił nam w 2017 roku, zaczyna się właśnie od piosenki Waiting on a Song, której współautorami są Dan Auerbach i John Prine. W rewanżu rok później John Prine zaprosił Auerbacha do współpracy nad swoim albumem zatytułowanym The Tree of Forgiveness. Na tej płycie znalazło się ich kolejne wspólne dzieło Caravan of Fools. Oto wiązanka dwóch piosenek, które są owocem przyjaznej współpracy Dana Auerbacha i Johna Prina.

0: Ta piosenka, Caravan of Fools, pochodzi z wydanego w 2018 roku albumu The Tree of Forgiveness. No, okazało się, że to jest już ostatni album Prine'a. Nie wiem, w jakim nastroju realizował Prine ten swój ostatni album, ale kończy tę płytę utwór zatytułowany When I Get to Heaven, czyli Kiedy dotrę do nieba. I tą piosenką chciałbym pożegnać twórczość Johna Prine'a w dzisiejszym wydaniu pierwszego odcienia bluesa, ale żeby Państwu przybliżyć literacką maestrię tekstów Johna Prine'a, pozwolę sobie na przetłumaczenie dwóch fragmentów tekstu piosenki When I Get to Heaven. Kiedy dotrę do nieba, uścisnę dłoń Boga. Podziękuję za bogactwo błogosławieństw, którym mnie obdarzył. Potem wezmę gitarę i założę rock'n'rollowy band. Zamelduję się w super hotelu. Czyż życie po życiu nie jest piękne? I kończy tę pieśń takim oto pasusem. Kiedy już dotrę do nieba, strzelę sobie koktajl. To będzie wódka z piwem imbirowym. I zapalę papierosa długiego na 5 mil. Będę się całował z piękną dziewczyną, kręcąc się na karuzeli. Tak jest, stary człowiek będzie imprezować.
1: When I get to heaven, I'm gonna shake God's hand, thank him for more blessings than one man can stand. Then I'm gonna get a guitar and start a rock and roll band. Check into a swell hotel. Ain't the afterlife grand? And then I'm gonna get a car.

0: John Prine.
1: No i tak oto poprzez anegdotę o współpracy Johna Prina z Johnem Cashem doszliśmy do miejsca, w którym Johnny Cash dokonał swoich ostatnich nagrań. To coś nazywa się Cash Cabin Studio, mieści się w Hendersonville w stanie Tennessee. Jest to rzeczywiście coś w rodzaju takiego domeczku zbitego z drewnianych bali, zdaje się, że krytego nawet gądem, którego wnętrzu Johnny Cash urządził sobie studio nagraniowe i tam dokonał słynnych swoich American Recordings. Trafiłem na nową płytę wykonawcy z kręgu Americana. Nazywa się on Caleb Cottle, który wspólnie z znakomitymi muzykami z kręgu Williego Nelsona, Leona Russella i Dana Auerbacha nagrał tam swoją płytę. Nie dość, że okoliczności wydają się takie dosyć siermiężne, no to też Caleb Cottle wspólnie ze swoim producentem ustalili zasady zmierzające w kierunku archaizacji brzmienia. Nie mieli słuchawek, stosowali stare mikrofony, to wszystko było nagrywane na taśmowe magnetofony. No i w ten sposób powstał album zatytułowany Better Hurry Up. Fragmenty tego albumu przedstawiam także w którymś z wydań Nowalijek spod Baobabu, a teraz proszę posłuchać, jak Caleb Cottle wykonuje własny utwór zatytułowany Call It A Day. Nagranie pochodzi oczywiście ze słynnego Cash Cabin Studio.

Moja intuicja mi mówi, że wielu słuchaczkom i słuchaczom ciśnie się na usta pytanie, no dobrze, Amerykany, folki, bardzo poetyckie, różne rzeczy, dzisiaj w pierwszym odcieniu bluesa, a gdzie jest ten blues, blues? No dobrze, więc będzie. Teraz przez prawie 30 minut blues, blues, a zaczynamy od bardzo żwawej, żywej i energicznej przesyłki bluesowej wprost z Chicago.

Prawda, że bardzo przyjemnie kręci? Keep it driving to tytuł tego nagrania, a ono z kolei otwiera nowy album duetu John Primer i Bob Corritore. Duetu wzbogaconego wianuszkiem fantastycznych chicagowskich muzyków, którzy dołączyli do Johna i Boba przy realizacji tego albumu. Nosi ta płyta tytuł The Gypsy Woman Told Me. Oto tytułowy utwór z tej płyty.

Kompozycja Muddy'ego Watersa, The Gypsy Woman Told Me, dała tytuł nowemu albumowi duetu John Primer i Bob Corritore. To płyta zawierająca 12 nagrań, brzmiących jak najlepsze standardy bluesa chicagowskiego. No i nic dziwnego, bo sporo tutaj takich właśnie bardzo historycznie już utrwalonych w programie różnych wykonawców utworów, jak chociażby to, które otwiera płytę Chucka Willisa. Tu mieliśmy kompozycję Muddy'ego Watersa, no a poza tym mamy utwory z repertuaru Jimmy'ego Reeda, Bo Diddley'a, czy nawet J.J. Cale'a. Są też dwie kompozycje Johna Primera. Wśród wykonawców towarzyszących Primerowi i Bobowi Corritore są Billy Flynn, gitarzysta, Bob Welsh, pianista, Kid Anderson, który tym razem głównie zajmuje się produkcją i w jednym numerze wspomaga wykonawców grą na organach, i poza tym jeszcze doborowa stawka chicagowskich muzyków sesyjnych. Cała płyta to mięsisty, chicagowski, współczesny, elektryczny i radosny blues. Z tego albumu jeszcze jedno nagranie, kompozycja Sandy'ego Jonesa, Walking the Back Streets and Crying.

premiera płyty Johna Primera i Boba Corritore, The Gypsy Woman Told Me, przewidziana jest na pierwszy dzień maja 2020 roku, święto pracy. W drugiej połowie maja 2020 roku planowana jest premiera płyty Jeffa Healy zatytułowanej Heal My Soul, z tym, że będzie to specjalna Deluxe Edition. Ten deluxe polega na tym, że do zestawu utworów albumu, który ukazał się oryginalnie w 2016 roku, dodano drugą płytę zawierającą nagrania koncertowe Jeffa Healy z 1999 roku. Koncert odbył się w Rockefeller Music Hall w Oslo, oczywiście w Norwegii. No to korzystamy z tego, że jesteśmy też programem Deluxe, pierwszy odcień bluesa, i przypomnimy z tej płytki nagranie jakżeż bardzo standardowe. Dust My Broom. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Pickett and his harpophones.
1: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Jan Chojnacki, redaktor cyklu Bielszy odcień bluesa, bardzo wita słuchaczki i słuchaczy. A szczególnie witam słuchacza i patrona, pana Pawła Sokoła, który no, wyrasta nam na takiego prymusa, jeśli chodzi o patroństwo i słuchactwo, bowiem jest jednym z najbardziej aktywnych słuchaczy Radia Baobab. Nie dość tego, że jest aktywny, to jeszcze odpowiada na moje apele. Już raz odpowiedział bardzo udatnie i dzięki temu mogliśmy wysłuchać audycji pod tytułem Bielszy odcień bluesa, której autorem był pan Paweł Sokół. No a teraz okazuje się, że pan Paweł wysłuchał mojego kolejnego apelu i skierował do mnie takie oto pisemko, oczywiście internetowe. Panie redaktorze, co prawda mój kącik patrona już miał miejsce, ale skoro koleżanki i koledzy nie bardzo się kwapią do składania propozycji, to przedstawiam moją kolejną. Brawo, panie Pawle, bardzo dziękuję. A wy, dziewczęta i chłopcy, słuchaczki i słuchacze, patronki i patroni, troszkę się wstydźcie, że nie chcecie wysyłać do mnie swoich życzeń i tym samym przyczyniać się do uatrakcyjnienia programu audycji Bielszy odcień bluesa. No i pisze pan Paweł dalej. Sheryl Crow duety live. To w zasadzie pomysł na co najmniej audycję, gdyż tych duetów znalazłem niewyobrażalne ilości. I tutaj wylicza pan Paweł. Kid Rock, Chris Stapleton, B.B. King, Joe Walsh, Vince Gill, Chris Christopherson i tak dalej, i tak dalej. Plus jeszcze do tego dodaje pan Paweł takie egzotyczne na pozór połączenie jak Prince. Z tą babką chcą grać wszyscy chyba. No i nie ma się co dziwić. No dobrze, to ja się też nie dziwię. Za chwilę dalszy ciąg wywodu pana Pawła, a teraz, żeby wprowadzić nas w nastrój, zapraszam na naszą scenę The Rolling Stones i Sheryl Crow.

0: Grove, thank you very much.
1: Honky Tonk Women, The Rolling Stones i Sheryl Crow z takiego albumu, czy w zasadzie to jest wideo zatytułowane Licked Live in New York City, rok 2003, no i wtedy właśnie po raz, nie wiem który zresztą, Sheryl Crow skojarzyła swój głos z muzyką The Rolling Stones. Ten właśnie utwór, to nagranie wybrał nasz patron, pan Paweł Sokół, jako jedno z pięciu, które wymienił wprost. No a poza tym zostawił mi wolną rękę co do pozostałych wyborów, więc ja korzystam z tej wolnej ręki i do tej współpracy Sheryl Crow z The Rolling Stones dorzucam coś bardzo świeżego, czyli nagranie, które znalazło się na wydanej w 2022 roku wideobiografii Sheryl Crow zatytułowanej Sheryl Music from the Feature Documentary. Utwór nosi tytuł Live With Me, to oczywiście z repertuaru Stonesów, kompozytorzy Jagger Richards. Zresztą oni już wykonywali ten utwór live, koncertowo, no ale korzystając z mojej wolnej ręki przedstawię teraz nagranie studyjne. Sheryl Crow w utworze Stonesów na harmonijce gra Mick Jagger.

Sheryl Crow od wielu lat przyznawała się do fascynacji muzyką brytyjskich wykonawców, brytyjskich zespołów, które, jak sama kiedyś powiedziała, potrafiły amerykańską muzykę korzeni, czyli blues i country, tak przyrządzić, że stawały się zupełnie nową formą rock and rolla. Współpraca z The Rolling Stones o tym świadczy. Nie tylko The Rolling Stones, także Led Zeppelin są przedmiotem fascynacji Sheryl Crow. Świadczy o tym chociażby jej udział w nagraniu takiego składaka poświęconego twórczości Led Zeppelin. Płyta nosi tytuł Encomium, A Tribute to Led Zeppelin. Ukazała się w 1995 roku. No i ten swój ukłon w stronę Led Zeppelin składali wówczas Big Head Toad and the Monsters, Tori Amos, Rollins Band, Four Non Blondes, no a także Sheryl Crow. No więc teraz posłuchajmy, jak Sheryl Crow interpretuje Dire Maker grupy Led Zeppelin.

Chyba najbardziej znany kontakt Sheryl Crow z muzykiem z naszego kręgu bluesowego czy okołobluesowego to jej nagrania i kontakty osobiste z Ericiem Claptonem. Nic więc dziwnego, że także takie nagrania koncertowe znalazły się wśród wyborów pana Pawła Sokoła. I są to dwa nagrania z... I są to dwa nagrania Sheryl Crow z Claptonem, które pochodzą z koncertów dobroczynnych organizowanych przez Claptona, z których dochód przeznaczony jest na jego centrum na wyspie Antigua, które to centrum pomaga ludziom wyjść z uzależnień. No więc pan Paweł zażyczył sobie Tulsa Time i Little Wing. No to bardzo proszę, może tyle tylko, że w innej kolejności, bo nagranie Little Wing pochodzi z 1999 roku, a Tulsa Time z 2016. Dwa razy Eric Clapton z Sheryl Crow.

Oczywiście nie tylko artyści z kręgu okołobluesowego nawiązywali kontakty muzyczne z Sheryl Crow i dokonywali nagrań. W 1997 roku ukazał się album zatytułowany Under the Covers. Na okładce widać było cztery stopy, dwie męskie, dwie żeńskie, wyłaniające się spod kołdry. I to był taki żarcik, który sugerował, że być może wykonawcy, którzy są na tej płycie, mogą się pod kołderką pięknie zabawiać. Ale to niekoniecznie było zgodne z prawdą, raczej chodziło o pewien zabieg zabawowy. Autorem tej płyty był znany kantrowiec Dwight Yoakam. Zaprosił on do nagrania także Sheryl Crow i oto w ich wykonaniu stary przebój Baby Don't Go.

Ta niezwykłą łatwość, z jaką Sheryl Crow potrafi przenosić się z gatunku na gatunek, a nie tracąc niczego ze swojej indywidualności, zaobserwował także B.B. King i jego management, i na płycie zatytułowanej po prostu 80, czyli tej, która podkreślała 80. urodziny B.B. Kinga, znalazło się nagranie duetu B.B. Kinga z Sheryl Crow. Need Your Love So Bad.

David Lynch, znany reżyser filmowy, jest znany także jako inicjator różnych przedsięwzięć dobroczynnych. Między innymi w 2009 roku, dzięki jego zachęcie, szereg artystów zgodziło się wystąpić na dobroczynnym koncercie zatytułowanym Change Begins Within. To się o wszystko odbyło w znanej sali Radio City Music Hall w Nowym Jorku i wystąpiło tam wielu słynnych artystów, a dochód z tego został przeznaczony właśnie na dobroczynną fundację Davida Lyncha. Wystąpili wówczas Paul McCartney i Ringo Starr. Był to jeden z takich bardziej znanych momentów, w którym ci dwaj uczestnicy zjawiska The Beatles ponownie się skojarzyli. Z dawnych wykonawców pojawił się także Donovan, a z tych bardziej współczesnych Eddie Vedder, Moby, no i także Sheryl Crow, która z Benem Harperem, bowiem Ben Harper także uczestniczył w tym koncercie, wykonała wówczas pięknie wielki hit.

Jednym z artystów, który szczególnie ulubił sobie koncertowanie i nagrywanie z Sheryl Crow, jest Willie Nelson. Znalazłem w swojej bibliotece przynajmniej 10 dowodów na to, że dobrze im się razem występuje, dobrze im się razem śpiewa, co oznacza, że muszą się też świetnie rozumieć. No więc na tę okoliczność i to troszkę pan Paweł Sokół, który zainicjował pomysł audycji z Sheryl Crow w roli głównej, zaproponował wprawdzie City of New Orleans z Willie Nelsonem jako piosenkę, która mogłaby podkreślić znaczenie tej współpracy, ale ja pozwolę sobie i pan Paweł, jak sądzę, wybaczy, pójść moim własnym tropem i zaproponować państwu dwa nagrania Willie'ego Nelsona z Sheryl Crow. Whiskey River i For What It's Worth. Willie i Sheryl.

W 2012 roku odbył się galowy koncert inaugurujący prezydenturę Baracka Obamy. Wielu znakomitych artystów wówczas pojawiło się, ten koncert został zarejestrowany. Była również tam Sheryl Crow. I tym razem zaprezentuje się nie w bluesowym otoczeniu, ale powiedziałbym w takim progresywnie jazzowym, bo jej partnerem w znanej kompozycji One Love będzie Herbie Hancock.

Nie znam współczesnych zapatrywań politycznych Sheryl Crow, ale znam jej zapatrywania na sytuację równouprawnienia we wszelkich możliwych dziedzinach społecznych. W 2020 roku Sheryl Crow nagrała niespodziewania dosyć single zatytułowany Women in the White House, czyli kobiety w Białym Domu. To nawiązuje też do poprzedniego nagrania, czyli do jej udziału w koncercie uświetniającym inaugurację prezydencji Baracka Obamy, ale przede wszystkim świadczy o tym, jaką Sheryl Crow jest orędowniczką właśnie takiego całkowitego równouprawnienia. Women in the White House, Sheryl Crow na zakończenie tej audycji. To był pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: mare.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: I to będzie bardzo historyczne wydanie Bielszego odcienia bluesa. Historyczne w dwóch aspektach. Po pierwsze, no jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał pogrzebać w internecie, to pewnie okaże się, że ten Bielszy odcień bluesa ma numer 600. Co nie znaczy, że 600 audycji Bielszy odcień bluesa zostało zrealizowanych przez mówiącego te słowa, bo zacząłem odliczać gdzieś dopiero pod koniec 2007 czy 2008 roku, a wcześniej jakoś nie przyszło mi to do głowy i nie prowadziłem takiej szczegółowej buchalterii. Jak już wielokrotnie mówiłem, historia Bielszego odcienia bluesa sięga końca 1975 roku, więc jakby nie liczyć, to jest ponad 45 lat działalności Boba na różnych antenach. Więc gdyby tak to wszystko zliczyć do tak zwanej kupy, to pewnie okazałoby się, że jest tych audycji grubo ponad 2000. No ale nie będziemy się tym specjalnie przejmować i przejdźmy do aspektu drugiego historycznego, a ten drugi historyczny aspekt to jest 50 lat wytwórni Alligator, najznakomitszej i chyba najsłynniejszej firmy płytowej zajmującej się repertuarem bluesowym. 50 lat temu Bruce Iglauer, który do dziś jest szefem tego przedsięwzięcia, postanowił nagrać Hound Dog Taylora i wypuścić jego płytę na własnym tak zwanym labelu. I ten label nazywa się Alligator. W czerwcu 2021 roku ukazał się bogaty zbiór reprezentujący znaczną część zasobów nagraniowych firmy Alligator, pogrupowanych przez Bruce'a Iglauera w trzy bloki. Każdy blok znalazł się na jednej płycie CD. W sumie 58 nagrań, 58 artystów i zespołów oczywiście. No i ja sobie pomyślałem, że skoro już w innej audycji przedstawiłem 5 czy 6 pierwszych nagrań z tego właśnie zestawu, to w tym Bielszym odcieniu bluesa przejdę do prezentacji tych nagrań, które wiążą się z moimi bezpośrednimi wspomnieniami, no bo będą to nagrania artystów, którzy w Polsce występowali. Zapewne znaczna część spośród słuchaczek i słuchaczy Bielszego odcienia bluesa też odnajdzie wśród nich artystów, z którymi miała okazję się zetknąć, to znaczy być wśród publiczności. Zaczniemy od dosyć bliskiego kontaktu, czyli od zespołu The Cashbox Kings, które udało mi się sprowadzić na Suwałki Blues Festival. No i to było bardzo miłe spojrzenie na współczesną muzykę chicagowską. Aha, jeszcze dodam do tego, że komentarze, którymi będę ilustrował poszczególne nagrania, są w dużej mierze inspirowane komentarzami samego Bruce'a Iglauera, który do każdej pieśni nagranej na tym zestawie jubileuszowym dołączył swoje kilkuzdaniowe wspomnienia na temat wykonawcy. Jeśli chodzi o Cashbox Kings, informuje nas Iglauer, że bazują oni na dwóch osobowościach, czyli na harmonijkarzu i autorze tekstów i muzyk, czyli na panu Joe Nosku. No a druga podpora to Oscar Wilson, czyli wokalista z tym świetnym, głęboko brzmiącym bluesowym głosem. The Cashbox Kings rozpoczęli swoją działalność na początku XXI wieku. Przez tych ponad 20 lat nagrali 10 albumów, w tym dwa właśnie dla firmy Alligator. I oto teraz Cashbox Kings w takim zabawnym numerze, który zresztą grali na Suwałki Blues Festival. Tytuł Ain't No Fun When the Rabbit Got the Gun, The Cashbox Kings.

Kolejne moje wspomnienie wiąże się z postacią bardzo barwną i potężną, bo to człowiek o bardzo potężnej posturze, czyli C.J. Chenier, który wraz ze swoim The Red Hot Louisiana Band już dwukrotnie wystąpił na festiwalu Rava Blues. Z tym też wiąże się taka moja zabawna dosyć anegdota, ale w 100% prawdziwa. Otóż przy drugiej swojej wizycie C.J. Chenier, zauważywszy mnie w spotku w tym słynnym korytarzu, którym się dochodzi do wielkiej sceny, rzucił się na mnie z uściskami, wołając: cześć, cześć stary, jak się masz, co u ciebie słychać? No troszkę się zdziwiłem, bo nie wydawało mi się, że mogę być aż tak bardzo zapamiętany i rozpoznawalny, ale wkrótce sytuacja się wyjaśniła. Otóż okazało się, że jestem stałym gościem w domu C.J. Cheniera, bo on otrzymał od Irka Dudka po koncercie pierwszym taśmę z nagraniem koncertu, taśmę wideo, a ja na tym wideo występuję jako zapowiadacz. Realizacyjnie ten występ C.J. Cheniera był zrobiony bardzo, bardzo starannie. To było w dobrych kilka kamer, świetny dźwięk, światła, były przebitki na publiczność, czyli na tańczący tłum. To wszystko sprawiło, że C.J. Chenier traktuje nagranie z Ravy Blues jako jedno ze swoich najistotniejszych rejestracji wideo. No i ilekroć ktoś przychodzi do niego do domu, a on chce się pochwalić czymś bardzo niezwykłym i ekstra, no to prezentuje mu to nagranie, a ono rozpoczyna się właśnie od mojej fizjonomii i mojego okrzyku C.J. Chenier, stąd też moja twarz zapamiętana została przez C.J.'a i stąd owa radość, że znowu może mnie zobaczyć. Zresztą radość obustronna, bo C.J. Chenier to bardzo sympatyczny gość i do tego jeszcze świetny muzyk. Oto jego utwór zatytułowany Au contraire, mon frère, czyli sól takiej luizjańskiej muzyki zwanej zajdę.